Przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: jest Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Nad Polską nadciąga prawdziwa fala upałów, są ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać za 4 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20. W kolejnych dniach będzie jeszcze cieplej, w niedzielę nawet 38. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Te powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie, przypominają lekarze, bo zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach.
3: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie, nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta, wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
1: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje. A jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Delegacje z całego świata wezmą udział w rozpoczynającej się dziś w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
4: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
5: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
4: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
6: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
4: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach. To biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
1: Sport. Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Mecz w niedzielny wieczór czasu polskiego w Los Angeles rozpocznie zmagania w fazie pucharowej. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
2: Super FM. Pogoda.
7: Tak wcześnie, a już 18 stopni. Dzisiaj będzie bardzo ciepło w Szczecinie, bo 32 po południu i tylko słońce. Wiatr umiarkowany, 33 w piątek, czyli jutro. No i podobno w weekend mają być rekordowo wysokie temperatury. To znaczy ma być rekordowo ciepło w Szczecinie, bo w sobotę 39, a w niedzielę 41. No czegoś takiego to już dawno nie przeżywaliśmy.
0: Dzień dobry, tu Super FM.
7: W tym tygodniu odczujemy na samych sobie, co oznacza gorączka sobotniej nocy. Bartek Czotowicz, 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, tu Super FM. Myślę, że możemy zaczynać.
0: Dzień dobry.

Krem z filtrem to jest mus. Może niekoniecznie na dzisiaj, ale na weekend to już na pewno. 12 minut po godzinie 6. Witajcie. Teraz 18 stopni, dzisiaj w ciągu dnia 31, także no tak jak w lato w Szczecinie zazwyczaj, ale w sobotę 39 stopni, w niedzielę 41. My będziemy jakimś zagłębiem upałów po prostu, w Polsce generalnie, 41 stopni w niedzielę. No i krem z filtrem to jest jakaś podstawa. Trzeba się nawadniać, trzeba nosić czapkę z daszkiem, kapelusze, trzeba chronić się przed słońcem, no bo już powyżej 35 stopni, powyżej 30 to już dla niektórych jest za dużo, a powyżej 35 to już w ogóle, a my będziemy mieć w niedzielę powyżej 40. Oczywiście będziemy o tym przypominać w radiu Super FM i tak jak wspominałem, będzie to naprawdę gorączka sobotniej nocy, sobotniego dnia, niedzieli, także po prostu gorączka weekendu w stolicy Pomorza Zachodniego.

Queen i Konstelacje w Radiu Super FM. O upałach to jeszcze będziemy mówić, bo Szczecin też przygotowuje się na upały, co miasto przewidziało w związku z tymi wysokimi temperaturami, z tymi gorącymi upałami w Szczecinie. To jeszcze będziemy oczywiście mówić. Tramwaje w naszym mieście będą jeździć inaczej. Wraca linia 12, choć na razie na skróconej trasie Dworzec Niebuszewo-Szpitalna, natomiast w weekend tramwaje przestaną kursować na Prawobrzeże. Pasażerów komunikacji miejskiej czeka sporo zmian. Naprawdę nowe rozkłady jazdy wprowadzone są w związku z częściowym zakończeniem prac przy wymianie pokruszonej kostki na beton w rejonie pętli Dworzec Niebuszewo oraz rozpoczęciem przebudowy torowiska na Estakadzie Pomorskiej. I na Prawobrzeże, i z Prawobrzeża do centrum dostaniecie się tylko autobusem. Wraca linia 12, chociaż będzie mniej kursów linii numer 4. To są zmiany, szczegółów szukajcie na stronie internetowej Zarządu Dróg, czyli zdtm.szczecin.pl.

0: Ja też się zastanawiam, co ja tutaj robię, bo przecież powinniśmy być nad wodą, nad morzem, tak wysokie temperatury. Pogoda już za chwilę w Super FM.
1: Super FM. Pogoda.
0: Rekordowe temperatury w Szczecinie. To może taka odwrócona chronologia. Rozpocznijmy od niedzieli. W niedzielę 41 stopni. To nie jest żart? Możecie teraz się uszczypnąć? Ja powtórzę. 41 stopni w niedzielę, 39 w sobotę, w piątek, czyli jutro 33. Tak będzie w Szczecinie. Teraz termometry w naszym mieście aktualnie pokazują 19 stopni. Dzisiaj maksymalnie 32.
2: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Chyba nie muszę mówić, że nie będzie padać i że będzie naprawdę gorąco. Uważajcie na siebie. Minęła godzina 6.30, przed nami pomoc drogowa, między innymi, ale także muzyka Simple Minds i Benson Boone. Zresztą Benson Boone w piosence Mystical, Magical już teraz.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Tak, muzykujemy sobie, śpiewamy la la la tu, la la la tam, a to poranek w Radiu Super FM. 6:41, witajcie w Szczecinie oczywiście, jeszcze bez korków, ale takowe będą się pewnie pojawiać, o czym będziemy mówić regularnie, dynamicznie na antenie Radia Super FM. Teraz przejezdnie, teraz dobrze, teraz słonecznie, teraz ciepło, no bo przecież już 20 stopni na liczniku, mówiąc takim żargonem kierowców. I na Prawobrzeżu nie ma utrudnień i w drodze do centrum, i w samym ścisłym centrum Szczecina, natomiast jestem pewny, że to jest cisza przed burzą. O tym będziemy mówić w następnych wydaniach pomocy drogowej o 7:20 i o 7:40. Przed nami w Szczecinie, moi drodzy, zmiany. Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, zmiany też dla kierowców. I o nich powiemy jeszcze przed godziną 7:00. Bądźcie z nami.

6:48, witajcie, dzień dobry, tu Super FM, nowy, piękny, słoneczny, upalny dzień w Szczecinie. Dzisiaj będzie naprawdę gorąco, ale gorąco też będzie już w ten weekend. Tramwaje w Szczecinie będą jeździć inaczej i przed nami zmiany w organizacji ruchu. Dużo zmian już od soboty, a dzisiaj przecież czwartek. Wraca linia tramwajowa numer 12, choć na razie na skróconej trasie dworzec Niebuszewo-Szpitalna. Natomiast w weekend tramwaje przestaną kursować na prawobrzeże. Pasażerów komunikacji miejskiej czeka sporo zmian, moi drodzy. Nowe rozkłady jazdy wprowadzone są w związku z częściowym zakończeniem prac przy wymianie pokruszonej kostki na beton w rejonie pętli dworzec Niebuszewo. To po pierwsze, a po drugie w związku z rozpoczęciem przebudowy torowiska na estakadzie pomorskiej. Będzie mniej kursów tramwajowych czwórek, wraca tramwajowa linia numer 12, no ale przede wszystkim myślę, zmiany czy utrudnienia dla kierowców na estakadzie pomorskiej, które odczujecie, bo na jezdniach będą zwężki do jednego pasa, no a na prawobrzeże i z prawobrzeża do centrum dostaniecie się tylko autobusem. Super FM. Za 10 minut będzie godzina 7.

0: sama może kupić sobie kwiaty. To Miley Cyrus w radiu Super FM. Za 4 minuty będzie godzina 7. Znaczy, można, zawsze można. Na Dzień Ojca prezent też sam sobie mogę kupić. Albo na urodziny. Różne rzeczy można zrobić solo. Ale po co, skoro lepiej z kimś? Albo lepiej dostać prezent od kogoś, prawda? Dobrze, już nie będę zagłębiać się w tej analizie. Powiem wam tylko, że o 7 będą wiadomości radia Super FM po krótkiej przerwie, a następnie prognoza pogody, w której szokujące informacje, bo w najbliższą niedzielę 41 stopni w Szczecinie. I to nie jest prima aprilis.
1: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Buongiorno!
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
14: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: I po reklamie.
18: Jest 7. Wiadomości Super FM.
19: Żar z nieba. Ostrzeżenia przed upałami w większości kraju. Potem incydent w warszawskim metrze zatrzymano młodego Francuza i ciąg dalszy sprawy stołecznego szpitala południowego.
17: Super FM. Wiadomości.
19: Marcin Krzemiński. Większość kraju na pomarańczowo. To ostrzeżenia pogodowe drugiego stopnia w 3-stopniowej skali przed upałami. W sumie chodzi o 13 województw na biało, czyli bez alertów północna Polska i powiaty na krańcach południowego, dolnego i górnego Śląska oraz na południu Małopolski i Podkarpacia. Na zachodzie termometry już dziś pokażą nawet 35 stopni w cieniu. Ochłody można szukać pod prysznicem. Warto pić dużo wody. Najlepiej natomiast nie otwierać okien, mówi Krzysztof Petelczyc, fizyk z Politechniki Warszawskiej.
20: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
19: W weekend miejscami nawet 40 stopni, podkreślmy, w cieniu. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Pozostajemy w stolicy. Dziś dwie sesje Rady Miasta Warszawy, absolutoryjna i nadzwyczajna. No, obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy na temat sytuacji w Szpitalu Południowym. Wczoraj o szpital pytany w prokuraturze był natomiast były ordynator Emil Jędrzejewski. Chodziło o sprawę osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce, o czym wcześniej doktor miał mówić w wywiadzie w Kanale Zero. Teraz odmówił odpowiedzi, zasłaniając się brakiem obrońcy, podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
8: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców z Kór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
19: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Doktor Jędrzejewski w wywiadzie bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy. Z kolei Dawid Kacprzyk zapowiedział już skierowanie sprawy do sądu. Medyk oświadczył, że dr Emil Jędrzejewski rozpowszechnia nieprawdziwe informacje na jego temat. Dziś na stacjach tańsza benzyna, olej napędowy bez zmian. Mowa o cenach maksymalnych opublikowanych przez ministra energii. Benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 96 groszy za litr. To spadek o 1 grosz w porównaniu do wczoraj. O grosz tańsza też 98, 6,67. Koszt litru oleju napędowego to z kolei maksymalnie 6 zł i 11 groszy.
17: Super FM. Pogoda.
0: Temperatury wysokie, rekordowe wręcz. W niedzielę 41, w sobotę 39, dzisiaj maksymalnie 31, a jutro 32 stopnie. Teraz 21 w naszym mieście, wiatr umiarkowany, bez opadów deszczu, zarówno w piątek, jak i w sobotę oraz niedzielę.
18: Dzień dobry. To Super FM.
0: I oczywiście w czwartek też, no bo dzisiaj mamy czwartek, dzisiaj 25 dzień czerwca. Już jutro uczniowie rozpoczynają wakacje. Niesamowity czas przed nami, przed wami, prawda? Czyli dzisiaj ostatni dzień szkoły, chociaż wątpię, że jakieś rozbudowane zajęcia są prowadzone w placówkach i nie jest to zarzut, wręcz przeciwnie. Jest gorąco za oknem, a więc co można robić? Raczej już snuć wakacyjne plany i tego wam życzę. Bartek Czetowicz, witajcie.
18: Dzień dobry, to Super FM.
0: 4 minuty po godzinie 7 i Bon Jovi.

Szczecinianka Cleo w Radiu Super FM Szczecin. My mówimy o naszym mieście. 12 minut po godzinie 7. Witajcie w czwartek. No i dla tych, którzy nie obserwowali wczoraj tego, co działo się w okolicach Mostu Długiego, to przypominam, wraki zniknęły z bulwaru przy Moście Długim. Ten swego rodzaju pomnik niemocy administracyjnej, no bo wiele lat przecież statki, wraki w zasadzie, no bo niesprawne, Daria i Konrad stały obok Mostu Długiego. Razem, obok siebie, przytulone. Można powiedzieć, że to wręcz taka romantyczna historia, no bo przecież razem przytuleni ze sobą obok tych wałów, obok wałów Chrobrego, to swoją drogą, ale przy nabrzeżu Wieleckim oczywiście trwali przez lata. Ależ dotknął ich ząb czasu. Darię i Konrada oczywiście, i to bardzo, bardzo mocno. Wyglądały te statki już obok Mostu Długiego bardzo nieestetycznie. Zostały one porzucone przy bulwarze Piastowskim w pobliżu Mostu Długiego kilka lat temu. No i na ich armatora przez wiele miesięcy bezskutecznie nakładano kary. Aż wczoraj na miejscu pojawiły się służby i statki usunęły. Tak, a więc już ich nie ma. Dzisiaj już nie zobaczycie. Wczoraj było to łzawe pożegnanie jednostek. Można było jeszcze ostatni raz im pomachać. I Darii i Konrada już nie ma. Jakoś tak więcej przestrzeni obok Mostu Długiego nagle. Naprawdę ten krajobraz na centrum Szczecina wygląda zdecydowanie inaczej.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zaglądamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Rzecz jasna, moi drodzy, bo to pomoc drogowa. Na żywo widzę Most Długi, ulicę Wyszyńskiego. Nie ma tam długich kolejek aktualnie. Oczywiście coraz więcej kierowców z minuty na minutę, ale jeszcze nie ma się czym martwić. Stoi ulica Europejska, stoi Ku Słońcu, stoi Wrocławska. Tak jest, to Gumieńce, ale na przykład bez utrudnień jeszcze na Zagadłowicza, na Kupczyka, na Miodowej, w ciągu Alei Wojska Polskiego też dobrze, przy Węźle Łękno, przy skrzyżowaniu z Piotra Skargi, czy przy Rondzie Szarych Szeregów. Tych kolejek utrudnień nie ma i generalnie jest dobrze z przejazdem, również na Moście Długim, na trasie zamkowej w obie strony też myślę, że nie musicie się martwić, i na północy Szczecina, bo nawet na ulicy Bogumińskiej nie ma kolejek. Czyżbyśmy rozpoczęli szybciej wakacje, co po niektórzy? 22 minuty po godzinie 7. Będziemy wracać do sytuacji na drogach o 7.40. Następna pomoc drogowa.

0: Damiano David i Zombie Lady w Radio Super FM. Jeszcze nieco ponad minuta została nam do godziny 7.30, a wówczas w studiu pojawi się Andrzej Kutys, który opowie wam o najważniejszych wydarzeniach ze Szczecina. Szczegóły już za chwilę, emocje gwarantowane.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8 tysięcy złotych dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
5: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
1: I po reklamie.
0: 7.31 na zegarach. Nie będzie już trzeba czekać. Andrzej Kutys i wiadomości. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Pytanie, czy jest na co czekać? Zaczniemy od prezydenta, który pozywa radnego opozycji. Chodzi o bazę paliw w Podjuchach. Przychodzę do mocnej ligi. To słowa nowego trenera Pogoni Szczecin z konferencji prasowej. Poseł opozycji dzisiaj w rozmowie Radia Super FM.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Rozpowszechnianie fałszywych informacji w sprawie budowy bazy w paliw w Podjuchach, mówi Piotr Krzystek i pozywa szefa klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Rejmianowskiego, który w odpowiedzi przekonuje, że prezydent zachował się jak mała dziewczynka. W swojej relacji nasz reporter Piotr Jarząbek przypomni, że spór spowodowała wypowiedź Kacpra Stuchana, pełnomocnika firmy Octan Energy. W rozmowie Radia Super FM mecenas mówił, że miasto mogło odkupić działkę w Podjuchach i tego nie zrobiło.
10: No i miasto mówi, ale my tego nie odkupimy. Po czym kilka miesięcy później wiceprezydent mówi, no ale zmienimy, zablokujemy wam taką inwestycję. No dobrze, mogliście to zablokować wtedy, odkupując tę działkę.
11: Krzysztof Romianowski na swoim facebookowym profilu pisał, czy prezydent i radni KO chcieli potajemnie budować bazę paliw? Jak mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek, w mieście nie ma miejsca na takie, jego zdaniem fałszywe, informacje.
12: Podważają zaufanie do samorządu, do organów, do prezydenta.
11: Tylko pytałem, skomentował sprawę Krzysztof Romianowski.
13: Prezydent jak mała dziewczynka w przedszkolu leci do sądu, bo czuje się obrażony.
11: Dyskusja przeniosła się także na sesję Rady Miasta.
14: Powinien pan wiedzieć, że najważniejsi są przede wszystkim mieszkańcy. Bo teraz tak trzeba z panem trochę jak z jajkiem delikatnie, bo zaraz pan się znowu obrazi i pójdzie z kolejnym pozwem do sądu.
15: W ostatnim czasie w Polsce niestety niektórzy politycy, i pan się niestety też do nich zalicza, z mówienia rzeczy nieprawdziwych czynicie oręż i zasłaniacie się rzekomym dobrem interesu publicznego.
9: Tę relację przygotował Piotr Jarząbek.
16: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Ekstraklasa jest bardzo silną ligą, mówił na pierwszej konferencji prasowej nowy trener piłkarzy Pogoni Szczecin Oskar Garcia. Hiszpan, przypomnijmy, został zatrudniony niemal dokładnie miesiąc przed pierwszym ligowym sprawdzianem portowców. Jak podkreślał Garcia, w klubie są świetne warunki do pracy.
17: The infrastructure is It's really good.
18: Muszę przyznać, że infrastruktura w klubie jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie i no, jesteśmy w takim treningu wprowadzającym. Tu w klubie klub wykonał bardzo dobrą pracę i od początku powiedziałem zespołowi, że musimy zaszczepić w drużynie taki zwycięski mental, taką zwycięską mentalność i powiedziałem też, że musimy w każdym meczu dawać z siebie wszystko, ponieważ wiemy, że tutaj na naszym stadionie zawsze prawie jest komplet.
9: A pierwszy mecz z trenerem Garcią na ławce portowcy zagrają 24 lipca. Na start nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy u siebie podejmą Legię Warszawa. A już za kilkadziesiąt minut emocje polityki w rozmowie Radia Super FM u nas w studiu. No podejrzewam, że polityki przede wszystkim tej ogólnopolskiej, skoro pojawi się szczeciński poseł opozycji Artur Szałabawka z Prawa i Sprawiedliwości. Jest już ze mną prowadzący audycję Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
11: Andrzeju, no i powiedziałeś, kto będzie gościem, więc co ja mam powiedzieć? No tak, będzie rzeczywiście Artur Szałabawka z nami w studiu, ale nie tylko tematy ogólnopolskie, bo tematy lokalne również, bo jestem ciekawy, co poseł Szałabawka myśli o tym pozwie sądowym w kierunku Krzysztofa Romianowskiego. Myślę, że nawet od tego tematu zaczniemy poranną rozmowę.
9: Przypomnijmy, że Artur Szałabawka był niegdyś przewodniczącym szczecińskiej Rady Miasta.
11: I chyba nawet radnym przez dwie kadencje, jeżeli się nie mylę.
9: Dokładnie tak. Zapraszamy już po godzinie 8.
1: Super FM. Sport.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Czechy, Haiti i Katar, te trzy drużyny rozegrały właśnie swoje ostatnie mecze na mundialu, bo trzy grupy już zakończyły rywalizację. Tę z literką A z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarze ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z trzeciego miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0, mówi trener Carlo Ancelotti. W końcu gramy jako zespół i to jest nasz cel. Czy jesteśmy idealni? Nie, nie jesteśmy. Wciąż są rzeczy, które możemy poprawić. Na przykład szybkość. Kiedy kontrolujemy grę, możemy przesuwać się piłkę nieco szybciej pomiędzy zawodnikami. Jestem zadowolony, ponieważ drużyna bardzo się poprawiła od pierwszego meczu. Jesteśmy solidni, a to bardzo ważne w perspektywie nadchodzącej fazy pucharowej. Z drugiego miejsca awansowało Maroko, pokonujące Haiti 4-2. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już po pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. Teraz przed Świątek jeszcze trudniejsze zadanie, bo będzie bronić pełnej puli na wielkoszumowym Wimbledonie, który ruszy w poniedziałek. A coraz bliżej głównej drabinki londyńskiego turnieju jest Katarzyna Kawa, bo wygrała wczoraj z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4-2-6-6-2. W decydującym meczu zagra z Amerykanką Kylą Day. Wymęczone zwycięstwo polskich siatkarzy w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni przegrywali już z Belgią 0-2, ale zdołali odwrócić losy meczu. Ledwo w czwartym secie wygrali 28-26, a w tiebreaku 15-13. Dziś Polacy zagrają z Turcją, która gładko ograła wczoraj Chiny 3-0. W innym meczu naszych kolejnych rywali Argentyna pokonała Niemcy 3-2.
1: Super FM. Pogoda.
0: Że będzie ciepło, to mało powiedziane. Upały w Szczecinie. W niedzielę 41 stopni, w sobotę, czyli pojutrze 39, jutro 32 stopnie, a dzisiaj na termometrach zobaczycie 31 kresek. Teraz już 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko słońce, zero opadów deszczu.
16: Dzień dobry. To Super FM.
20: Not that funny. That's not that funny.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 7:41. Słuchamy muzyki, jedziemy do pracy, jedziemy do szkoły. Dzisiaj ostatni dzień, tak można jeszcze powiedzieć. To znaczy jutro jeszcze na zakończenie roku szkolnego, a potem już wakacje przecież, prawda? Jeszcze kolejki, na przykład na Wyszyńskiego, na Moście Długim, na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego i dalej do Bramy Portowej na ulicy Wyszyńskiego. Także na parę, kilka minut bez utrudnień na Zagadłowicza, przy Węźle Głębokie, w okolicach Ronda Jana Olszewskiego, na Arkońskiej dobrze, na Niemierzyńskiej przejezdnie, w ciągu Alei Wojska Polskiego także, zarówno przy skrzyżowaniu z Unii Lubelskiej, jak i na Węźle Łękno oraz w okolicach Ronda Szarych Szeregów. Tam sporo samochodów w tej chwili, w ciągu Alei Piastów oczywiście, no bo spotykają się ci, którzy z Alei Wojska Polskiego chcą wjechać w Aleję Piastów, ale też ci, którzy od ulicy 5 Lipca chcą wjechać w Piastów, i to jest przez cały dzień w zasadzie takie problematyczne miejsce dla kierowców. I doskonale pewnie sobie zdajecie z tego sprawę, jeżeli tamtędy jeździcie regularnie. No oczywiście na Gumieńcach plus 5 minut, na Ku Słońcu, Okulickiego, Europejskiej i Wrocławskiej, ale sporo kierowców teraz próbuje się wydostać także z Pomorzan, Aleja Bohaterów Warszawy czy Aleja Powstańców Wielkopolskich oraz same Pomorzany. Wszystko oczywiście przez zmiany w organizacji ruchu, przebudowy. Z tym, co się dzieje na Pomorzanach, to zupełnie osobna historia, bo tam dostać się trudno już w zasadzie nawet nie od miesięcy, tylko od lat. A jeżeli mówimy o południu Lewobrzeża Szczecina, to Rondo Uniwersyteckie, Mieszka I Południowa, tam utrudnień nie ma na szczęście.

0: Jeszcze 14 minut i będzie godzina 8. Słuchacie oczywiście Radia Super FM. Dobra muzyka, informacje z naszego miasta. W tramwajach szczecińskich utworzono stanowisko wiceprezesa i tak się składa, że obejmie je były radny Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Pawlak, a jako, że to temat, którym zajmuje się Michał Kaczmarek, to Michał w studiu. Jeszcze raz Michał, cześć, dzień dobry.
1: Cześć Bartku, dzień dobry.
0: Czy to przypadek, że Arkadiusz Pawlak zostanie wiceprezesem w tramwajach szczecińskich?
1: No pewnie. Nie, no zawsze tak jest, że kiedy ktoś związany z partią polityczną wyrywa stanowisko uzależnione od wiceprezydenta z partii politycznej, to można powiedzieć, że to jest przypadek czystej wody. Czy wiceprezes w tramwajach szczecińskich jest potrzebny, czy nie, to wczoraj radny Mateusz Dzieryna nas przekonywał, że jest bardzo potrzebny, bo to nie może być tak, że nagle prezes się rozchoruje albo prezes przejdzie na emeryturę.
0: Oj.
1: I co tu się stanie, jak wiceprezesa nie będzie? No jest to oczywiście trochę karkołomne tłumaczenie, aczkolwiek nie wiem, będziemy na pewno weryfikować i przypatrywać się, jak to się z tymi tramwajami będzie działo, bo na pewno jak już będzie wiceprezes w tramwajach, to będą jeździć szybciej,
0: o.
1: Będą się nie spóźniać, będą na pewno
0: super.
1: Czystsze,
0: fajnie.
1: Będą bardziej uśmiechnięci motorniczowie, nas witali. No myślę, że podróże tramwajem dzięki wiceprezesowi dostaną się bardziej quality.
0: To ja jeszcze zacytuję z twojego artykułu. Menadżer ma zarabiać 21 tysięcy złotych miesięcznie i to zupełnie nowe stanowisko, bo dotychczas w tramwajach szczecińskich nie było wiceprezesa i tramwaje wiceprezesa nie potrzebowały, a teraz potrzebują. To dodajmy jeszcze, czym ma zajmować się pan wiceprezes? Jakie będzie mieć obowiązki? Bo rozumiem z tego, co czytałem również w sieci, że też związane właśnie z kadrami, z tymi motorniczymi, których tramwaje tak bardzo potrzebują. A więc rozumiem, że tramwaje wydały 21 tysięcy na wiceprezesa, zamiast wydać 21 tysięcy na przykład motorniczych nowych,
1: Ja myślę, że to powinien być też taki czas takiego wdrożenia i że pan wiceprezes powinien zarabiać przez na przykład rok tyle, co zarabia średnio motorniczy.
0: Tak.
1: I wtedy, jak już tak poczujesz taki klimat tramwajów
0: i życia motorniczego.
1: Życia motorniczego, to wtedy można zostać wiceprezesem albo członkiem zarządu. No dziwna sytuacja. Ja tego trochę już tak oczywiście nie śmieszkując sobie, trochę myślę sobie, że politycznie dziwne jest to, bo na pewno nie brakuje u nas menadżerów, niekoniecznie związanych z partiami politycznymi, którzy mogliby być wiceprezesami, jeżeli ktoś już się upiera, że wiceprezes w tramwajach jest tak bardzo, bardzo, bardzo niezbędny. A czy jest niezbędny, czy nie, to się pewnie niedługo okaże. Jeżeli przez 10 lat tramwaje sobie radziły bez wiceprezesa, no to sobie możecie odpowiedzieć sami, jak bardzo ta funkcja jest potrzebna.
0: No nic, panie wiceprezesie, panie Arkadiuszu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że nowi motorniczowie się pojawią dzięki tym roszadom kadrowym.
1: Ciekawe, czy wiceprezes jeździł tramwajem kiedyś.
0: Jako motorniczy, czy
1: nie,
0: jako pasażer?
1: Jako pasażer.
0: A to jest ciekawe pytanie.
1: Ciekawe pytanie.
0: Trzeba zadać,
1: no?
0: Przy okazji. Czy kiedykolwiek jeździł tramwajem?
1: Czy to się podczas rozmowy kwalifikacyjnej pojawiło na przykład?
0: Ile razy jeździł pan tramwajem w życiu? Często jeździłem tramwajem. Kiedyś wujek ciotki stryjka mojej matki był motorniczym, także mam doświadczenie.
1: Ciekawe to jest.

0: FM. Super muzyka na dzień dobry.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
11: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
12: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
13: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
16: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
17: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowa Hotels.pl.
18: I po reklamie.

0: Na zegarach, godzina 8, rozpoczynajmy wiadomości Radia Super FM.
1: Tak gra Super FM.

0: jest 8. Wiadomości Super FM.
1: Dwa trzęsienia ziemi w Wenezueli, jest wielu zabitych i rannych. Upały już widać, mówią ratownicy, sporo pracy miało wczoraj pogotowie. Dziś mija rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w dwóch trzęsieniach ziemi w Wenezueli. To oficjalne dane przekazane przez pełniącą obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez. To na szczęście o wiele niższe liczby niż te przekazywane wcześniej przez amerykańskie służby geologiczne. Szacowały one liczbę ofiar na nawet ponad 100 tysięcy. W Caracas i innych miastach trwa przeszukiwanie zawalonych budynków. Do wstrząsów doszło pod wieczór miejscowego czasu, do tego w dniu Święta Narodowego. Wiele osób przebywało więc w domach.
3: Chcemy poinformować, że około godziny 18 w krótkim odstępie czasu wystąpiły dwa trzęsienia ziemi. Pierwsze miało magnitudę 7,2, a drugie 7,5. Do tej pory odnotowano też 20 wstrząsów wtórnych.
1: Mówiła prezydentka Wenezueli. Pomoc w akcji ratunkowej zadeklarowały już Stany Zjednoczone i kilka krajów Ameryki Południowej. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne. Skutki wysokiej temperatury widać było już wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
4: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
1: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 13 województw. Nie dotyczą one północy i powiatów na krańcach południowych. Zaczną obowiązywać za 2 godziny. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Nawet kilka dni może potrwać dogaszanie dużego pożaru, który wczoraj po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. W nocy strażacy opanowali ogień. Według ich szacunków pożar objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 strażackich zastępów. Nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Bardzo ważna kartka z kalendarza. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji IGNIS przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
2: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
5: My dzisiaj jeszcze w czwartek o poranku o polityce, mimo że to już właściwie czas w przededniu zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji. Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ze mną w studiu. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry.
6: Witam serdecznie, dzieci podrośnięte, już pracują dawno, wnuki mam.
5: Tak jest. Czyli pan, ale jutro idzie pan na dzień zakończenia roku szkolnego?
6: Nie, nie.
5: To spokojnie, możemy sobie porozmawiać o polityce. Panie pośle, baza paliw w Podjuchach, temat panu bardzo dobrze znany pewnie. No i będzie pozew przeciwko przewodniczącemu klubu radnych PiS, który, powiedzmy, zaszalał tak ze sztuczną inteligencją, że prezydentowi Piotrowi Trzystrowi się nie spodobały sugestie, które pojawiły się w jego poście.
6: No powiem tak, zarządzać dużym miastem, mówiliśmy zresztą na poprzednim naszym spotkaniu, bo już ten temat się rozpoczynał, to trzeba umieć, bo w tym momencie, jak ja słyszę sugerowanie takie przez prezydenta miasta i Platformę Obywatelską, że oni nie wiedzieli, że jedna z największych inwestycji gospodarczych na terenie miasta powstaje i oni o tym nie wiedzieli, że taka inwestycja powstaje, tutaj się czepiają biednego, znaczy nie biednego, ale czepiają się szefa naszego klubu radnego Romianowskiego o to, że wypowiedział słowa o tym, że prawo pierwokupu, bo prawo pierwokupu na tym polega, że można prawnie kupić, funkcjonuje w naszym mieście i o to się pan prezydent obraził. no to albo to świadczy, że niech pan prezydent i ta Platforma Obywatelska, która z nim rządzi, nie zarządzają miastem, tylko niech wezmą jakąś karczmę i nią zarządzają, a nie robią teraz problem z tego, że mieszkańcy zauważyli i zaczęli protestować. I przedstawiciele ich, czyli też radni, zaczęli też protestować, bo to jest trochę śmieszne.
5: No dobrze, panie pośle, tylko pytanie, czy tutaj, aby na pewno uderzamy w sedno sprawy, bo prezydent zaargumentował, że nie może się zgadzać na naruszanie dobrego imienia miasta i rzeczywiście w poście radnego Romianowskiego, no powiedzmy ta sugestia, że Platforma i prezydent wiedzieli o bazie paliw, mogli zapobiec, a tego nie zrobili, czy więc po cichu chcieli, żeby ta baza powstała, to dość mocna sugestia ona tak dość mocno naznacza, że ktoś tutaj miał, że tak powiem, nieczyste myśli i nieczyste interesy w tym kontekście.
6: No ale jak to wygląda? No to co? Wiedzieli czy nie wiedzieli? Jeszcze raz powiedziałem. W tym mieście mało się dzieje. Jest duża inwestycja gospodarcza, przemysłowa i gdyby nie to, że te zbiorniki są potężne i ludzie je zobaczyli, to może i do końca by nikt nie wiedział. Nie wiedział? Ja nie wierzę w to, że nikt nie wiedział. Mówię w tym, no niech teraz pan prezydent mnie pozwie. Ja nie wierzę, że służby jego na etapie projektowania, na etapie wydawania wszelkich pozwoleń, których nie było, ale to już byśmy poruszyli inny wątek, ale to nie o to chodzi, nie wiedział.
5: Nie było pozwolenia, tak.
6: Pan prezydent Krzystek jest tak samo politykiem, jak pan radny Romianowski. Niech się nie wygłupia jakieś pozwy, bo to są normalne działania z jednej strony dbające o mieszkańców, mówię tutaj o Krzysztofie Romianowskim, a z drugiej strony powinno być dbanie o miasto, a tego dbania o miasta w ogóle nie ma.
5: To kto się bardziej wygłupia? Radni, którzy szaleją ze sztuczną inteligencją, czy mimo wszystko prezydent, który, powiedzmy, zbyt wrażliwie może do tych politycznych sugestii podszedł?
6: Panie redaktorze, szanowni państwo, zobaczymy, jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy, ale dla mnie to ona po pierwsze będzie w ogóle odrzucona, bo to nie jest temat na to. Sądy naprawdę mają czym się zajmować, a nie sprawą tego, czy sztuczna inteligencja zadziałała, czy nie zadziałała i czy pan prezydent w danym momencie, wypalony pan prezydent, poczuł się urażony.
5: Wypalony w sensie, że...
6: Wypalony, bo już jest tak wypalony tutaj, naprawdę musi nastąpić zmiana, wypalony zawodowo. I nie mam do niego pretensji, ma prawo. Ja pamiętam, przecież byłem samorządowcem 3 kadencje i przecież to wszystko się ciągnie. Po prostu już taka... Na spokojnie, niech odpocznie, a nie wygłupia się.
5: I bym powiedział pan, że sądy mają co robić i mają co robić, bo rzeczywiście w poniedziałek i w środę się zajmowały waszym posłem Dariuszem Mateckim. Ruszył proces waszego parlamentarzysty, jednego z 4 w tym mieście, dodam. Obserwuje pan w ogóle ten proces, czy tylko z takich, powiedzmy, wrzutek i nagłówków medialnych?
6: Znaczy mniej więcej wiem, co na tym procesie się dzieje. Nie obserwuję go bezpośrednio, ale wiem, że pan poseł Dariusz Matecki przedstawia swoje dowody, przedstawia dowody na to, że tutaj chyba jest to na etapie wątku pracy w Lasach Państwowych, że on w tych Lasach Państwowych pracował i to pracował i udowadnia to mailami, zdjęciami i na tym ten proces w tej chwili polega. Natomiast powiem tak, o czym my mówimy, o jakim procesie mówimy, jak na samym początku tej kadencji pan poseł Matecki, schodząc z mównicy, usłyszał, i ja też te słowa słyszałem od premiera naszego kraju, będziesz siedział za 2 tygodnie. Premier naszego kraju, Donald Tusk, mu to na samym początku zapowiedział, więc...
5: Może trzymając się pana retoryki, to też był taki rzut polityczny, a niekoniecznie rzut, który wskazywałby, że rzeczywiście
6: daj Panie Boże,
5: będzie siedzieć, ale...
6: Żeby to tak politycznie mówić komuś, czy pan będziesz siedział albo samobójstwo, żebyś nie popełnił, może
5: w ten sposób. To już są daleko idące sugestie, panie pośle, nie wszedłbym w tą stronę.
6: Ale Darek Matecki cały czas to mówi, żeby cały czas na każdym kroku pisał i oświadczenia dawał, że jest osobą, która nie ma zamiaru popełnić samobójstwa.
5: Panie pośle, czy widział pan w ogóle jakiekolwiek aktywności zawodowe Dariusza Mateckiego w Lasach Państwowych?
6: Ja powiem tak. Ja z Dariuszem Mateckim, jak on pracował w Lasach Państwowych, za bardzo nie utrzymywałem kontaktu, bo on był wtedy radnym szczecińskim. Ja byłem posłem na Sejm i ze sobą nawet powiem tak, nie znaliśmy się za dobrze.
5: Ale to właśnie, panie pośle, jakby on tak pracował jak Murweczka, jak on teraz mówi przed tym sądem, to może by pan się dowiedział o jego aktywności.
6: Ale to o aktywności każdego każdej osoby w Polsce miałbym wiedzieć?
5: No nie, no o aktywności radnego to mógłby pan wiedzieć, no o aktywności Krzysztofa Romianowskiego przed momentem pan wiedział.
6: No naturalnie, ale jeszcze panie redaktorze, to już wyjaśnijmy. Pan Dariusz Matecki był radnym, ale wtedy jeszcze była osobna organizacja polityczna, Solidarna Polska. My byliśmy Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska, która z nami współdziałała, ale no niech pan wybaczy, że no naprawdę nie jestem w stanie i nie byłem w stanie. Widzę teraz, że pracował, bo widzę te oświadczenia, natomiast...
5: Rozumiem, że
6: miałem prawo nie interesować się pracą kogoś.
5: Rozumiem, że miał pan prawo, ale jeżeli ktoś byłby rzeczywiście tak spektakularnie aktywny, że jak mówił
6: bardziej interesowała mnie jego działalność polityczna, bo był dosyć aktywnym już wtedy człowiekiem, jeśli chodzi o media społecznościowe, a teraz to chyba jest w ogóle już w czołówce liderem, jeśli chodzi o Polskę. Tak?
5: Jeżeli mówimy o sprawach ogólnopolskich, to jeszcze na sekundę przejdziemy do tematów warszawskich, do tematów ochrony zdrowia i tego zamieszania, którego obecnie jesteśmy świadkami. Jak pan w ogóle zapatruje się na ten temat związany z aferą w warszawskim szpitalu?
6: Bardzo poważna rzecz, bo widać, że całe organy państwa zostały w tej chwili uruchomione, więc widać, że ta sytuacja, która tam nastąpiła, pierwszy myślałem, że to tylko kwestia tego zarobkowania pana Dawidka, pana lekarza bez specjalizacji jest problemem. Później wyszła sprawa Saloniku. No to jest coś, czego ja bym... No i chyba żaden zdroworozsądkowy człowiek by nawet przez myśl nie przyszło, żeby można w szpitalu Salonik dla VIP-ów z Platformy otworzyć. No a teraz dowiadujemy się o tym, że ten szpital i pacjenci mogli być źle traktowani. Uważam, że służby państwa powinny się w tej chwili bardzo mocno skupić i skupiają się na tym, żeby zanegować to, co tam się działo, bo widać, że to jest jedna z poważniejszych rzeczy, która w tej kadencji się wydarzyła. Widzę to po zaangażowaniu bezpośrednio polityków i prowadzonych działaniach.
5: Może w ten sposób. Wierzy pan, że ten proces może być uczciwy, że ta procedura wyjaśniania tych spraw w szpitalu będzie uczciwa? Bowiem, no, trzeba przyznać, że wczorajsze wezwanie do prokuratury doktora Sygnalisty.
6: Po 3 godzinach.
5: A także no, późniejsza wypowiedź premiera, no, z natury rzeczy muszą budzić kontrowersje, bo to nie jest standardowa sprawa, że na etapie właściwie rozpoczęcia postępowania premier podważa wiarygodność jednego ze świadków. To chyba jest coś, co wam jako opozycji mocno umknęło, a zbulwersowała jednak część opinii publicznej.
6: Bardzo zbulwersowało i mnie też to zbulwersowało, bo zobaczyłem właśnie to co powiedziałem panu redaktorowi na początku, że to jest sprawa, która nie miała jeszcze precedensów w tej kadencji Sejmu. Sprawa, która pogrąży Platformę Obywatelską, bo jak Platforma Obywatelska, tworząc swój reżim czy kryptodyktaturę, o której się w tej chwili mówi, myślę, że metodami pana ministra Żurka doprowadzi do tego, że ta sprawa zostanie przekręcona i zmieniona o 180 stopni, to się bardzo zdziwi, bo tutaj już nawet media mainstreamowe nie wytrzymują i nie idą ścieżką propagandy Donalda Tuska, a on sam osobiście angażuje się i teraz przyjęli linię obrony. Linią obrony będzie atak.
5: No, ale
6: I tak to będzie wyglądało.
5: Panie, idziemy w takie jakieś radykalizmy, reżim i kryptodyktatura.
6: No ale to już niejednokrotnie panu mówiłem, że to, co stworzyła Platforma Obywatelska, to jest reżim w Polsce. No. Za każdym razem to jak tutaj
5: no, tak, ja wiem, ale ja za każdym razem też panu mówię, że chyba idziemy w radykalizm, jak pan mówi, że mamy w Polsce
6: kryptodyktaturę. No ale to ja na to nie poradzę. Na to, co działaniami swoimi robi ten rząd. No, bo to nie jest rząd demokratyczny. Ja tak uważam jako polityk.
5: Na koniec zapytam pana o trochę luźniejszą sprawę, chociaż w sumie dość poważną. Będziemy mieli w ten weekend 37-39 stopni Celsjusza. Wygrzebałem sobie, że w ubiegłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało projekt ustawy, który regulowałby pracę w upały. Ostatecznie taki projekt w ogóle do Sejmu nie trafił i nie jest omawiany. A czy według pana mógłby być potrzebny? Bo jak będziemy mieli 37-39 stopni, no to właściwie można powiedzieć, że część miejsc pracy będzie musiała się zawiesić, ale nie ma na to żadnych regulacji, więc nie wszystkie to zrobią.
6: Powiem tak. Był czas COVID-u, była praca zdalna, można było powiązać wszelkie sprawy.
5: Powiedzmy, że na przykład kukurydzę na plaży to trudno jest zdalnie sprzedawać.
6: Jasne, ale nawet wprowadzając... Znaczy jestem za, żeby było jasne. Mhm. Jestem za tym, żeby regulować, bo w naszym obszarze klimatycznym my, Polacy na przykład, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak wysokich temperatur, do jakich są przyzwyczajeni od wielu setek tysięcy lat na przykład mieszkańcy południa i stosują różnego formu siesty i inne formy przeciwdziałania upałowi. Natomiast nigdy nie zastosujemy tego wobec wszystkich pracowników, bo są niestety takie zawody, takie prace, gdzie te sprawy niestety, ale nie zadziałają. Tak jak pan powiedział o kukurydze, ja nawet powiem o innych osobach. Powinno to bardzo mocno dotyczyć osób, które pracują na powietrzu i pracują fizycznie.
5: No widzi pan jednak, panie pośle, coś w tym globalnym ociepleniu jest chyba.
6: No klimat się zmienia co tysiące lat, co setki lat. Już ja pamiętam te czasy historyczne z książek, z czytania książek, gdzie kiedyś winorośle w Polsce były najlepsze w Europie. Kilkaset lat temu. I teraz zaczyna się powtarzać.
5: Historia się powtarza. Że wy jako Prawo i Sprawiedliwość tutaj, że tak powiem, mocno kontestowaliście zmiany klimatyczne i tutaj wasz kandydat premiera
6: klimatyzm traktował jako
5: ideologię, to i proszę bardzo, my będziemy mieli...
6: Panie redaktorze, proszę mi dać powiedzieć i powiedziałem w ten sposób, i powiem do końca. Zmiany klimatyczne spowodowane CO2 i to jest ideologia szaleńców, bo zmiany klimatyczne na świecie były i będą.
5: Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radio Super FM w czwartkowy poranek. Kłaniam się, panie pośle, i bardzo dziękuję.
6: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dużo wody pijcie.
2: Super FM. Pogoda.
7: Trudno się nie zgodzić, bo w niedzielę 41 stopni, w sobotę 39 pokażą szczecińskie termometry. Jutro, i skoro już idziemy taką odwróconą chronologią, to możemy od niedzieli do czwartku. Jutro 32 stopnie, dzisiaj maksymalnie również 30-31, także będzie naprawdę, naprawdę ciepło, a więc nawadnianie będzie kwestią kluczową.
0: Dzień dobry. To Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Są kolejki niedługie, nie może jakoś bardzo poważne, ale w kilku miejscach trzeba liczyć się z kosmetycznymi utrudnieniami. O, na przykład na węźle Kijewo przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Do tego miejsca chyba jesteśmy przyzwyczajeni. Albo na szczecińskich Gumieńcach, czyli Europejska, Ku Słońcu i Okulickiego. Na tych ulicach najpoważniejsze utrudnienia, a poza tym węzeł Głębokie bez utrudnień, bez kolejek. Aleja Wojska Polskiego też nie najgorzej. Sporo samochodów teraz obok skrzyżowania z ulicą Piotra Skargi czy Królowej Korony Polskiej, albo Wawrzyniaka. O, to tam ewentualnie będzie trzeba ustawić się w niedługiej kolejce, dalej do Ronda Szarych Szeregów, czy w ogóle do Placu Zwycięstwa powinno być dobrze, a skoro mówimy już o Placu Zwycięstwa i okolicach, to tutaj kolejek nie ma i odnoszę takie wrażenie, że poranny szczyt komunikacyjny za nami.

0: 25 minut po godzinie 8. Wiem, że część pań, ale także panów zareaguje teraz tak: o jeny Boże, ale po 8.30 do 9.00 wiecie, o czym będziemy mówić? O naszej miłości, o naszej pasji. Do czego?
1: Do piłki nożnej oczywiście.
0: Tak jest, Piotr Jarząbek w studiu Radia Super FM, to oznacza, że zbliża się nasze pół godziny mundialowe. To o czym będziemy, Piotrek, mówić po 8.30?
1: No na pewno wspomnimy jeden z występów Polaków na mundialu, jeszcze nie zdradzajmy może, który to będzie. Tak jeszcze potrzymajmy te kilka minut w napięciu naszych słuchaczy. No a potem oczywiście te ostatnie rozstrzygnięcia w pierwszych trzech grupach na mundialu za oceanem będziemy też podsumowywać, bo przecież skończyła się faza grupowa właśnie w tych trzech pierwszych grupach.
0: Ależ tam się działo i wspominaliśmy tego Edina Dzeko, 40-letniego, który w reprezentacji Bośni i Hercegowiny z opaską kapitana na ramieniu cały czas ciągnie grę reprezentacji Bośni właśnie w meczu z Katarem. Dobrze, będziemy mówić o tym po 8.30. Już za chwilę ta wspomniana 8.30, skrót najważniejszych wiadomości, informacje sportowe, muzyka, bo po 8.30 na przykład męskie granie orkiestra, Bruno Mars, Avicii, Phil Collins, o, albo Minelli. Także wy nie omińcie tego, tylko bądźcie razem z nami na 97.5.
2: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
11: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
13: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
14: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Szczecińskie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie przed upałami w mieście. Mówimy o tym od rana w naszych prognozach. Alert wydano na dzisiaj od 12 do jutra, do godziny 10. Jak czytamy w komunikacie, spodziewane są temperatury dużo powyżej 30 stopni. Lista zastrzeżeń jest długa. To m.in. niewychodzenie na dwór, nawadnianie się, unikanie alkoholu czy mocno słodzonych napojów. To także chronienie dzieci i zwrócenie uwagi na duże różnice temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami a autami oraz różnicą temperatur panującą na zewnątrz. Ostrożnie także z zimnymi prysznicami, bo zbytnia różnica temperatur może być szokiem dla przegrzanego organizmu.
15: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
14: W mieście, w którym mało się dzieje pod względem gospodarczym, powstaje duża inwestycja w bazę paliw, a prezydent i jego polityczne zaplecze z KO przekonuje, że nie wiedzieli z wyprzedzeniem o tym, co się będzie działo w Podjuchach. Tak mówił poseł PiS Artur Szałabawka w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8, komentując pozew, jaki jak i Piotr Krzystek złożył wobec szefa klubu radnych PiS. Poszło o pytanie o odpowiedzialność w sprawie inwestycji w Podjuchach. Według prezydenta Szczecina opozycja przekroczyła tu granicę dopuszczalnej krytyki. W naszym studiu dyskutowano także na przykład na temat kryzysu w służbie zdrowia i aferze wokół warszawskiego szpitala południowego. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o 9.30, a całej rozmowy z posłem Szałabawką będzie też można posłuchać jeszcze raz na naszej stronie.
15: Więcej na stronie super.fm.
14: I jeszcze przypomnienie, bo mówimy o tym w wiadomościach i programie, że od tego weekendu ruszy naprawa torowiska w drodze z i na Prawobrzeże, czyli na Estakadzie Pomorskiej. To oznacza wstrzymywanie kursów komunikacji miejskiej, to oznacza także wyłączanie przyległych pasów jezdni, więc o remoncie Estakady Pomorskiej będziemy jeszcze pewnie wiele razy mówić. Ponadto od soboty między innymi na linię wraca tramwajowa 12, ale będzie miała skróconą trasę. Takich zmian na różnych liniach będzie dużo więcej od tego weekendu, dlatego także, że dzieci kończą naukę i zmienią się w ogóle rozkłady. Będziemy jeszcze o tym w Radiu Super FM przypominać.
16: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii awans do fazy pucharowej RPA, Kanady oraz Bośni i Hercegowiny, która zajęła trzecie miejsce w grupie, to najważniejsze rozstrzygnięcia pierwszego z czterech dni finałowej rywalizacji w fazie grupowej mundialu. To po kolei w grupie A Meksyk pokonał Czechy 3-0, a RPA Koreę Południową 1-0. Meksyk zajął pierwsze miejsce z kombinem punktów, RPA drugie, Korea trzecie i wciąż ma szansę na awans, a Czesi wracają do domu. W grupie B Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1 i wygrała grupę, a współgospodarze awansowali z drugiego miejsca. Bośnia po wygranej z Katarem 3-1 zajęła trzecie miejsce i też zagra dalej, bo ma 4 punkty. W grupie C najlepsza była Brazylia, wygrała ze Szkocją 3-0. Drugie miejsce zajęło Maroko, pokonując Haiti 4-2, mówi napastnik Jessim Yassin. To, z kim teraz zagramy, nie ma znaczenia. Wszystkie drużyny traktujemy tak samo. Nie chodzi o to, czy gramy przeciwko temu czy innemu zespołowi. Natomiast cieszę się tym, jak zgraną ekipą jesteśmy. Jestem jednym z najmłodszych w kadrze, a starsi zawodnicy naprawdę dbają o to, żebyśmy tu czuli się swobodnie. Szczerze mówiąc, mistrzostwa świata układają się jak na razie bardzo, bardzo dobrze. Dziś kończymy rywalizację w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, mówi selekcjoner gospodarzy Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. Mają dobrych zawodników. Są już oczywiście wyeliminowani, ale to mimo wszystko będzie trudny mecz. Znamy ich jakość. Nawet jeśli nie wygrali meczu w tym turnieju, to uważam, że zasłużyli na więcej. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. W pozostałych meczach Paragwaj zagra z Australią, w grupie E Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem, a w grupie F Japonia ze Szwecją i Tunezja z Holandią. Polscy siatkarze z kłopotami wygrali pierwszy mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2. Dziś o 20 zagrają z Turcją. Reprezentanci kraju, złoci medaliści Kamila Borkowska z AZS-u UMC z Lublin oraz Andrzej Pluta z Legii Warszawa zostali uznani najlepszymi polskimi graczami koszykarskich lig w naszym kraju. Pluta, który krótko po finale podpisał kontrakt z basketem Girona, otrzymał także statuetkę dla najlepszego zawodnika ligi.
16: Super FM. Pogoda.
0: Dwie dwójki, czyli 22 stopnie w Szczecinie. Ależ rozgrzewka, prawda? Coraz więcej tak naprawdę. Jeżeli chodzi o nasze miasto, będzie tylko cieplej i cieplej. Naprawdę, bo już za chwilę 23-24 stopnie, a po południu nawet 31. W piątek, czyli jutro 32. W weekend już nieraz o tym wspominaliśmy, że w sobotę 39, a w niedzielę 41.
15: Dzień dobry, tu Super FM.
0: 8.34, za chwilę będziemy wspominać występ Polaków na Mistrzostwach Świata. Ja się

0: grają. Grają różne reprezentacje na Mistrzostwach Świata za oceanem. Gra Katar, gra Bośnia i Hercegowina, gra Szwajcaria, Brazylia, Francja, ale Polska nie gra.
1: Tak, niestety.
0: Tak się składa, że nie gra. Natomiast graliśmy na Mistrzostwach Świata w przeszłości. Będziemy wspominać Mundial 2006. Piotrek,
1: tak jest.
0: Który się odbył w Niemczech.
1: Tak jest, to był mundial, na który pojechaliśmy. Jak już wiemy, bo już mówiliśmy o tym mundialu, nie pojechał tam chociażby Jerzy Dudek i Tomasz Frankowski. To były właśnie te mistrzostwa, no i pojechaliśmy tam z niewielkimi nadziejami, umówmy się, po tym 2002 roku, gdzie też odpadliśmy w grupie. Aczkolwiek grupa była taka, moim zdaniem i zdaniem wielu kibiców, taka akurat do wyjścia dalej, no bo byli co prawda Niemcy, czyli gospodarze tych mistrzostw, no ale Ekwador i Kostaryka, no to są dwie reprezentacje, które Polacy, umówmy się, że powinni pokonywać.
0: Nie, no my jechaliśmy tam z takimi myślami, że musimy wyjść z tej grupy. Kiedy zobaczyliśmy to losowanie, Ekwador, Kostarykę, no to pierwsza myśl, która przeszła każdemu, to była taka: okej, to jest grupa do wyjścia, mamy spore szanse. Jak się okazało, niewielkie mieliśmy szanse na awans.
1: Tak, to prawda, no już ten pierwszy mecz

0: I oni ten dzień wykorzystują. Część z nich spotyka się ze swoimi bliskimi, z rodzinami. Część pojechała rekreacyjnie nad wodę łowić ryby. Część jest w tej chwili w Hanowerze po mszy. Zostali zaproszeni do Hanoweru przez księdza Kudłę, który jest tutaj proboszczem tutejszej parafii.
1: Tak jest. I tam mieli się wymodlić o resztę punktów i o awans z grupy. No i chyba słabo się modlili, bo się nie udało.
2: Nie wymodlili się, dokładnie tak. No potem przegraliśmy z Niemcami 1-0, co prawda po bramce w końcówce. No to był taki mecz, gdzie no można było zrobić coś więcej. No i na koniec w meczu o honor Costa Rica została pokonana po dwóch bramkach Bartosza Bosackiego zresztą.
1: I to były nasze jedyne bramki na tych Mistrzostwach Świata. Tak było, takie dzieje nasze na Mistrzostwach w Niemczech. Tak było 20 lat temu. Mundialowa muzyka, bo jeżeli Mistrzostwa w Niemczech w 2006 roku, to jednym z motywów tej imprezy była piosenka The White Stripes, czyli Seven Nation Army.
2: Tak jest.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach 8:47, a rzecz jasna na ulicach Szczecina pojawiają się utrudnienia. Na przykład w okolicach Bramy Portowej doszło do kolizji na ulicy Wyszyńskiego. Mogą powstawać kolejki, nie ma teraz zbyt długich. Sytuacja raczej pod kontrolą, ale warto mieć oczy szeroko otwarte. Przypominam, chodzi o okolice Bramy Portowej. Cały czas kolejki na Gumieńcach, czyli ku Słońcu Okolickiego, Europejska i Wrocławska. A jeżeli chodzi o prawobrzeże Szczecina, to na tymże prawobrzeżu kierowcy zwalniają na zjeździe z autostrady A6 w stronę węzła Kijewo. Relacja z prawobrzeża do Szczecina wygląda raczej dobrze. Zarówno trasą zamkową, jak i mostem długim, rondem Portowców i w ścisłym centrum Szczecina też jest nie najgorzej. Warto uważać na kolejki na ulicy Wszystkich Świętych przed skrzyżowaniem z Arkońską i Niemierzyńską.

0: Na kilka minut przed godziną 9:00 oczywiście razem z Piotrem Jarząbkiem mówimy o wynikach mundialu za oceanem. Interesujące, ciekawe mecze, Piotrek, no bo poznajemy kolejne zespoły, które wychodzą z grup na tym mundialu.
1: Tak jest, poznaliśmy te pierwsze zespoły, które tak naprawdę po tej trzeciej kolejce zapewniły sobie awans, bo było już tam 5 czy 6 reprezentacji, które już po tych dwóch rozegranych meczach mogły się cieszyć z awansu. Teraz do tych reprezentacji dołączyły na przykład Szwajcaria i Kanada, które też wczoraj się zmierzyły ze sobą. Tutaj Szwajcarzy wygrali 2-1, no ale Kanadyjczycy dzięki temu, że w poprzednich meczach mieli korzystne rezultaty wynikowe, no to też mogą się cieszyć z awansu. I co ciekawe, myślę, że w tej samej grupie Bośnia też powinna się już cieszyć z awansu, no bo mimo tego, że jest na trzecim miejscu, czyli tym, gdzie nie wszystkie trzecie miejsca dają awans, no to Bośniacy mają 4 punkty, no i wydaje mi się, że to spokojnie powinno wystarczyć do tego, żeby zagrać w 1/16 finału.
0: Maroko męczyło się z Haiti, ale udało się Marokańczykom wrócić z dalekiej podróży, no i finalnie wygrali 4-2. Tego się spodziewaliśmy, mówiąc szczerze, i to wejście w mecz drużyny Haiti, no, mogło być zaskakujące dla co po niektórych.
1: Tak, to prawda. Zapytam, czy widziałeś tą bramkę drugą dla Haiti, Wilsona Isidora?
0: Tak jest.
1: No pięknie uderzył, naprawdę mogę oglądać i oglądać, no ale mimo wszystko, tak jak mówisz, Maroko potrafiło w pierwszej połowie 2 razy odrobić straty, no bo Haiti 2 razy wychodziło na prowadzenie, a w drugiej połowie, no to już tylko Marokańczycy trafiali do siatki, wygrali 4-2, tak jak mówisz. W tej samej grupie Szkoci przegrali 3-0 z Brazylią. Tutaj na wyróżnienie na pewno zasługuje Vinicius Junior, no bo w pierwszej połowie tak naprawdę 3 bramki, ale jedna nieuznana, no bo był tam faul w tej akcji, gdzie Vinicius trafił do siatki, no ale jak ktoś mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Mateusz Kunia w drugiej połowie dał faktycznie ten wynik 3-0.
0: Jeszcze dzisiaj 2 mecze o godzinie 22:00. Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Ekwador z Niemcami. To też można powiedzieć, że klasyk Mistrzostw Świata, a w nocy Japonia-Szwecja, Tunezja-Holandia, Paragwaj-Australia i Turcja-Stany Zjednoczone.

0: 5 minut zostało do godziny 9, czyli za 5 minut serwis informacyjny Radia Super FM. Wspominaliśmy po godzinie 8.30 Mistrzostwa Świata z 2006 roku, to było 20 lat temu. Piotrek, ile miałeś wtedy lat?
1: Minus jeden? Może być taka odpowiedź?
0: może być taka odpowiedź, oczywiście. Czyli ja wspominałem, Piotr robił research, oglądał, przygotowywał się do tego, żeby o tych mistrzostwach wam powiedzieć. I będziemy o nich mówić regularnie, właśnie po 8.30, o różnych występach Polaków na przestrzeni lat, na dużych imprezach. Skoro nie gramy za oceanem, no to pożyjmy chociaż tym, co było. Oczywiście serwisy sportowe na antenie Super FM mundialowe. W jakich godzinach?
1: Tak jest, 11.30, 16.30, 7 dni w tygodniu tak naprawdę, także z mundialem jesteśmy cały czas na bieżąco.
0: Za pan brat. A to mówili Bartek Czotowicz
1: i Piotr Jarząbek.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
7: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
8: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
9: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
10: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
11: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

0: 9. Wiadomości Super FM.
1: Jak przetrwać upały? Za chwilę rządowy poradnik. Potem sondaż o Ukrainie w Unii Europejskiej w dniu startu konferencji w Gdańsku i podpowiedź dla wybierających się na wesele, jaki prezent raczej na pewno spodoba się parze młodej.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzamiński. Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się na to m.in. niektóre urzędy, jak Starostwo Powiatowe w Puławach czy w gminie Czarna w powiecie dębickim. Już zapowiedziały, że dziś czy jutro będą czynne krócej. Specjalne ostrzeżenia przed upałami zamieściło też w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
3: Pij dużo niegazowanej wody. Unikaj słodzonych napojów i energetyków. Sprzyjają odwodnieniu. Unikaj wysiłku fizycznego. W ciągu dnia pozostań w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
1: Alerty drugiego stopnia przed upałami zaczną obowiązywać w większości krajów południe. Dziś miejscami 34 stopnie, w sobotę i niedzielę nawet ponad 40 i to w cieniu. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Umożliwia ona zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Dziś rozpoczyna się w Gdańsku dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Tymczasem większość Polaków, blisko 60%, jest przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Ibris. Na tak było ponad 35% ankietowanych. W gdańskiej konferencji będzie uczestniczyć kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu. Ukrainę będzie reprezentowała Julia Sfirydenko, czyli szefowa rządu. Paweł Razewicz.
4: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal.
5: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej będą i pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych, podwyższono rangę delegacji z Kanady, jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
4: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, daje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
6: Jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem?
4: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało.
1: Jeszcze jedno badanie, którego wyniki raczej nie zaskakują. Najlepszym ślubnym prezentem jest gotówka. Tak uważa 3/4 ankietowanych. Autorzy polskiego badania zwrócili uwagę, że tradycyjne prezenty rzeczowe, na przykład sprzęt domowy, odchodzą w zapomnienie. Eksperci przekonują, że respondenci rozróżniają stopień bliskości między weselnymi gośćmi a młodą parą. W przypadku najbliższej rodziny największy odsetek badanych uznał, że dołączenie do koperty z pieniędzmi upominku jest właściwym gestem. Drobny upominek pełni bowiem funkcję symboliczną, pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru.
2: Super FM. Pogoda.
7: Parę minut po 9, a na termometrach prawie 25 stopni. Tak jest na Warszawie, 24 już na Słonecznym, a dzisiaj maksymalnie do 32 stopni.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: 3 minuty po godzinie 9 pogoda dopisuje, ale nadmiar słońca, jak ostrzegają dermatolodzy, może być niebezpieczny. I w związku z tym w naszym mieście, no właśnie, ustawione zostały dodatkowe słupki zraszające. Zatem łącznie ochłodzić się będzie można już w 5 miejscach. No i przy takich temperaturach warto zadbać o nakrycie głowy i odpowiednie nawodnienie.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Jarek Węgler, kłaniam się i zapraszam do południa.

dzisiaj zdecydowanie jedni będą szukać cienia, a inni przed południem i po południu zaplanowali sobie plażowanie. Lato w pełni, Super FM z widokiem na Szczecin, prawie 14 minut po 9. Służby techniczne z WIK-u zadbały o miejsca do schłodzenia. Zraszacze mają być na Deptaku Bogusława, ale także na Alei Jana Pawła II. Przypominamy, że są już te, które działają od kilku dni. Na placu Adamowicza, obok Oksygenu, ale także na placu Zwycięstwa. W dzień gorącego lata zdecydowanie polecamy formację Big Day.

0: Są takie piosenki, które każdego obudzą w pracy. To jedna z nich właśnie Ace of Base, Beautiful Life, 24 po 9. Super FM z widokiem na Szczecin. To ważna informacja dla tych, którzy no właśnie z tą aplikacją nie rozstają się. Powoli aplikacja mobilna Karta Miejska Szczecin 1.0 będzie wygaszana. A to oznacza zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Miasto zachęca do korzystania z nowej wersji systemu, czyli jak była wersja 1.0, no to teraz będzie wersja 2.0. No i ona ma przejąć pełną obsługę sprzedaży biletów. Dla użytkowników starszej aplikacji, przypominamy, to ostatni moment, by dokończyć korzystanie z dotychczasowej funkcji i przenieść się na nową platformę. Gdzieś już to słyszałem.
1: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj! Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
0: W 9:30 wiadomości Super FM. Andrzej Kutys.
15: Szałabawka o próbach skręcenia sprawy sygnalisty to echa rozmowy Radia Super FM. Mecenas Stukan także po rozmowie Radia Super FM oświadcza w sprawie pozwu prezydenta Szczecina.
1: Super FM. Wiadomości.
15: Polityk PiS o aferze w warszawskim szpitalu południowym. Jeżeli kryptodyktatura KO metodami ministra Żurka myśli, że skręci sprawę sygnalisty ze szpitala południowego, to się zdziwi, mówi w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina Artur Szałabawka. Zwracał uwagę, że świadek mówiący o dramacie pacjentów został z miejsca zdyskredytowany przez Donalda Tuska.
16: No a teraz dowiadujemy się o tym, że ten szpital i pacjenci mogli być źle traktowani. Uważam, że służby państwa powinny się w tej chwili bardzo mocno skupić i skupiają się na tym, żeby zanegować to, co tam się działo.
17: Może w ten sposób. Pan, to... że ten proces może być uczciwy? Wczorajsze wezwanie do prokuratury doktora sygnalisty na etapie właściwie rozpoczęcia postępowania premier podważa wiarygodność jednego ze świadków.
16: I mnie też to zbulwersowało, bo zobaczyłem właśnie to, co powiedziałem panu redaktorowi na początku, że to jest sprawa, która pogrąży Platformę Obywatelską, bo jak tworząc swój reżim, kryptodyktaturę, o której się w tej chwili mówi, myślę, że metodami pana ministra Żurka doprowadzi do tego, że ta sprawa zostanie przekręcona i zmieniona o 180 stopni, to się bardzo zdziwi.
15: A całej rozmowy z posłem Prawa i Sprawiedliwości posłuchacie w podcastach na naszej stronie. Zmieniamy temat. Gdyby miasto skorzystało z prawa pierwokupu, baza paliw w Podjuchach by nie powstała. To fragment oświadczenia, jakie do naszej redakcji przysłał mecenas Kacper Stukan, pełnomocnik inwestora, pozwany za słowa z rozmowy Radia Super FM przez prezydenta Szczecina Piotra Krzystka. W odpowiedzi Stukan w pełni podtrzymuje swoje stanowisko wygłoszone w naszym studiu, a oświadczenie pełnomocnika inwestora przeczytał Piotr Jarząbek.
18: Słowa mecenasa Stukana wygłoszone w naszym studiu odbiły się szerokim echem. W oświadczeniu, tu cytat, pełnomocnik inwestora oświadcza, że wszelkie wypowiedzi dotyczące tego, że gdyby gmina miasto Szczecin skorzystała z prawa pierwokupu dotyczącego działki przy ulicy Szklanej, tak zwanej bazy paliw w Podjuchach, to zatrzymałoby te inwestycje. Te wypowiedzi są prawdziwe. Mecenas odnosi się do odpowiedzi miasta, że wspomniana działka to 4% powierzchni całego terenu. Tu znowu cytat. Pierwokup dotyczył niedużej działki stanowiącej część terenu inwestycji. Natomiast gdyby miasto wykupiło ten fragment, to inwestycja w ogóle nie byłaby realizowana, pisze w oświadczeniu Stukan. Jak dodaje mecenas, kwestia ta wynika z dokumentów, które są w posiadaniu gminy miasto Szczecin i które gmina może w każdej chwili upublicznić. Odnosząc się do pozwu od Piotra Krzystka, mecenas oświadcza, że reprezentowanie swego klienta należy do podstawowych zadań adwokata. Tym samym trudno uznać, aby działania adwokatów ukierunkowane na obronę interesów jego klientów miałyby stanowić postępowanie niewłaściwe, pisze Stukan. Przypomnijmy, że pozew od prezydenta Szczecina otrzymał także szef klubu opozycyjnych radnych Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Romianowski.
1: Super FM Sport.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C to drużyny, które wywalczyły już awans do fazy pucharowej mundialu. Największą niespodziankę sprawiła Republika Południowej Afryki, pokonując Koreę Południową 1-0, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś zmienić i pouczali nas, co mamy robić. A my zrobiliśmy swoje i awansowaliśmy. Bo moi piłkarze dają z siebie absolutnie wszystko. Przekraczają własne granice. Kiedy trzeba, idą na całość. I dziś mamy fantastyczny wynik. Dziś kolejne 6 spotkań w grupie D. Pewnie awans Amerykanie zmierzą się z Turcją, która żegna się z turniejem, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans. A kciuki trzyma za nich holenderski pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3 i zdołają awansować. Holendrzy też dziś wejdą na boisko, zagrając żegnającą się z turniejem Tunezją, mówi trener pomarańczowych Ronald Koeman. Spodziewamy się trudnego meczu. Myślę, że kiedy drużyna ponosi 2 dotkliwe porażki w swoich 2 pierwszych spotkaniach, a po pierwszym meczu zmienia trenera, to będzie chciała zakończyć turniej z podniesioną głową i musimy być na to przygotowani. W drugim meczu w grupie F Japonia zagra ze Szwecją. Rozczarowaniem zakończył się pierwszy w tym sezonie występ Igi Świątek na trawiastych kortach. Rozstawiona z jedynką Polka w drugiej rundzie, czyli w swoim pierwszym meczu w niemieckim Bad Homburg, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro. 5-7, 6-2 i 3-6. A już w poniedziałek rusza Wimbledon, gdzie Świątek będzie bronić tytuł. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał MKOL. To powrót do systemu sprzed lat, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezę od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar.
1: Super FM. Pogoda.
0: W rękach butelka wody, na głowie okrycie i lekki letni strój. No i tak można ruszać dzisiaj. Do 32 stopni, chciałem powiedzieć 23, ale nie. 32 stopnie i słońca tyle, absolutnie tyle, ile chcecie.
20: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 24:00.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Sztafeta. Firma bez jasnej odpowiedzialności przypomina sztafetę, w której zawodnicy biegną całkiem szybko, tylko nikt nie wie, kto właściwie trzyma pałeczkę. Wszyscy są w ruchu, wszyscy się starają. Na pierwszy rzut oka wygląda, że praca idzie, idzie, idzie, idzie. A potem nagle okazuje się, że klient czeka na odpowiedź od tygodnia, temat utknął między działami, ważny mail został bez reakcji, a na spotkaniu pada zdanie jak to? Ja myślałem, że to jest po waszej stronie. To zdanie w firmach powinno mieć własną syrenę alarmową. Bo nie oznacza złej woli, oznacza brak ustalenia, kto naprawdę prowadzi temat do końca. W wielu zespołach odpowiedzialność jest rozlana jak taka kawa po biurku. Niby wiadomo, że trzeba posprzątać, tylko każdy delikatnie przesuwa swojego laptopa w swoją stronę i udaje, że plama kończy się tuż przed jego kalendarzem. Jeden dział przekazał informację, drugi uznał, że to tylko do wiadomości, trzecia osoba czekała na potwierdzenie, czwarta myślała, że skoro nikt nie pyta, to pewnie jest załatwione. I tak powstaje organizacyjna mgła. Nie z braku ludzi, nie z braku kompetencji, z braku jasnego właściciela tematu. Dlatego po każdej ważnej rozmowie, po każdym spotkaniu i przy każdym zadaniu, które dotyczy kilku osób, warto zadać jedno proste pytanie. Kto trzyma pałeczkę? Nie chodzi o to, kto pomaga, kto będzie w kopii, kto ma sprawdzać. Chodzi o osobę, która pilnuje, żeby temat dobiegł do mety. Taka osoba może zbierać informacje od innych, prosić o wsparcie, przekazywać zadania dalej. Ale to ona wie, gdzie jest sprawa, jaki jest następny krok i kiedy trzeba wrócić z odpowiedzią. To bardzo odciąża zespół. Ludzie przestają zgadywać, czy temat jeszcze żyje. Klient nie wpada w czarną dziurę, a lider nie musi po tygodniu robić firmowego śledztwa pod tytułem Kto ostatni widział tą sprawę? Jasna odpowiedzialność nie zabija współpracy, ona ją porządkuje. Bo w dobrej sztafecie nie wygrywa ten zespół, w którym wszyscy naraz wyrywają sobie pałeczkę. Wygrywa ten, który dokładnie wie, kiedy i komu ją przekazać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zakończysz spotkanie, zatrzymaj się i nazwij właściciela tematu. Bo sztafeta bez pałeczki będzie wyglądała dynamicznie, ale tylko jasne przekazanie doprowadzi Was do mety.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy, przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Już decydują się między innymi na to rozwiązanie niektóre urzędy. My już wiemy, które, i o tym powiemy w wiadomościach Super FM o 10.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
3: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
11: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
10: Takie cuda tam sprzedają?
11: No pewnie. I to nie za miliony.
12: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
13: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
14: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
15: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 10. Wiadomości Super FM.
18: Wrócimy do Wenezueli. Za chwilę aktualny bilans trzęsienia ziemi. Potem intruz w tunelu stołecznego metra. Dziś przesłuchanie Francuza. Będzie też ciąg dalszy sprawy Szpitala Południowego.
16: Super FM. Wiadomości.
18: Marcin Krzemiński. Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Te dane nie obejmują jednak stanu, który został dotknięty żywiołem w największym stopniu. O szczegółach Tomasz Orchowski.
19: Dwa trzęsienia o magnitudzie ponad 7 w tym samym miejscu Wenezueli doprowadziły do zawalenia się budynków i zamknięcia głównego lotniska kraju. AFP opisuje, że w stolicy wybuchła panika. Odnotowano 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w stanie La Guaira na obrzeżach Caracas, gdzie zawaliły się dziesiątki budynków. Można powiedzieć, że sytuacja w La Guaira to prawdziwa tragedia i że obszar ten stał się strefą klęski żywiołowej. Mówiła tymczasowa prezydentka Delcy Rodriguez. Pomoc Wenezueli zaoferował prezydent Stanów Zjednoczonych. Będziemy tam dla naszych nowych i wspaniałych przyjaciół, przekazał Trump.
18: Polski resort dyplomacji przekazał tymczasem, że nie ma informacji, by w Wenezueli ucierpiał jakikolwiek Polak. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Wczoraj 22-latek nie był rozmowny. Powiedział tylko, że przyjechał na wakacyjną wycieczkę, mówi aspirant sztabowa Marta Haberska ze stołecznej policji.
20: Podczas zatrzymania przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogłyby świadczyć o zamachu. Nie znaleziono też dokumentu, ale oczywiście będziemy te wszystkie okoliczności wyjaśniać.
18: Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury, za co może grozić nawet do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek o areszt dla mężczyzny. Afery w Szpitalu Południowym ciąg dalszy. To, co opowiada, nie ma nic wspólnego z prawdą. To mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik młodego lekarza Dawida Kasprzyka, o byłym ordynatorze Emilu Jędrzejewskim. Ten ostatni zarzucił Kasprzykowi, że przyczynił się do śmierci kilku pacjentów.
21: Zarzuca spowodowanie przez mojego klienta śmierci w zdarzeniach, w których on nie uczestniczył, których nie widział i o których gdzieś usłyszono na korytarzu. Ten pan doktor nigdy nie uczestniczył w sytuacji udzielania przez mojego klienta jakiejkolwiek pomocy, czyli mamy do czynienia z jakimś absurdem.
18: Mówi mecenas Dibuła i dlatego Dawid Kasprzyk skierował wczoraj do sądu pozew przeciwko Emilowi Jędrzejewskiemu o zniesławienie i ochronę dóbr osobistych. O Kasprzyku, lekarzu bez specjalizacji, byłym koordynatorze SOR-u, zrobiło się głośno za sprawą jego sporych zarobków. Dziś nowe informacje dotyczące audytu prowadzonego przez stolicę w związku z aferą w Szpitalu Południowym mają poznać radni Warszawy. Dziś odbywają się dwie sesje rady, absolutoryjna i nadzwyczajna. Na koniec jeszcze krótko o cenach maksymalnych na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr 95 benzyny ma dziś kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,11.
16: Super FM. Pogoda.
0: Coś czuję, że dzisiaj na głębokim popołudniu znów będą tłumy. Pogoda sprzyja, zatem to chyba normalne. Dzisiaj do 32 stopni. No i słońce w Szczecinie nie odpuszcza.
17: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Wiatraki, klimatyzatory, dzisiaj bez nich ani rusz, a my teraz w tej godzinie zajmiemy się bardzo ciekawym tematem. Spotykają się dwa razy w miesiącu i biegają razem na dystansie 5 kilometrów, a innym razem nawet na dystansie 10 kilometrów. Jest w Szczecinie klub biegowy, którego założycielkami są dziewczyny. Alicja, Oliwia i Magda opowiedzą o tym przedsięwzięciu już w kolejnych minutach w naszym przedpołudniowym programie.
17: Super FM z widokiem na Szczecin.
22: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Tak, właśnie gra Radio Super FM, najnowsza propozycja Lady Gagi. Zapytacie, skąd pochodzi ta piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga. A u nas w naszym studiu Oliwia Zając i Magdalena Mędrek. Dziewczyny, jak wpadły do studia Super FM, to powiedziały: wow, jesteśmy pierwszy raz, i właśnie w taki sposób wyobrażaliśmy sobie stację radiową. Tak dokładnie było? Proszę przyznać się.
1: Tak było.
0: Tak było.
1: Potwierdzam.
0: Spotykamy się dzisiaj, bo naprawdę to jest ciekawa inicjatywa. Okazuje się, że można założyć taki klub biegowy, który spotyka się regularnie. Ja właśnie nie wiem, czy regularnie dwa razy w miesiącu spotykacie się?
1: Tak, regularnie dwa razy w miesiącu.
0: No właśnie. I w tym klubie są tylko i wyłącznie panie.
1: Kobiety.
0: Skąd
1: dokładnie
0: to wszystko się wzięło? Kto był inicjatorem? Kto was zainspirował? Powiedzcie w ogóle, skąd taki pomysł?
2: No przede wszystkim ja jestem na przykład fizjoterapeutką kobiet. Oliwia jest już za miesiąc psychologiem. I z racji naszych zawodów chcemy też przede wszystkim promować zdrowie. No i tak właśnie to wyszło.
1: Zdrowie fizyczne, a aktywność fizyczna jest niesamowita, zarówno dla ciała, jak i dla ducha. My obydwie pochodzimy ze środowiska biegowego, bieganie było nam bliskie właśnie już od najmłodszych lat, a pracując w naszej poprzedniej pracy, między telefonami okazało się, że obydwie też lubimy bieganie, więc doszło do tego, że umówiłyśmy się razem na bieganie, zaczęłyśmy razem biegać i w końcu w pewnym momencie pojawił się pomysł, że być może fajnie jest zarażać się nawzajem, ale nie tylko we dwójkę, ale w większej grupie.
0: No dobrze, ale dlaczego tylko panie?
1: Mogę się wypowiedzieć na ten temat, Magdo?
0: Znaczy to, wiecie, no bo każdy chce biegać. Ja po tym, jak wy mówicie, to ja bym chętnie przyłączył się do was.
2: Dziewczyny mają często tak, że same boją się podjąć próbę nawet wybiegania, wstydzą się po prostu. I stwierdziłyśmy, że w takiej grupie samych kobiet będzie fajnie się motywować. No i przede wszystkim zachęcić te dziewczyny, które się boją.
0: Rozwijacie się z miesiąca na miesiąc. Powiedzcie, ile osób już jest w tej grupie biegaczek, które się z wami dwa razy w miesiącu spotykają i biegają?
2: Zawsze na każdym biegu dodajemy dziewczyny do grupy na WhatsAppie, więc już na WhatsAppie pyknęła nam stówka, a na Instagramie
1: dochodzimy do 2000 obserwujących.
0: Tak. Czyli na Instagramie 2000, stówka pyknęła na WhatsAppie. Jest jakiś magiczny plan, do jakiej ilości chcecie dobiec?
2: Cały Szczecin.
0: No to jest dobra propozycja, absolutnie to jest dobra propozycja. Rozwijacie się i też nawiązałyście współpracę z marką Adidas.
2: Dokładnie.
0: Opowiedzcie o tym.
2: Najbliższą sobotę właśnie będziemy nasz 5-kilometrowy bieg kończyć w Adidasie, w sklepie Adidas w Galerii Kaskada. Mhm. No i właśnie mamy fajnych bardzo partnerów. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zaangażować tutaj lokalne też firmy i marki ze Szczecina.
1: Dokładnie. Wśród tych marek, no w ogóle też warto wspomnieć o tym, że pomogły nam w tym całym przedsięwzięciu wspaniałe dziewczyny z Run Studio, które właśnie zajmują się wspieraniem nas w organizowaniu eventów, a także właśnie obsługą audiowizualną. I między innymi w tym evencie będzie brał udział kawiarnia Bian Cafe oraz lokalna maczarnia Macza tutaj i zadbają o coś słodkiego i coś orzeźwiającego do picia dla dziewczyn na evencie. Jednak chciałbyśmy też wspomnieć o tym, że w ogóle będzie też muzyka na żywo. Ale chciałbyśmy też wspomnieć o tym, że nawet, że to był nasz pierwszy event, gdzie naprawdę musiałyśmy zwrócić uwagę na ograniczoną ilość miejsc w sklepie ze względu na bezpieczeństwo. Natomiast chcemy tutaj podkreślić na audycji radiowej, że na sam bieg mogą przyjść wszystkie dziewczyny, niezależnie od tego, czy zdążyły się zapisać na sam event końcowy w Adidasie, czy też nie. No bo jednak główną naszą ideą i głównym celem jest bieganie i jest ten sport.
0: No dobrze, to teraz w kilku żołnierskich zdaniach, co muszą zrobić panie, potencjalne słuchaczki, które dołączą do was, żeby wziąć udział w całej tej imprezie?
2: Napisać komentarz na Instagramie lub po prostu napisać wiadomość prywatną.
1: Dokładnie, jeżeli chodzi o obecność na biegu. Natomiast jeżeli chodzi o event z Adidasem, to już zbierałyśmy pierwszy raz listę zapisów przez formularz googlowski. Natomiast jeżeli chodzi o każdy bieg, no to zapraszamy zawsze wszystkie panie, niezależnie od wieku, niezależnie od doświadczenia w sporcie. Dziewczyny też nas czasami piszą, że dobra, jak już potrenuję, to do was dołączę. Absolutnie nie. Jeżeli to słuchasz i zastanawiasz się, czy masz po prostu siłę dojść do nas, to jak najbardziej zapraszamy. Za każdym razem, na każdym biegu przychodzą nas dziewczyny, które pierwszy raz w życiu biegną 5 km czy 10 km, więc po prostu zawsze się da. Uważam też, że naszym mocnym atutem jako grupa jest to, że potrafimy połączyć dziewczyny, które biegają szybko, z dziewczynami, które dopiero zaczynają, biegają trochę wolniej i spokojniej, bo bieg robi każdy w swoim tempie, każdy w swojej grupie, natomiast na samym końcu zawsze łączymy się i idziemy razem na zasłużoną kawkę, posiłek, macze.
2: Ciasteczko.
0: I to jest właśnie dobra propozycja, czyli co? Na Instagramie odszukujemy jakie hasło?
2: girlsrunclub.syzny.
0: Dobrze, i już to wszystko mamy, wtedy zapisujemy się, kontaktujemy się bezpośrednio z wami i możemy liczyć na to, że co, spotykamy się i po prostu będziemy biegać razem.
2: Dokładnie.
1: Jedyne, czego potrzebujemy, to dobre i pozytywne nastawienie i tyle.
2: Tyle.
0: Oliwia Zając i Magdalena Mędrek gościły w naszym studiu po raz pierwszy w Radiu Super FM. Mam nadzieję, że nie ostatni. Serdecznie was zapraszam. A ponieważ przed wejściem na antenę rozmawialiśmy na temat ulubionej muzyki, bo was dobre numery kręcą.
1: Tak, zdecydowanie.
0: I rozmawialiśmy o piosence Mezo. Dokładnie. To teraz możecie zapowiedzieć ją w Radiu Super FM. Proszę bardzo.
1: Dobrze, a teraz dla Państwa w Super FM ważne od Meza. Zapraszamy.

0: idealne na taką aurę. Olivia Dean przed momentem w Radiu Super FM. Już 4 lipca startuje festiwal Aquenada. To w Nowym Warpnie. O tym powiedzą w naszym przedpołudniowym programie kolejni goście, których za kilkanaście minut tutaj będziemy widzieli w studiu Radia Super FM. Za chwilę wiadomości i Andrzej Kutys.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio. Pomorskim.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
16: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
17: Co się zmieniło?
16: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
18: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
2: I po reklamie.
0: W pół do 11:00. Wiadomości Andrzej Kutys.
19: Protest mieszkańców był skuteczny, będą zmiany w organizacji remontu na Zbójnickiej. W wiadomościach też o tym, kto zasłużył się bardziej w sprawie odholowania wraków, nieoczekiwana zmiana miejsc i interwencja policjantów.
2: Super FM. Wiadomości.
19: Prace na razie wstrzymane. Trwa wyznaczenie drogi, która pozwoli dojechać do domów w czasie remontu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wraz z wykonawcą remontu przygotują zmiany w planie ulicy Zbójnickiej na Szczecińskich Gumieńcach. Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami, którzy protestowali w tej sprawie. Przypomnijmy, oburzenie wywołał plan całkowitego, bezterminowego zamknięcia Zbójnickiej na czas remontu. Teraz te plany się zmieniły, również dzięki ich interwencji, mówił Marcin Antończak, mieszkaniec Gumieńc i organizator spotkania informacyjnego.
20: Dla nas dość optymistyczne informacje, że trwają prace nad wyznaczeniem drogi technologicznej. Wiemy, że na pewno będą te czasowe wyłączenia, no ale na pewno to nie będzie już trwałe wyłączenie. Teraz czekamy, aż wykonawca z inwestorem dojdą do jakiegoś porozumienia. Myślę, że niebawem budowa ruszy z powrotem, bo z tego co wiem, to na razie wszystko stoi. Droga jest dość wąska, więc nie można jej zrobić nie zamykając jej. Natomiast problemem było i nadal jest tak naprawdę wyznaczenie tej drogi.
19: Do tematu remontu na Zbójnickiej. Będziemy więc wracać.
17: Więcej na stronie super.fm.
19: A w wiadomościach teraz powiedzmy ciekawostka, czy też dyskusja, a może raczej pytanie, bez odpowiedzi, kto bardziej przysłużył się w sprawie odholowania wraków spod Mostu Długiego. Albo inaczej, odpowiedzi padają różne, w zależności od tego, kogo zapytać, czy wojewody, czy miejskiego radnego z Komisji Gospodarki Morskiej. Wojewoda Adam Rudawski podkreślał, że wczorajsza akcja miała być tajemnicą, żeby właściciel statków nie próbował jej przeszkodzić.
21: Mieliśmy przecieki po prasy o terminie tego wykonania, które utrzymywaliśmy w tajemnicy, ale na szczęście, mimo moich obaw, to nie zaszkodziło tej sprawie, ale było nieeleganckie. Podjąłem decyzję, że 11 maja wziąłem odpowiedzialność jako urząd wojewody nad odholowaniem tych okrętów.
19: Szef Komisji Gospodarki Morskiej Stanisław Kaupskao mówił już w czasie akcji odholowania, że dali sygnał do akcji.
22: Po wielu latach niemocy administracyjnej i też braku większego zainteresowania ze strony różnych służb, w końcu mamy sytuację, w której te wraki zostają odholowane z tego reprezentacyjnego miejsca w Szczecinie. Przede wszystkim ja je utożsamiam jako pomnik dotychczasowej niemocy administracyjnej.
19: Niezależnie od tego, kto zasłużył się bardziej, ostatecznie Daria i Konrad trafiły do kanału Odyńca, tam gdzie cumują inne takie zdezelowane i wycofane z obiegu jednostki.
17: To są wiadomości w Radiu Super FM.
19: A na koniec o tym, jak próbowali oszukać patrol drogówki w Szczecinie. Dwaj mężczyźni będą mieli kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Nikola Podzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie opisuje, jak zakończyła się jedna z kontroli drogowych.
23: Podczas patrolu zauważyli samochód osobowy, zjeżdżający na teren zajezdni autobusowej. Mężczyzna siedzący za kierownicą opuścił swoje miejsce i przesiadł się na fotel pasażera. Natomiast pasażer zajął miejsce kierowcy. Jak się okazało, badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna, który wcześniej kierował samochodem, znajdował się pod wpływem alkoholu. Drugi z mężczyzn był trzeźwy, jednak również nie uniknął problemów. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami.
19: A nietrzeźwy kierowca stracił już prawo jazdy, trwa postępowanie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
24: Barbara Gądek. W serwisie kulturalnym Super FM sprawdzamy, co dzieje się na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Villa Lenza zaprasza na recital fortepianowy Michała Basisty, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina i jednego z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia. Koncert w Villi Lenza o 18.00. Godzinę później Dolce Vita, koncert Sylvie Di Falco, włoskiej sopranistki i Baltic Neopolis Ensemble. Wieczór w sali Bogusława Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, a w programie m.in. arie operowe Pucciniego i pełne energii tańce Brahmsa. Rusza kino na Leżakach. Tegoroczna edycja to 10 wyjątkowych seansów, które od dziś do 3 września będą odbywać się w każdy czwartek w różnych częściach miasta. Wszystkie seanse są bezpłatne. Dziś o 22.00 w cyklu Oscarowe Noce w Parku Majowe zobaczycie amerykański film Hugo i jego wynalazek. A za tydzień, w czwartek, na placu Batorego Gladiator. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
17: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: nowa propozycja Dawida Podsiadło. 10:44. Za 16 minut będzie godzina 11 i zapowiadani goście. Goście, którzy będą zachęcali, zapraszali słuchaczy Super FM na pierwszy festiwal piosenki śpiewanej pod żaglami Akwenada. Po mojej lewej stronie burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Iwona Kopytowska, prezes Fundacji Aktywni Razem, naprzeciwko mnie. Dzień dobry, witam pani Iwono.
2: Witam, dziękuję za zaproszenie.
0: I jest z nami także Witold Chodyniecki. Dzień dobry panie Witoldzie.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No właśnie, będziemy rozmawiać o tym, co dziać się będzie na początku lipca. Ja najpierw może zapytam pana burmistrza, jak przyszła pani Iwona z panem Witkiem do pana z propozycją, no bo my mamy tutaj taką propozycję, żeby no właśnie na początku lipca zorganizować festiwal piosenki śpiewanej pod żaglami i będą to szanty. To co pan sobie pomyślał wtedy?
1: No nie pomyślałem, że ktoś przychodzi i znowu będzie coś ode mnie chciał, a wręcz przeciwnie, ale my znamy się z fundacją, bo fundacja jest terenu naszej gminy i wcześniej bardzo dużo działali na terenie naszej gminy i działają ciągle, a tutaj taki pomysł i powiem szczerze strzał w dziesiątkę. Myśmy myśleli kiedyś o takim przynajmniej raz w roku spotkaniu szantowym, żeby ta muzyka związana z wodą u nas w Nowym Warpnie wybrzmiewała, bo przecież nasze położenie to naokoło woda, spokój, cisza, super miejsce. I myśleliśmy o tym, ale to, co zaproponowała fundacja i pani Iwonka, to było naprawdę bardzo szerokie podejście i formuła konkursowa.

0: zespoły, gwiazdy wieczoru. To już nie jest takie zwykłe spotkanie poświęcone, że jest jeden, dwóch wykonawców i pośpiewają szanty i zaprosimy mieszkańców, turystów, a to już się robi wyzwanie. A my lubimy wyzwania i tutaj oczywiście z fundacją od razu złapaliśmy wspólny język, wspólny kierunek, aby podziałać właśnie w kierunku organizacji takiego wydarzenia. Wydarzenia, którego na Pomorzu, przynajmniej z mojej wiedzy, w chwili obecnej nie ma, bo gdzieś tam festiwale szantowe odbywają się, co ciekawe, na południu kraju, a tutaj na Pomorzu w formule konkursowej nie ma. A dlaczego nie w Nowym Wartnie? No właśnie, i organizujemy.
1: No właśnie, czyli chce pan powiedzieć, że bardzo szybko pan powiedział pani Iwonie tak.
0: Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że taki łatwy jestem. Nie no, trzeba ze mną trochę porozmawiać.
1: Ale co, negocjacje były jakieś, tak?
0: Negocjacje były... Negocjacje to może nie do końca adekwatne słowo, bo bardziej uzgodnienia, na ile możemy sobie pozwolić, bo nie oszukujmy się, to jest wyzwanie. To jest wyzwanie również dla nas, dla Urzędu Gminy. To jest wyzwanie finansowe. Tu potrzebny jest montaż finansowy, bo takie wydarzenie bez środków trudno by było zorganizować, a wręcz to byłoby niemożliwe. A nie chcieliśmy, aby to było wydarzenie okrojone. Chcieliśmy, aby ten festiwal zorganizować, aby on był takim mocnym wejściem na ten rynek muzyczny i chcemy, oczywiście myślimy o tym, żeby to była kontynuacja. To nie ma być jednorazowe wydarzenie. Jeżeli to wydarzenie zorganizujemy dobrze, a jesteśmy przekonani, że tak będzie, bo angażujemy się wszyscy w to bardzo, to zaistnieje i tak się rodzi tradycja.
1: Pani Iwono, czy wszystko już dopięte na ostatni guzik?
2: Tak możemy powiedzieć.
1: No to w takim razie wspólnie z panem Witoldem przejdźmy pokrótce program tego festiwalu Piosenki Śpiewanej pod Żeglami, bo to jest po raz pierwszy takie wydarzenie, które dziać się będzie w Nowym Wartnie, ale oprócz tej części muzycznej jest jeszcze taki ważny punkt, a mianowicie uroczyste odsłonięcie pamiątkowej płyty na Alei Żeglarzy w Nowym Wartnie.
3: Tak, wiemy o tym, że właśnie cała nasza impreza właśnie rozpoczyna się od odsłonięcia pamiątkowej płyty na Alei Żeglarzy poświęconej panu Aleksandrowi Dobie. I to jest o godzinie 13. I tutaj mamy szereg dalszych imprez, które są kontynuacją naszego festiwalu. Następnie mamy chór żeński Politechniki Morskiej, jest także występ śpiewaków Stanowa i to, co właściwie jest jedną z najważniejszych kwestii, to jest konkurs przeglądów zespołów i solistów. Są to zespoły w ilości około 5-6, bo tutaj jeszcze jest kwestia jakby do mówienia, ale na pewno mamy minimum 5 i tutaj jest kwestia konkursu przeglądu, nagród i następnie jest ogłoszenie wyników, no i później mamy zespoły, które są takimi gwiazdami, czyli Stary Szmugler, Deir i oczywiście taka wisienka na torcie dla nas wszystkich, to jest EKT Gdynia.
1: Czyli jednym słowem mamy sporo reprezentacji. Pani Iwono, jak wy dobieraliście tych wykonawców? Z jakiego klucza? Jak wygląda poziom w ogóle? To też opowiedzmy.
2: No myślę, że poziom jest wysoki, dlatego my postawiliśmy na różnorodność, nie na samą muzykę szantową. Chcieliśmy, sama nazwa zresztą festiwalu brzmi Piosenka Śpiewana pod Żaglami. Różne gatunki, od szant poprzez folk, ballady żeglarskie i taką muzykę będą prezentować nasi wykonawcy.
1: To już 4 lipca, początek o godzinie 13. Spoglądam do programu o 13, punktualnie o 13 odsłonięcie pamiątkowej płyty na Alei Żeglarzy poświęconej Aleksandrowi Dobie, ale jeszcze, panie burmistrzu, jest również propozycja dla tych, którzy kochają literaturę. Jest przystań literacka, spoglądam także, jest strefa edukacyjna.
0: Tak, dlatego my chcemy, aby to każdy znalazł coś dla siebie. Również są przecież i przerwy w czasie festiwalu, bo tyle zespołów, tyle wykonawców, to trzeba ten czas zapełnić. ale też zapełni w sposób taki, aby ludzie byli zadowoleni. Strefa Literacka, nasz, powiem, ulubiony może autor książek kryminałów, Marek Stelar, i nie tylko. Myślę, że dla czytelników będzie to bardzo fajne spotkanie. A jeżeli można, to jeszcze tutaj słówko wrócę do odsłonięcia płyty. Aleja Żeglarzy to też jest w Nowym Warpnie, tak jak wspomniałem, ona powstała chyba jedna z pierwszych w Polsce. I Aleksander Doba jest podróżnikiem, kajakarzem, ale jako jedyny trzykrotnie pokonał kajakiem Atlantyk. Jest mieszkańcem naszej ziemi polickiej, był mieszkańcem, bo niestety nie żyje, ale chcemy uczcić jego pamięć. Ma też swoją ławeczkę w Trzebieży, ale w Nowym Warpnie jak najbardziej. Aleja Żeglarzy jest to godne miejsce, aby również wśród kapitanów znalazł się Aleksander Doba. Też bardzo się cieszymy, że nasze zaproszenie przyjęła małżonka Aleksandra Doby i syn. Także chcemy, aby to był też ważny punkt programu, bardzo symboliczny też dla, bo przecież związany z wodą.
1: To o godzinie 13, czyli pani Iwono, będą ballady żeglarskie?
2: Będą ballady żeglarskie.
1: Szanty?
2: Szanty, folk. A dodatkowo, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, poza sceną, poza przystanią literacką, będzie także edukacyjna strefa morska, będziemy uczyć węzłów, będą animacje dla młodszych i starszych, ale jeszcze zaprosiliśmy też do festiwalu seniorów, którzy poprowadzą nam festiwalową pocztę morską. Będzie można wysłać z festiwalu pocztówkę, unikalną pocztówkę ze stemplem festiwalowym.
1: Warto przypomnieć również, że wstęp na całą imprezę jest wolny, to po pierwsze. Ja w ogóle wam zazdroszczę, bo w takie upały jak dzisiaj, to ja chętnie chciałbym się przenieść w ogóle do Nowego Warpna.
2: Zapraszamy
1: serdecznie. Prowadzić program. Wstęp wolny na pierwszy festiwal piosenki śpiewanej pod żaglami Akwenada. Zapraszamy całe rodziny, zapraszamy żeglarzy, zapraszamy także miłośników muzyki, a zapraszali burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również, zapraszamy.
1: Iwona Kopetowska, prezes Fundacji Aktywni Razem. Bardzo dziękuję pani bardzo. Iwono i Witold Chodyniecki. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo serdecznie.

0: chwilę 11 i wiadomości w Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
3: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
1: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
6: Czyli nawet w deszcz nie ma nudy.
5: Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
2: I po reklamie.
3: Jest 11. Wiadomości Super FM.
9: Upały groźne także dla naszych czworonożnych pupili. Senat będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Będzie też o wakacjach na drodze. Powiemy, dlaczego tak często latem dochodzi do wypadków.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Przed nami kilka bardzo upalnych dni. Wysoka temperatura jest groźna nie tylko dla ludzi, ale też dla naszych zwierzaków. Przypomina Adrianna Szczerba z Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
10: Ja w ogóle polecam, żeby sprawdzić sobie, jak jest taki upał, przyłożyć rękę do betonu i zobaczyć, jaka to jest temperatura. Bo wszyscy się śmieją, jak pies chodzi w butach, ale często te buty właśnie chronią przed tym, żeby się nie wygrzało. My sprawdzaliśmy, ćwicząc z psami na gruzowisku, to potrafi się rozgrzać beton, jak jest ciemny, nawet do 45 stopni, więc chodzenie po tym wcale nie jest przyjemne dla takiego zwierzaka.
9: W większości kraju dziś ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Już teraz w Słubicach i Zielonej Górze jest ponad 30 stopni. We Francji wciąż ponad 51 milionów mieszkańców pozostaje w strefie najwyższego czerwonego alertu pogodowego związanego właśnie z upałami. Obowiązuje w 72 departamentach. Od jutra stopniowo od zachodu ma się ochładzać. Ponad 200 strażaków bierze udział w dogaszaniu pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Na miejsce dotarł ciężki sprzęt budowlany, który umożliwia przerzucanie pryzmy śmieci i przelewanie zarzewi ognia. Akcja może potrwać nawet kilka dni. Pożar wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, jak do niego doszło. Senat rozpoczął posiedzenie. Będzie dziś głosował nad ustawą o jawności zarobków lekarzy. Ta umożliwia zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia za pomocą numeru PESEL albo prawa do wykonywania zawodu danego medyka. Przeciwko ustawie protestuje lekarski samorząd, który apeluje już o prezydenckie weto. Cezary Jaszczyk.
11: Według Naczelnej Izby Lekarskiej ustawa łamie przepisy o ochronie danych osobowych i nie gwarantuje medykom prywatności i poufności danych. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski uważa, że bardzo szybkie prace nad ustawą, bo przepisy dopiero co zostały przyjęte przez rząd, są próbą przekierowania uwagi z afery w Szpitalu Południowym.
12: Rządowi udało się na początku tej afery przekierować uwagę opinii publicznej na zarobki lekarzy.
11: Samorząd obawia się też, że dane w przyszłości mogą być wykorzystywane do złych celów.
12: Państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
11: Izba zapowiada, że jeśli nie uda się przekonać prezydenta do weta, będzie zaskarżać ustawę w europejskich trybunałach.
9: Jedna trzecia wszystkich wypadków dzieje się w wakacje. W latach 2013-15 latem doszło do 15 tysięcy, w których zginęło ponad 1000 osób, mówi Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
13: Wakacje to okres, w którym ruch drogowy staje się bardziej różnorodny. Obok samochodów pojawia się więcej motocykli, rowerów i hulajnóg. Ta różnorodność wymaga od wszystkich większej uważności. Ponad 90% wypadków wynika z błędów ludzkich.
9: Kierowcy jadą za szybko, nie ustępują pierwszeństwa i tracą koncentrację. Zaglądamy jeszcze na Mundial. Dziś zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach D, E i F. Z nich pewnie awansu do 1/16 finału są na razie Amerykanie i Niemcy. Spotkania o honor czekają natomiast Turcję i Tunezję.
2: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj do 32 stopni, jutro 33, w sobotę 38, podobnie w niedzielę, ale odpoczniemy od upałów już w poniedziałek.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: I w związku z upałami szczecińskie Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie przed upałami w naszym mieście. Alert wydano dzisiaj na właśnie 25 czerwca od 12 do jutra. Do godziny 10, jak czytamy w komunikacie, spodziewane są temperatury dużo powyżej 30 stopni. Zatem nawadniamy się, pamiętamy o wodzie, pamiętamy o okryciu głowy i unikamy tego niebezpiecznego słońca, jak tylko możemy.
14: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: 5 minut po 11:00. Bardzo letni Oscar Sims. Bardzo wakacyjna propozycja. W tej godzinie zajrzymy do galerii Art Galerii.

Cabello i Shawn Mendes. Dobrze jest ich posłuchać w Super FM Kwadrans po 11. To jest czwartkowe przedpołudnie na 97,5. Rozgrywane od wielu lat. Popularne wśród miłośników żeglarstwa. Już 1 lipca przypomina Radio Super FM, że w Świnoujściu rusza 24. edycja regat Unity Line We Are Polska. Tegoroczna edycja regat Unity Line We Are Polska to 4 dni pełne sportowej rywalizacji. Żeglarze będą rywalizować m.in. na trasie Polska Extreme Race, w trakcie którego będą musieli opłynąć duńską wyspę Bornholm i wrócić do Świnoujścia bez zawijania do portu. Na starcie pojawią się załogi jak zawsze z Polski, Niemiec. Liczymy także na mocne załogi silnie funkcjonujące na żaglowcach z krajów skandynawskich. A patronem medialnym tego wydarzenia jest właśnie Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
0: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
5: Poznaliśmy finałowe rozstrzygnięcia w pierwszych trzech z 12 grup na tegorocznym mundialu. Zacznijmy od grupy B, w niej mecze rozegrano wczoraj najwcześniej. Bezpośrednio awansowały z niej Szwajcaria i Kanada, z trzeciego miejsca o dalszą grę spokojna powinna być także Bośnia i Hercegowina. Z turniejem pożegnał się natomiast Katar, który wczoraj właśnie z Bośniakami przegrał 1-3. Tutaj na wyróżnienie na pewno zasługuje piękna bramka Kerima Alajbegowicza, ale generalnie piłkarze Sergeja Barbareza mogą po tym meczu być z siebie zadowoleni. W drugim spotkaniu tej grupy Szwajcaria pokonała Kanadę 2-1 po bramkach Johna Manzambiego i Rubena Vargasa. To dla Helwetów. Gospodarzy honorową bramką pocieszył Promis Dawid. W grupie C finałowe rozstrzygnięcia również już za nami. Brazylia i Maroko awansowały do dalszej fazy. Na trzecim miejscu czekać będzie Szkocja, a do domu może jechać już Haiti. W ostatniej kolejce Canarinhos pokonali Szkotów 3-0. Tutaj fenomenalną formą strzelecką popisał się Vinicius Junior, który już w pierwszej połowie trzykrotnie trafił do bramki Szkotów, ale jedna z tych bramek z powodu faulu nie została uznana. Jednak, jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Na 3-0 po zmianie stron wynik ustalił Mateusz Cunha. W drugim spotkaniu, wygranym przez Maroko 4-2, nie było wcale spokojnie, bo ich rywale Haiti dwukrotnie w pierwszej połowie wychodzili na prowadzenie. W tym raz po przepięknym uderzeniu zza pola karnego Wilsona Isidora. Lwy Atlasu jeszcze przed przerwą zdołały wyrównać, a w drugiej połowie jeszcze dwa razy pokonali bramkarza Haitańczyków i zakończyli ich przygodę na tegorocznym mundialu. Rozstrzygnięto także zmagania w grupie A. Tutaj w fazie pucharowej są już zawodnicy z Meksyku i Republiki Południowej Afryki. Na trzecim miejscu natomiast Korea Południowa, która czeka na pozostałe wyniki w innych grupach. W ostatniej kolejce Tygrysy Azji zaskakująco przegrały z RPA 1-0 po bramce Tapelo Maseko w 63 minucie, przez co znacznie skomplikowały sobie sprawę awansu. W drugim meczu ostatniej kolejki Meksyk wgniótł w ziemię Czechów wynikiem 3-0. Tutaj na liście strzelców Mateo Chavez Garcia, Julian Quinones i Alvaro Fidalgo. Te bramki wyrzuciły naszych południowych sąsiadów z turnieju.
4: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
0: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe...
6: Nie zdradzę tematu, a

0: Las w Salonie, czyli fotografiki z Puszczy Bukowej. Można je zobaczyć na Santockiej 39H.
1: No właśnie, bo chciałem teraz Jolę zapytać o to i poprosić o to, żeby zaprosić właśnie słuchaczy Super FM, gdzie mogą przyjść i gdzie mogą właśnie tę prawdziwą puszczę poczuć.
2: Ja myślę, że Jacek najlepiej by to zrobił, ale ja oczywiście polecam to miejsce, bo to jest ulica Santocka. Wydawałoby się, że to jest ulica, na której skupia się przemysł, jakiś taki troszeczkę handel budowlanymi jakimiś materiałami.
3: To kiedyś tak było, dzisiaj przede wszystkim wyposażenia takie, wnętrz.
2: Tak, wielu Szczecinian ma jeszcze takie pojęcie, natomiast gdy się wchodzi w tą przestrzeń, sofa w Erlanii jest naprawdę miejscem pięknym i myślę, że to jest doskonałe miejsce. Polecam.
1: Polecamy w Radiu Super FM. Jeszcze chciałem pana Ryszarda zapytać o ten kolejny pomysł. Czy jednak może pan zdradzić ten pomysł? Tutaj, po raz pierwszy w Radiu Super FM. Co to będzie? Czy jest już konkretny pomysł? Czy tak na razie jeszcze tylko myśl?
0: Może ty tu zdradzę, albo Jolu, pozwolisz?
2: Nie, mowy nie ma. W to miejsce natomiast chciałabym powiedzieć, bo tutaj opowiadamy o miejscu, tak, o obrazach, ale chciałam też powiedzieć o tym, że odbiór sztuki w obecności artysty, poznanie tego artysty jest absolutnie zupełnie czymś innym niż wejście, obejrzenie i wyjście z takiej przestrzeni. Dlatego pomyśleliśmy o specjalnych dniach. Będzie to poniedziałek od godziny 17:00. Będziemy czekali właśnie z artystą na tych wygodnych sofach, a po to, żeby móc oprowadzić też gości. A więc jeśli ktoś jeszcze nie widział tych prac, serdecznie, naprawdę serdecznie zapraszamy na ten czas. To będzie poniedziałek od godziny 17:00. Nie mówię do której godziny, bo nigdy się nie kończy tak, jakbyśmy chcieli. A zawsze jest to dłużej, zawsze jest przyjemnie. A więc od 17:00 to będą poniedziałki, kolejne poniedziałki lipca. Będziemy czekali na państwa.
1: Piękno w komforcie. Komfort pięknie.
2: Tak jest.
1: Można tylko się zauważyć. Pan Jacek jeszcze.
3: Jeszcze tylko chciałem dopowiedzieć, że oprócz to, co powiedziała Jola, zwiedzania wspólnie z Jolą czy Ryszardem, wystawa jest otwarta do 19 lipca codziennie w godzinach pracy salonu. Od godziny 10 do 18 od poniedziałku do piątku i w sobotę od 10 do 14. Oczywiście wstęp wolny, niezobowiązujący.
1: Jolanta Szczepańska-Andrzejewska. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Ryszard Filipowicz.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Jacek Warelis z Werlanii. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
4: Radio Super FM. Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Hertz i słuchamy radia Super FM. Na osiedlu Majowym jest wiele ulic, którym patronują polscy pisarze. O kolejnych szczecińskich tajemnicach opowiadać będzie tuż po południu Małgorzata Duda. Jarek Fendler, dziękuję za wspólne przedpołudnie. Już za moment wiadomości w Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio-Pomorskim.
2: I po reklamie.
4: Tak gra

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: Podziękowania dla Polaków przywiozła ukraińska premier do Gdańska. Podrobione karty zgonu w szpitalu południowym pod lupą śledczych. Klaruje się lista drużyn z awansem na mundialu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Ukrainy Julia Swirydenko podziękowała Polakom za pomoc i chęć budowania wspólnej przyszłości w ramach Unii Europejskiej. Jej słowa padły w Gdańsku podczas otwarcia dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szefowa ukraińskiego rządu zastępuje prezydenta Ukrainy, który do Polski na wydarzenie nie przyjechał z powodu napiętych ostatnio relacji między Kijowem a Warszawą, które to wywołał sam Zełenski, nadając ukraińskiej wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, co spotkało się z krytyką w Polsce, w konsekwencji z odebraniem mu przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie podrobienia w prosektorium warszawskiego szpitala południowego kart zgonu 20 osób, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy okresu od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Z afery w szpitalu południowym tłumaczy się już były prezes Rady Nadzorczej Placówki i jednocześnie burmistrz warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się szpital. Właśnie tam trwa nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy. Burmistrz Robert Kępa zarzeka się, że nie miał wiedzy o nieprawidłowościach w lecznicy i nie korzystał z tak zwanego saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
3: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Z pełną odpowiedzialnością informuję, że nigdy, podkreślam, nigdy nie skorzystałem z jakiegokolwiek świadczenia medycznego w szpitalu południowym.
1: W zeszłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu poprzedniej Rady Nadzorczej szpitala. W nowej nie zasiadają już politycy. 7-letnia dziewczynka zginęła w pożarze domu jednorodzinnego w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Do pożaru doszło dziś rano. Przed przybyciem służb z płonącego budynku ewakuowały się 3 osoby, matka oraz 2 dzieci. Na koniec zaglądamy na mundial. Tu już sporo wiadomo o awansach z fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Pewny awans ma Brazylia, niespodziewany sukces odniosła Republika Południowej Afryki, a kompletnie nieudany występ zaliczyli Czesi. Dziś wieczorem i w nocy kolejnych 6 drużyn pożegna się z mundialem. Michał Waszkiewicz.
4: W pierwszej kolejce Republika Południowej Afryki wyglądała jak jedna z najsłabszych drużyn na mundialu, a tymczasem pokonała dziś Koreę Południową 1-0 i po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej, mówi trener Hugo Broz. Jestem dumny z postawy mojego zespołu i myślę, że daliśmy odpowiedź tym wszystkim krzykaczom z ostatnich tygodni, którzy uważali, że musimy coś się zmienić. Po raz pierwszy w historii z grupy wyszła także Kanada, mimo porażki 1-2 ze Szwajcarią oraz Bośnia i Hercegowina po wygranej z Katarem 3-1. Coraz lepiej wygląda Brazylia, w której błyszczy Vinicius Junior, strzelił Szkocji 2 gole i z 4 trafieniami jest tuż za Leo Messim w klasyfikacji strzelców. Warto odnotować, że na boisku w barwach Brazylii pojawił się dziś w końcówce Neymar po 3-letniej przerwie.
1: Dziś kończy się rywalizacja w grupach D, E i F. Pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. Niemcy z Ekwadorem, a Curaçao z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią.
2: Radio Super FM.
0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na osiedlach Majowym i Słonecznym na prawobrzeżu Szczecina jest wiele ulic, którym patronują polscy pisarze. Główną osią komunikacyjną jest ulica Andrzeja Struga. Patron to pisarz i publicysta tworzący na przełomie XIX i XX wieku. W głąb osiedla biegnie inny główny ciąg komunikacyjny, ulica Jarosława Iwaszkiewicza, a do niej dochodzą kolejne ulice, którym patronują pisarze Jerzy Andrzejewski, Melchior Wańkowicz, Witold Gombrowicz. Swoją reprezentację mają tu również pisarki. Zofia Naukowska, przy jej ulicy jest położona filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, specjalizująca się w literaturze dla dzieci. Dalej, Maria Dąbrowska od Nocy i Dni i Pola Gojawiczyńska, autorka Dziewcząt z Nowolipek. Nie brakuje tu też poetów. Mamy ulicę Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki. Szymborska dostała literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości, ale też ulicę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Bolesława Leśmiana i Kazimiery Iłakowiczówny. I choć mogłoby się wydawać, że dziś niewiele osób sięga po tomiki poezji, to jednak jest ona wśród nas wszechobecna. Bo po poetyckie strofy sięgają nasi muzycy. Tekst Jarosława Iwaszkiewicza, Takiej drugiej nocy, ma w swoim repertuarze wspaniały bard Grzegorz Turnał. Piękną interpretację elegii o chłopcu polskim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego stworzyli przedstawiciele dwóch różnych pokoleń sceny muzycznej, Sanach i Michał Bajor. Strofy Bolesława Leśmiana znalazły się w repertuarze Marka Grechuty, Starego Dobrego Małżeństwa, Grupy Bezjacka, zespołu Cord Youngs i Anny Marii Jopek. Ale najwięcej interpretacji muzycznych ma nasza noblistka Wisława Szymborska. Jej ponadczasowy i wciąż aktualny wiersz Nic dwa razy ma w swoim repertuarze w wersji lirycznej Łucja Prus, Kasia Klich i Sanach, a w wersji bardziej energetyzującej Kapela Ogórki i oczywiście Manam ze znakomitym wykonaniem Kory. Słuchajcie dobrej poezji.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
15: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Castorama.
18: Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
19: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
24: Super FM zaprasza.
25: Barbara Gądek. W serwisie kulturalnym Super FM sprawdzamy, co dzieje się na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. W sobotę w Moczyłach. Dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry. Połączony z piknikiem przyrodniczym. Wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów. Będzie można także wziąć udział w grze terenowej odkrywcy Doliny Dolnej Odry na kajakach po kanałach Międzyodrza. Od 15 ruszy scena muzyczna, a gwiazdą wieczoru będzie pankrokowa grupa Leni Niewiec, która zagra koncert o 21:00. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Jeszcze tylko kilka dni. Kino Zamek będzie miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach Szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej dziś Opętanie w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. W latach 80. możliwość obejrzenia Opętania stwarzały wyłącznie dyskusyjne kluby filmowe. Dla wielu Opętanie uchodzi za film kultowy. Jutro o 19:00 Służący. Precyzyjnie skonstruowany thriller psychologiczny. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej niepokojących i bezkompromisowych filmów brytyjskiego kina lat 60. W sobotę Wszyscy ludzie prezydenta. Amerykańska klasyka. W 50. rocznicę premiery. Kino śledcze w swojej najczystszej formie rekonstruuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku prezydenta Nixona. W rolach głównych Robert Redford i Dustin Hoffman. Cykl w niedzielę zakończy Faraon Jerzego Kawalerowicza w 60. rocznicę premiery. Zdjęcia realizowano w Luksorze i w Gizie, w Bucharze i na Mazurach. Film należy do światowej klasyki widowiskowych filmów historycznych osadzonych w starożytności. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
23: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
26: Super.
0: To jest Super FM
1: na 97,5.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Sylwatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
0: I po reklamie.
7: Jest 13. Wiadomości Super FM.
8: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczą ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowe na początek lipca zaprasza Lublin.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni. Odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki, pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
9: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
8: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się Rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
10: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
8: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Festiwal Camera Image z Torunia i American Film Festival z Wrocławia znalazły się w zestawieniu 50 festiwali filmowych wartych odwiedzenia w 2026 roku. Lista opracowana została przez amerykańskie czasopismo filmowe Movie Maker. Ranking opracowany przez redaktora naczelnego magazynu oraz jego zespół obejmuje listę 50 festiwali organizowanych w najciekawszych lokalizacjach na całym świecie. To one właśnie wypełniają misję propagowania sztuki filmowej wśród twórców oraz miłośników kina, tworząc przy tym przyjazne warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Autorzy rankingu zwracają uwagę na jakość prezentowanych filmów z perspektywy cen biletów i akredytacji, jak też na potencjał zdobywania nowych znajomości w branży, uznania i nagród. I nie zwracają uwagi w ogóle na takie festiwale jak Berlinale, Cannes, Toronto czy Wenecja. Na temat American Film Festival, który alfabetycznie otwiera to zestawienie, przeczytać można. Tak, jedno z najbardziej entuzjastycznych celebracji niezależnego kina amerykańskiego odbywa się w Polsce. Oprócz analizowania i zachwycania się amerykańskim kinem, festiwal wspiera jego twórczość poprzez program US in Progress. Filmowcy mają również okazję do dyskusji na temat swojej pracy podczas sesji pytań i odpowiedzi po projekcjach, a laureaci nagrody Indie Star za wybitne osiągnięcia biorą udział w specjalnych retrospektywach kariery. W uzasadnieniu wydarzenia z Torunia czytamy: Camera Image cieszy się ogromnym szacunkiem na całym świecie ze względu na swoje skupienie na operatorstwie i wizualnym języku filmu. Festiwal znany jest z silnego komponentu edukacyjnego oraz nacisku na wymianę pomysłów i doświadczeń, co pozwala przekazywać tę dziedzinę sztuki z pokolenia na pokolenie. Oba wydarzenia odbywają się w Polsce i odbywają się w listopadzie, a cały ranking festiwalu znajduje się w internecie i możecie go znaleźć Państwo na stronach magazynu Movie Maker.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
9: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Nie wszystko zależy od nas.
12: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
11: Co się zmieniło?
12: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: I po reklamie słuchacie radia Super FM.

0: Super FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Nasz sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitrolife w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. W tym tygodniu rozmawiamy o niepłodności z profesorem Rafałem Kurzawą z TFP Vitrolife Szczecin. Panie profesorze, jakie obawy najczęściej towarzyszą osobom rozważającym leczenie metodą in vitro?
3: Że jest to procedura bardzo obciążająca, że jest to procedura, która jest procedurą w istotny sposób ingerującą zarówno w codzienne funkcjonowanie, czyli...
2: A czy to prawda? Czy to są jednak mity?
3: Mówimy o babach, więc że na przykład nie będę mogła chodzić do pracy, że będę miała jakieś objawy, tak, objawy, które są objawami bardzo takimi nieprzyjemnymi, że coś mi się stanie podczas samej procedury i czy urodzę zdrowe dziecko na przykład.

0: związane z tym, że no dobrze, co się stanie, jak ja będę znieczulona w ramach procedury pobrania komórek jajowych, no to to jest krótkie znieczulenie. Pacjentka śpi 15 minut, pozostaje w klinice 2 godziny, idzie do domu i wszystko jest, że tak powiem, załatwione w kontekście tym medycznym, tak jak powinno, ale jest inna sfera. I to jest daleko bardziej, uważam, istotna i bardzo głęboka. Mianowicie każda z kobiet, która przychodzi do programu zapłodnienia pozaostrojowego, niestety zdaje egzamin i walczy sama z sobą i udowadnia sobie, że jest dziewczyną pełnowartościową, kobietą pełnowartościową, która może urodzić dziecko, dać to dziecko swojemu partnerowi. I to jest trudniejsze. Uważam, że o tej warstwie psychologicznej za mało się mówi. Kliniki powinny oferować naprawdę dobre wsparcie psychologiczne, bo to potrafi być dewastujące wprost życie, normalne życie kobiety, bo trzeba jednak być przygotowanym na niepowodzenie, na klęskę. I to wcale nie znaczy, że ktoś nie zdał egzaminu. To jest po prostu biologia. Taka jest natura tego procesu, że trzeba spróbować raz, jak się nie uda za pierwszym razem, to może trzeba spróbować drugi, trzeci raz. Przy czym te kolejne próby są najczęściej znacznie bardziej proste, bo one się sprowadzają do zastosowania zarodków, które powstały w wyniku tej takiej może najbardziej agresywnej metody, jaką jest sama stymulacja jajeczkowania. Tak, to już potem laboratorium sobie z tym doskonale daje radę, bo laboratorium przygotowuje zarodki. Jeden jest przenoszony w cyklu tak zwanym świeżym, bezpośrednio po stymulacji, albo i nie, może są, ale reszta są zamrażane i wtedy ten transfer zarodka i ta procedura jest znacznie prosta. Mhm. Bardziej taka, ja bym powiedział, do przyjęcia. Ale jeszcze raz, ta warstwa psychologiczna, to przyjęcie niepowodzenia jako rzeczy, która może się zdarzyć, jest bardzo ważne, bo widzę, jak to boli, jak kobieta nie zachodzi w ciąży.
1: A czy pacjenci często odlekają decyzję o rozpoczęciu leczenia i dlaczego tak jest?
0: Znaczy, odlekają, bo myślą, że tutaj ten czynnik związany z ewentualnym przesunięciem decyzji o posiadaniu potomstwa jest nieistotny, a on jest bardzo istotny. To żeśmy o tym mówili wiele razy, tak? Im później rozpocznie się leczenie płodności, tym szanse na urodzenie dziecka są niestety mniejsze i to jest błąd, że to leczenie rozpoczynane jest w późniejszym wieku.
1: A czy in vitro należy traktować jako ostatnią deskę ratunku, czy raczej jako jedną z metod leczenia niepłodności?
0: Jest normalna metoda leczenia niepłodności, która powinna być dostępna w każdym cywilizowanym kraju, w każdym mieście. Powinna być jedna, dwie, trzy kliniki, które się tym zajmują, żeby ta dostępność była jak największa. To jest taka sama metoda jak każda inna. To jest po prostu metoda, która została stworzona przez ludzi dla ludzi po to, żeby leczyć konkretny problem.
1: Słuchacie Kliniki Zdrowia, my rozmawiamy z profesorem Rafałem Kurzawą z TFP Vitro Life Szczecin. Do naszej rozmowy wrócimy jutro. Do usłyszenia.
2: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
3: Na program zaprasza sponsor. Klinika Leczenia Niepłodności TFP Vitro Life w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 103.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: I po reklamie.
16: Jest 14. Wiadomości Super FM.
17: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
18: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
17: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczek. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza.
19: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
20: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
19: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
21: Co w ogóle
12: płacimy te dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
21: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
19: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
15: Super FM. Pogoda.
22: Na placu Rodła dzisiaj skwar, gorąco, no i faktycznie na termometrach 31 stopni według termometrów, ale odczuwalna to nawet 32, w weekend 36 do 39 w niedzielę, ciśnienie po południu zacznie spadać, opadów, no póki co nie przewidujemy.
23: To jest Super FM.
16: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Cześć, cześć. Dzisiejsza pocztówka, którą trzymam w ręku, zaprowadzi nas na południe Niemiec. Norymberga jest jednym z najładniejszych miast w Bawarii, w ogóle w Niemczech, ale mimo wielu urokliwych zakątków, no nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Być może za bardzo kojarzy nam się z widmem II wojny światowej oraz słynnymi procesami, ale warto ją nieco odczarować i poznać jej największe atrakcje. No nie wiedząc wiele o współczesnej Norymberdze i słysząc tę nazwę, na myśl oczywiście przychodzi tam roczna historia. No, to właśnie tam odbywały się coroczne wiece nazistowskiej partii. A sam nawet Adolf Hitler ponoć mówił o Norymberdze, że jest najbardziej niemieckim z niemieckich miast. Co więcej, w latach 45-49 to właśnie tam toczyły się sądowe postępowania karne przeciwko niemieckim zbrodniarzom III Rzeszy. No trudno, przeszłość może początkowo zniechęcać do odwiedzin, ale omijanie Norymbergi jest błędem. Miasto zachwyca niejednego turystę, na przykład odbudowaną starówką z klimatycznymi uliczkami, nietypowymi fontannami oraz licznymi muzeami z okazałymi dziełami sztuki. Co ciekawe, podczas zwiedzania można natknąć się również na ślady osób, które wpisały się w historię Polski, na przykład Witold Tworza, twórcy słynnego ołtarza ozdabiającego Kościół Mariacki w Krakowie, Mikołaja Kopernika, który w Norymberdze wydał swoje dzieło o obrotach właśnie ciał niebieskich. Oraz na przykład Stanisława Wyspiańskiego. No, pisarz odwiedzał miasto podczas jednej z podróży, zresztą kilkukrotnie. Pośród wielu wspaniałych budowli i zabytków miasta, jeden z nich przyciąga szczególną uwagę. Właśnie ten obiekt mam na pocztówce z Norymbergi. Fontanna Karuzela Małżeńska, czyli właśnie fontanna Hansa Sachsa. Jedna z wielu fontan istniejących w przestrzeni miejskiej, ale również jedna z największych dwudziestowiecznych fontan figuralnych w Europie. Z racji takiego niecodziennego, metaforycznego przedstawienia wizji małżeństwa ponoć budziła wiele kontrowersji i niekiedy była postrzegana nawet jako wulgarne dzieło. Co tak do niej przyciąga te setki turystów ciekawskich? Zapewne sześć scen ukazujących zmiany w relacjach damsko-męskich. Zmysłowe przedstawienie pierwszego zauroczenia, poważniejszych konfliktów, no i śmierci zakochanych wywołuje sporo skrajnych emocji. To, czy takie ujęcie małżeństwa jest szalonym wyolbrzymieniem, będącym wymysłem autora, czy też prawdziwą, szarą rzeczywistością, no każdy może ocenić sam. Ale wizyta w Norymberdze nie liczy się bez odwiedzenia właśnie tego miejsca. Tak samo jak bez zobaczenia wznoszącego się na skalę zamku, który ma trzy części. Zamek cesarski, zamek burgrabiego i zamek miejski. Co ciekawe, to właśnie w bunkrze pod tym zamkiem przechowywano skradzione podczas II wojny światowej elementy krakowskiego ołtarza Witolda Tworza, który wrócił do Polski w 1946 roku. Czyli mamy znowu połączenie z naszą polską historią i tradycją. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio Pomorskim.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek. W serwisie kulturalnym Super FM sprawdzamy, co dzieje się na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Rękodzieło, design, aromatyczna kawa i smaki, które najlepiej opowiadają o Szczecinie. W niedzielę Off Marina zamieni się w przestrzeń pełną lokalnej kreatywności. Festiwal Zrobione w Szczecinie po raz kolejny połączy to, co w mieście najciekawsze. Lokalne marki, kreatywność i dobre smaki. W przestrzeniach Off Mariny czekać będą stoiska pełne rękodzieła, autorskich projektów i regionalnych wyrobów. Będzie można poznać historie stojące za markami i znaleźć wyjątkowe produkty tworzone właśnie tutaj. Najbardziej nastrojowa plenerowa scena jest w Różanym Ogrodzie Sztuki. W każdą niedzielę w samo południe na scenie prezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodzinnych warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej Różanej Czytelni. Muzyka na wodzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych w Szczecinie. W niezwykłej scenerii nad brzegiem jeziora zabrzmi muzyka w wykonaniu Orkiestry Filharmonii w Szczecinie. Pomysłodawcą koncertu był Jan Waraczewski, propagator muzyki, skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie, który połączył swoją miłość do muzyki i żeglarstwa, tworząc niezwykłą muzyczną tradycję. Choć artysty nie ma już z nami, jego dzieło żyje dalej, przyciągając kolejne pokolenia miłośników muzyki. Koncert w Jachtklubie AZS w sobotę. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: To jest radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Sztafeta. Firma bez jasnej odpowiedzialności przypomina sztafetę, w której zawodnicy biegną całkiem szybko, tylko nikt nie wie, kto właściwie trzyma pałeczkę. Wszyscy są w ruchu, wszyscy się starają. Na pierwszy rzut oka wygląda, że praca idzie. A potem nagle okazuje się, że klient czeka na odpowiedź od tygodnia, temat utknął między działami, ważny mail został bez reakcji, a na spotkaniu pada zdanie: jak to? Ja myślałem, że to jest po waszej stronie. To zdanie w firmach powinno mieć własną syrenę alarmową. Bo nie oznacza złej woli, oznacza brak ustalenia, kto naprawdę prowadzi temat do końca. W wielu zespołach odpowiedzialność jest rozlana jak taka kawa po biurku. Niby wiadomo, że trzeba posprzątać, tylko każdy delikatnie przesuwa swojego laptopa w swoją stronę i udaje, że plama kończy się tuż przed jego kalendarzem. Jeden dział przekazał informację, drugi uznał, że to tylko do wiadomości, trzecia osoba czekała na potwierdzenie, czwarta myślała, że skoro nikt nie pyta, to pewnie jest załatwione. I tak powstaje organizacyjna mgła. Nie z braku ludzi, nie z braku kompetencji, z braku jasnego właściciela tematu. Dlatego po każdej ważnej rozmowie, po każdym spotkaniu i przy każdym zadaniu, które dotyczy kilku osób, warto zadać jedno proste pytanie. Kto trzyma pałeczkę? Nie chodzi o to, kto pomaga, kto będzie w kopii, kto ma sprawdzać. Chodzi o osobę, która pilnuje, żeby temat dobiegł do mety. Taka osoba może zbierać informacje od innych, prosić o wsparcie, przekazywać zadania dalej. Ale to ona wie, gdzie jest sprawa, jaki jest następny krok i kiedy trzeba wrócić z odpowiedzią. To bardzo odciąża zespół. Ludzie przestają zgadywać, czy temat jeszcze żyje. Klient nie wpada w czarną dziurę, a lider nie musi po tygodniu robić firmowego śledztwa pod tytułem Kto ostatni widział tą sprawę? Jasna odpowiedzialność nie zabija współpracy, ona ją porządkuje. Bo w dobrej sztafecie nie wygrywa ten zespół, w którym wszyscy naraz wyrywają sobie pałeczkę. Wygrywa ten, który dokładnie wie, kiedy i komu ją przekazać. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zakończysz spotkanie, zatrzymaj się i nazwij właściciela tematu. Bo sztafeta bez pałeczki będzie wyglądała dynamicznie, ale tylko jasne przekazanie doprowadzi was do mety.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: drżąca powieka,
1: bicia nocne, skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
7: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 15. Wiadomości Super FM.
10: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
11: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
10: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
12: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
10: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczne, alarmuje prezes Dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
13: Śródmiejski węzeł Ozędzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanału. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
10: WOPR-owcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylie Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
14: Super FM 100% szczecińskie. 100% szczecińskie.

0: drogowa w radiu Super FM.
1: Cieszmy się ciszą i enjoy the silence, tak śpiewało Depeche Mode w Super FM. Ciszy na drogach z pewnością nie ma, na ulicach sporo aut, bo już teraz zatrzymacie się na Piłsudskiego przy dojeździe do Placu Szarych Szeregów. To samo dotyczy ulicy Wielkopolskiej, Wojska Polskiego czy 5 Lipca. Zatory czekają Was także na Alei Piastów, jeszcze przed skrzyżowaniem z Jagiellońską. Zatrzymacie się także jadąc z Szarych Szeregów w stronę Placu Kościuszki. Tłoczona Narutowicza do Alei Piastów. Korek zaczyna się już od skrzyżowania z Kopernika. Potem Mieszka pierwszego do osiedla Reda przejezdnie, ale nie polecam dodawać intensywnie gazu, bo nim się rozpędzicie, to użyjecie hamulca przy skrzyżowaniu z Milczańską. Przybywa kierowców na Południowej do Ronda Uniwersyteckiego. To samo czeka Was na Cukrowej, czy jadąc od strony Ronda Hakena. Póki co przejezdna obwodnica Przesławia w stronę Szczecina. Tak samo jest na Floriana Krygiera, która z reguły korkuje się w tym miejscu o tej porze. No a jeśli już dzisiaj pędzicie na weekendowy wyjazd, to A6 jest 3 przejezdy w stronę Kołobrzegu i Świnoujścia. Oby tak było zawsze, ale obawiam się, że od poniedziałku, ba, no nawet od piątku, będzie tutaj tłoczno. Póki co bez kolizji.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM zaprasza.
15: Barbara Gądek. W serwisie kulturalnym Super FM sprawdzamy, co dzieje się na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Villa Lenza zaprasza na recital fortepianowy Michała Basisty, uczestnika 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina i jednego z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia. Koncert w Villi Lenza o 18. Godzinę później Dolce Vita, koncert Sylvie Di Falco, włoskiej sopranistki i Baltic Neopolis Ensemble. Wieczór w sali Bogusława Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, a w programie m.in. arie operowe Pucciniego i pełne energii tańce Brahmsa. Rusza kino na Leżakach. Tegoroczna edycja to 10 wyjątkowych seansów, które od dziś do 3 września będą odbywać się w każdy czwartek w różnych częściach miasta. Wszystkie seanse są bezpłatne. Dziś o 22 w cyklu Oscarowe Noce w Parku Majowe zobaczycie amerykański film Hugo i jego wynalazek. A za tydzień, w czwartek, na placu Batorego Gladiator. Niech kultura będzie dobrym pretekstem do spotkań i rozmów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie.
13: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM
16: na 97,5.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Ten serwis zaczynam od węzła Kijewo. Tutaj spory ruch w kierunku Szczecina. Stoi Zwierzyniecka do Kurzej. Tak samo jest jadąc ze Szczecina do Stargardu. Jeśli jedziecie od strony Goleniowa, polecam, sugeruję wjazd do Szczecina węzłem Dąbie i potem dalej możecie kontynuować i Rydową do Ronda Gryfa, albo Tczewską do Puckiej i dalej Młyńską do Pomorskiej, by ominąć korki w Dąbiu na Goleniowskiej. Pomorska stoi do Ronda Upaszki, a ten ruch zależny jest od zamkniętego lub otwartego przejazdu kolejowego. W Dąbiu stoi także Emilii Gierczak do Anieli Krzywoń, ale już w stronę Basenu Górniczego ulicą Przestrzenną przejedziecie bez większych problemów. To samo na Hangarowej, Eskadrowej i Gdańskiej. Zatrzymacie się dopiero na Energetyków przed Rondem Portowców. W tym miejscu zator czeka Was także na Nabrzeżu Wieleckim, jak i Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej. A korek w tym miejscu zaczyna się już na wysokości ulicy Sołtysiej. Na koniec droga 115 z Pilchowa do Szczecina, czyli Zegadłowicza. Tutaj potrzebujecie nawet 20 minut, by przejechać przez Rondo Knappa, bo korek sięga Pilchowa. Na Wojska Polskiego nie jest lepiej i to na całym odcinku od Ronda Olszewskiego do Knappa. Wszystkich Świętych, tak jeszcze jak patrzę w stronę Niebuszewa, to stoi. Stoi, tak. Można próbować ominąć, skręcając z Majdańskiego w Arkońską i potem kontynuować Broniewskiego do Chopina albo Arkońską do Wojciechowskiego, to ciut dalej i włączając się do Wiosny Ludów. Kolejna pomoc drogowa po 16:00, to przedstawi dla Was Michał Kaczmarek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia już jutro po 10:00 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. A odwiedzimy wtedy hotel, restaurację jachtowa.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
2: Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borkholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
7: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
13: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
14: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 16. Wiadomości Super FM.
17: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej.
15: Super FM. Wiadomości.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
18: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
17: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy. Tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, Ruchów Miejskich i Konfederacji. Jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
19: No, uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
20: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
19: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność. A równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
17: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
15: Super FM. Pogoda.
21: Jeżeli myślicie, że dzisiaj jest gorąco, to uprzedzam, to dopiero początek. W weekend nawet 34 stopnie Celsjusza. Wiatru niemal nie czujemy. Niebo bezchmurne.
15: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
21: I o upałach też będziemy dzisiaj całkiem sporo mówić. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Zaczynamy podsumowanie dnia w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM. Poza upałami będzie także o planie ogólnym miasta, o konflikcie związanym z bazą paliw w Podjuchach, a także między innymi o remoncie ulicy Zbójnickiej czy remoncie ulicy Starkiewicza. Zaczynamy podsumowanie dnia.

0: To był dzień.
1: To, że jest gorąco, to wszyscy odczuwamy. Aczkolwiek wyobraźcie sobie, że dzisiaj to dopiero nomen omen rozgrzewka, bo temperatury w weekend będą jeszcze wyższe. Warto o siebie dbać i warto być czujnym, radził dzisiaj wojewoda zachodniopomorski na konferencji prasowej, która zapowiadała, że przed nami rzeczywiście kilka krytycznych dni, jeżeli chodzi o temperatury.
2: Mieszkańcy muszą zadbać o siebie podczas upałów, mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej poświęconej zbliżającej się fali wysokich temperatur. IMGW dla niemal całego kraju wydało ostrzeżenia drugiego stopnia. Adam Rudawski opowiedział o zaleceniach na najbliższe dni.
3: Będziemy mieli temperatury w przeciągu kilku dni nawet do 35 stopni Celsjusza. Dodatkowo w niedzielę będzie możliwość burz łącznie z gradobiciem. Zaleciliśmy czy zrekomendowaliśmy specjalne zorganizowanie specjalnych miejsc schładzania, czy miejsc chłodzenia, szczególnie w dużych miastach. To są miejsca, gdzie mamy kurtyny wodne, gdzie mamy możliwość napicia się wody, gdzie mamy możliwość chwilę odpocząć, włącznie z pomieszczeniami klimatyzowanymi, gdzie osoby starsze lub z niepełnosprawnościami mogą chwilę odetchnąć. Zaleciliśmy przygotowanie większej ilości wody, specjalnie w miejscach publicznych, żeby obywatele mogli z niej skorzystać. I na samym końcu, mimo tego, że mamy takie upały, jednak rekomendujemy zawsze krótkie spacery, a ja szczególnie rekomenduję spacer na bulwary Piastowskie, gdzie już nie zobaczycie ani Darii, ani Konrada. I to miejsce warto zobaczyć, bo jest dużo, dużo ładniejsze.
2: Jak mówiła Agnieszka Kowalska-Truty, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, należy dokładnie rozplanować podróż samochodem.
4: Uwzględnijmy sobie przerwy, nawadniajmy się, jedźmy tylko i wyłącznie wypoczęci. Pamiętajmy o naszych współpasażerach, pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć się i żeby mieć nawodnienie ze sobą, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, jaka sytuacja będzie przed nami na drodze. Może się zdarzyć wypadek, kolizja, która po prostu tą drogę zatoruje, zakorkuje. Będziemy musieli jechać znacznie dłużej, co spowoduje wydłużenie naszego czasu, a to zabezpieczenie wody, nawodnienia może nam bardzo pomóc.
2: Temperatury w nasłonecznionym aucie mogą dochodzić nawet do 60 stopni Celsjusza. Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy tam dzieci ani zwierząt. Kontynuuje Kowalska-Truty.
4: Sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty, sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu, czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu. Jeżeli nie i widzimy, że sytuacja w środku tego wymaga, nie bójmy się, reagujmy i wybijmy szybę.
2: Zwiększa się też zagrożenie pożarami, mówi Dariusz Szacht, rzecznik Straży Pożarnej w województwie.
5: Przede wszystkim lasy, pola uprawne, łąki czy nieużytki rolne są szczególnie narażone. Wystarczy chwila nieuwagi, niedopałek papierosa wyrzucony przez okno czy pozostawione bez nadzoru ognisko, by doprowadzić do pożaru.
2: Według prognoz temperatury w Szczecinie w najbliższy weekend mogą przekroczyć nawet 35 stopni Celsjusza.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Jeżeli mówimy o płynności ruchu w centrum miasta, to ona jest trochę w kratkę. To znaczy, że nie mamy obecnie miejsc, poza nielicznymi, na przykład placem Grunwaldzkim, gdzie wciąż wyłączony jest zewnętrzny pas ruchu na wysokości od Jana Pawła II do ulicy Rajskiego. Poza tym drobnym odcinkiem tak naprawdę wielkich korków w mieście nie ma. Co nie zmienia faktu, no, że są takie miejsca, które właściwie w standardowy sposób, można powiedzieć, porządnie się przyblokowują. I tak na przykład czy to Rajskiego, czy Aleja Wyzwolenia, czy na przykład ulica Bałuki. Trochę samochodów jest, ale przejeżdżamy raczej płynnie. Poważniejsze problemy zaczynają się w innym miejscu. No niestety przed Niebuszewem trochę was będę ostrzegać. Mówię szczególnie o odcinku zjazdowym i wjazdowym na Rondo Giedroycia od strony ulicy Kołłątaja. Tutaj niestety od małego Ronda Sybiraków do dużego Ronda Giedroycia prawie, że ruch jest zablokowany, może nie zablokowany, po prostu jest bardzo, ale to bardzo powolny i ta przepustowość tutaj jest na dość niskim poziomie. Stoimy także na ulicy Niemcewicza. I co tu dużo mówić, no ten remont wiaduktu na Warcisława trochę wpływa na płynność ruchu, bowiem do wiaduktu jest dużo samochodów, potem kiedy już miniemy wiadukt i miniemy skrzyżowanie z ulicą Kułakowskiego, do Warcisława, do Przyjaciół Żołnierza jest niemalże bezproblemowa. Jeżeli chodzi o inne części Szczecina, to trwający remont ulicy Emilii Plater trochę powoduje więcej samochodów na Stalmachę i na Strzanieckiej, ale tutaj też nie jest wcale tak źle. Jak miniecie ulicę Wilczą, to tak naprawdę prawie że do Chorzy jedziemy bez problemu. Tutaj się dopiero później zaczynają problemy, chciałoby się powiedzieć tradycyjne, bo Bogumińska do skrzyżowania Spokoju jedzie bardzo powoli, ale tutaj też raczej pozytywne symptomy, bo ten poziom natężenia samochodowego, mimo że jest dość spory, to też pokazuje nam, że ta płynność ruchu jest tutaj utrzymana. Więc w sumie, jeżeli chodzi o czwartkowe popołudnie, to mam dla was więcej dobrych drogowych wiadomości niż złych i w sumie to prawie, że w żadnej części Szczecina nie ma przesadnych powodów do narzekania.

0: Awaria wodociągu miała miejsce w weekend, aczkolwiek zmiany, jeżeli chodzi o strukturę jezdni, są tak duże, że ekipa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jeszcze pracuje nad tym, żeby Starkiewicza, bo o tej ulicy mowa, mogła być przejezdna. Miała być już gotowa dzisiaj, ale to niestety nie jest możliwe. O szczegółach Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
1: Wymieniony został już uszkodzony fragment wodociągu i przeprowadziliśmy wszystkie potrzebne do włączenia wody procedury. Całość naszych działań odbyła się bez przerw w dostawach dla naszych mieszkańców. Teraz trwają prace drogowe, m.in. skuwanie uszkodzonej i wybrzuszonej nawierzchni. Niestety tak rozległej w skutkach awarii nie pamiętają nawet najstarsi wodociągowcy. Prace śródsieciowe udało się przeprowadzić całkiem sprawnie, natomiast część drogowa przysparza zdecydowanie więcej kłopotów. Nie uda się otworzyć drogi we czwartek. Została ona uszkodzona na długości blisko 50 metrów, a jej naprawa także ze względu na temperaturę potrwa dłużej. Teraz działają ekipy z WIG. W piątek rozpocznie się układanie nawierzchni przez firmę Strabag. Natomiast prognozowane bardzo wysokie temperatury nie będą sprzyjać ani drogowcom, ani materiałowi. Najprawdopodobniej ruch otwarty będzie ponownie dopiero w poniedziałek rano, ponieważ nawierzchnia musi osiągnąć odpowiednią twardość i stabilność, a podczas upałów asfalt oddaje ciepło dużo wolniej. Oczywiście za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy. W tym momencie przegrywamy trochę z bardzo wysoką temperaturą i żywiołem, jakim okazała się woda właśnie w trakcie tej awarii.
0: Mówiła Hanna Pieczyńska ze Zwiku. Piszecie do nas na facebookowym profilu Radia Super FM, że rzeczywiście przejazd przez ulicę Kolumba jest trochę trudniejszy i że żeby dostać się na przykład na ulicę Dąbrowskiego albo Madalińskiego, trzeba tutaj, cytat, kręcić kółka. No to niestety wiele wskazuje na to, że to potrwa przynajmniej do poniedziałku. Kolejna pomoc drogowa jeszcze w tej godzinie, a na zegarach prawie 28 minut po 16.
2: Ale to był dzień. Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
8: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
12: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
2: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
14: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale. To nowe sezonowe menu. Rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
15: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
16: Przed nami kolejne rozstrzygnięcia w trzech kolejnych grupach. D, E oraz F. Zaczniemy od tej w środku, o 22. Curacao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Niemcami. Tylko zawodnicy Die Mannschaft mają zapewniony awans do fazy pucharowej, pozostałe zespoły muszą o niego powalczyć w ostatniej kolejce. W najlepszej sytuacji punktowo na chwilę obecną zawodnicy WKS, realnie patrząc to właśnie oni powinni zająć drugie miejsce na koniec fazy grupowej, bo zmierzą się z outsiderem, czyli Curacao. Ale pamiętajmy, że kadra Pantera Negra potrafiła już na tym turnieju zaskakiwać, remizując z Ekwadorem. Ten wspomniany właśnie Ekwador w ostatnim meczu fazy grupowej zmierzy się z Niemcami. No i w tym spotkaniu punktów potrzebuje jak tlenu, bo nawet zakładając, że zostanie na trzecim miejscu, to na razie ma na koncie jeden punkt, a to raczej nie pozwoli na awans. O pierwszej w nocy ostateczne rozstrzygnięcia w prawie polskiej grupie, czyli oczywiście tam, gdzie grają Szwedzi. Oni zagrają z Japonią, a Tunezja z Holandią. Pomówmy o tym pierwszym starciu, bo Szwecja i Japonia to drużyny z kolejną miejsc trzeciego i drugiego, więc zwycięzca tego spotkania zapewni sobie awans do fazy pucharowej. Pamiętajmy, że trzy korony w drugiej kolejce dostały solidne lanie z Holandią, wcześniej natomiast wysoko pokonały Tunezję, więc teraz właściwie nie wiemy, czego się po nich spodziewać. Japończycy natomiast w tych rozgrywkach prezentują się całkiem nieźle, to oni wydają się być faworytem w tym spotkaniu. Drugie starcie grupy F to natomiast Tunezja-Holandia. Orły Kartaginy już z turniejem się pożegnały, a w meczu o honor podejmą liderujących w grupie Oranie, więc o chociaż jeden punkt w grupie na tym mundialu może być im trudno. Na koniec finałowe starcie w grupie D. Tutaj ciekawie zapowiada się na pewno mecz Paragwaj-Australia. Zwycięzca zapewni sobie awans do fazy pucharowej z drugiego miejsca, bo pierwsze okupują już gospodarze, czyli kadra USA. Oni w trzeciej kolejce podejmą Turcję, która przygodę z mundialem zakończyła po dwóch spotkaniach. Wszystkie oczy kibiców, którzy wstaną o 4 rano na te spotkania, polecam więc skierować na stadion w Santa Clara, żeby zobaczyć mecz o bezpośrednie wyjście z grupy D.
15: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
10: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu. Rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
15: Ale

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: Ewa Farna śpiewała o ewakuacji, z których części Szczecina kierowcy powinni w tym momencie szukać jak najszybszej drogi do zjechania na bok. No nie będę tutaj jakiś przesadnie wieścić wielkie problemy, bo tak naprawdę w większości przypadków, jeżeli mówimy o ulicach Szczecina, to nawet jeżeli tych samochodów trochę jest, to wielkich zatorów nie ma. Właśnie sprawdzam, jak wygląda sytuacja na rondzie Gierosa i tutaj na przykład od Okulickiego czy od Derdowskiego na rondo dostaniecie się bez żadnych problemów. To się często nie zdarza. Owszem, od Europejskiej czy od Dworskiej troszkę może trzeba poczekać, ale to i tak mniejsza skala niż zazwyczaj. Krakowska Przejezdna, podobnie zresztą na ulicy Południowej, a także na Mieszka Pierwszego. Tutaj delikatne zatory na skrzyżowaniu z ulicą Milczańską, powiedzmy jedna, dwie serie świateł. Na Przecław też przejedziemy bez żadnych problemów. Kilka aut więcej widzę na ulicy Cukrowej na skrzyżowaniu z Dorajkowa. Ale to też ralada moment i powinno się bez problemu upłynnić. Podobnie zresztą jest chociażby na przykład na ulicy Ustowskiej, która też, jak dobrze wiemy, potrafi się całkiem nieźle przyblokowywać. Na węźle Kijewo, czyli przenosimy się na chwilę na prawo brzeże, zjazd z A6 chwilę też może nam zająć, aczkolwiek to jest kwestia jednej, dwóch serii świateł i powinno być już bezproblemowo. Spodziewam się, że trasa nadmorska w najbliższym czasie może być mocniej oblegana. Obecnie jeszcze nie ma żadnych problemów. Jeżeli ktoś by na przykład zaplanował dzisiaj wieczorem przejazd sobie gdzieś tam do Międzyzdrojów albo do Świnoujścia, to może się liczyć z tym, że problemów i kłopotów mieć nie będzie, ale spodziewam się i trzymajcie mnie za słowo, że jutro w pomocy drogowej w piątek po południu, jak będziemy analizować trasy nadmorskie, to na pewno tak łatwo jak dzisiaj nie będzie.

0: Wczorajsza sesja absolutoryjna obfitowała w wiele istotnych dla miasta tematów. Zagadnienia związane z planem ogólnym od miesięcy budzą wielkie emocje i nie inaczej było wczoraj na sesji. Plan ogólny został uchwalony, choć są takie miejsca, takie osiedla i takie dzielnice, gdzie mieszkańcy zgłaszają swoje, no co tu dużo mówić, elementy niezadowolenia. W szczegóły Andrzej Kutys.
1: Wiceprezydent Anna Szatkowska mówiła, że prace trwały długo.
2: 2 lata pracy nad planem ogólnym, z czego rok to było tworzenie projektu tego planu. Natomiast 1 rok poświęciliśmy na wszystkie konsultacje, na zbieranie opinii, na zbieranie uzgodnień. Plan wymagał zarówno uzgodnień ze wszystkimi instytucjami, czy to były Wody Polskie, czy konserwator zabytków, czy architekt miasta, czy Miejska Komisja Urbanistyczna. Więc te dyskusje ze wszystkimi podmiotami toczyły się przez długie miesiące.
1: Na sesji wystąpiła mieszkanka Podjuch, która reprezentowała mieszkańców niezadowolonych z koncepcji budowy tam dużego osiedla mieszkaniowego.
3: My się nie czujemy wysłuchani, bo mimo tego, że argumenty przedstawialiśmy wielokrotnie w różnych miejscach, na spotkaniach, bezpośrednio radnym, to my widzimy, że nadal miasto odpowiada w ten sam sposób, czyli że no po prostu nie uwzględnia naszych wniosków. Wniosek do planu ogólnego złożony przez ponad 700 osób nie został uwzględniony, jeśli chodzi o TBS-y.
1: Podobnie przeciw był reprezentant Wielgowa.
4: Z przykrym dla nas planem zamienienia naszego osiedla, domków jednorodzinnych, sielskiego, zielonego na osiedle, gdzie będą w dużym stopniu

0: tereny zajmowane przez hale składowe, węzły przeładunkowe oraz strefa przemysłowa.
1: Zdaniem opozycji, radnych PiS trzeba było się z uchwaleniem planu ogólnego wstrzymać.
2: Nie możemy do końca uznać, szanowni państwo, że głos mieszkańców w tej sprawie został wysłuchany, gdzie wpłynęło wiele uwag do tego planu, uwag w pełni zasadnych mieszkańców tych dzielnic.
1: Wiceprezydent Trzodkowska w obu przypadkach zwracała uwagę, że szczegóły będą jeszcze wypracowywane razem z mieszkańcami dzielnic, których uwagi były brane na etapie opracowywania wspomnianego planu ogólnego.
3: Myślę, że nie jest zasadne, jeżeli tylko, no też nie chcę mówić tylko, ale jeżeli dwa punkty, dwie lokalizacje w skali całego planu ogólnego są dyskusyjne dla części z państwa radnych, a cały plan pozostały jest jakby dobrze przygotowany, no to myślę, że nie jest zasadne odsyłanie całego planu do ponownych konsultacji czy do ponownych prac, ponieważ to, co państwo wnioskujecie w tych dwóch punktach, tak, to jest jakby zakres, który może zostać uregulowany na podstawie przyjętego planu ogólnego w miejscowych planach, zostać doszczegółowo.
1: Ostatecznie za planem ogólnym dla miasta Szczecina zagłosowali radni Koalicji Obywatelskiej i prezydenckiego klubu OK Polska, czyli radni rządzący Szczecinem.

0: Jak znosicie te upały? Czy macie swoje indywidualne sposoby na to, żeby jakoś dodać sobie odrobinę ochłody? Na przykład pomysłem mogą być kurtyny wodne ustawione w naszym mieście. Gdzie są one zlokalizowane? O tym też będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Poza tym inne informacje ze Szczecina, między innymi o dniu otwartym w Parku Narodowym, właściwie w Parku Doliny Dolnej Odry. Te tematy po godzinie 17, a punktualnie o 17. Najświeższe wiadomości to już za 2 minuty.
1: Ale to był dzień. Reklama. Żagle w górę! Już 1 lipca w Świnoujściu startują 24 regaty Unity Line We Are Polska. Jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń żeglarskich na Bałtyku. Przed załogami emocjonująca trasa Polska Extreme Races 2026. Ze Świnoujścia na Borholm oraz rywalizacja w klasach ORC, KWR, Open i Samotnicy. Przyjedź do Świnoujścia i kibicuj najlepszym. 24 regaty Unity Line We Are Polska od 1 do 5 lipca. Relacje tylko w Super FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 17. Wiadomości Super FM.
14: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły 2 osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
15: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
14: Początkujący nauczyciel zarabia około 4 000, a dyplomowany około 5 000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i 2 rafinerie położone około 1 500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
16: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awans z tej grupy zagrają dzisiaj Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
14: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
12: Super FM. Pogoda.
0: Jeszcze raz sprawdzamy prognozę pogody i w sumie mógłbym się powtórzyć. Przed nami bardzo egzotyczne dni, jeżeli chodzi o temperatury. Mówiło się rok temu, że Hiszpanie przyjeżdżają na wakacje do Polski, żeby się ochłodzić. Tymczasem właściwie pogoda szczecińska w najbliższych dniach może dogonić tę hiszpańską. 37 stopni nawet w weekend, obecnie około 29, ale i tak jest bardzo, bardzo gorąco.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Nawet w nocy będzie 19 stopni Celsjusza. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. 4 minuty po godzinie 17. Podsumowanie dnia, czwartek, 25 dzień czerwca. Jutro zakończenie roku szkolnego, a dzisiaj przed nami jeszcze informacje, między innymi o tym, jaka przyszłość czeka remont ulicy Zbójnickiej. Będzie także o tym, gdzie w Szczecinie ulokowane są kurtyny wodne, albo jak wyglądać będzie dzień otwarty w parku Doliny Dolnej Odry. Po godzinie 18 rozmowa z gościem, Roman Walaszkowski, dyrektor Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dziś będziemy rozmawiali o tym, na jakim etapie jest budowa SKM-ki, a więc dużo ciekawych rzeczy i dużo dobrej muzyki jeszcze przed nami.

0: Wszystko zaczęło się od porannej rozmowy Radia Super FM, a skończyło na tym, że prezydent Szczecina przed wczorajszą sesją absolutoryjną zabrał głos i powiedział, że będzie pozywać do sądu mecenasa Kacpra Stukana i przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecińskiej Radzie Miasta Krzysztofa Romianowskiego. Mowa o słowach sugerujących, że Urząd Miasta wiedział o planach budowy nielegalnej bazy paliw. Szczegóły Andrzej Kutys.
1: Na podstawie słów z naszej audycji swoje pytania, a jak twierdzi prezydent Szczecina, bezpodstawne oskarżenia wobec rządzących, skierował radny opozycji z PiS Krzysztof Romianowski. Ten wątek wybrzmiał w naszej ostatniej relacji. Panowie na sesji Rady Miasta wczoraj nie szczędzili sobie uprzejmości. Natomiast dzisiaj do naszej redakcji dodał komentarz oświadczenie pełnomocnika inwestora. Mecenas Kacper Stukan faktycznie wystąpił na naszej antenie. Przypomnijmy jeszcze raz te słowa. Słowa, które spowodowały burzę.
2: To postępowanie trwa kilka miesięcy, ale w połowie tego postępowania miasto jest informowane, że spółka chce kupić tę działkę, tak? Czyli planuje inwestycje i jeszcze chce kupić. No i miasto mówi, ale my tego nie odkupimy. Po czym kilka miesięcy później wiceprezydent miasta mówi, no ale zmienimy, zablokujemy wam taką inwestycję. No dobrze, mogliście to zablokować wtedy, odkupując tę działkę.
1: Wątek dotyczący tego, co w odpowiedzi publikował radny PiS Krzysztof Romianowski, już znamy. Dla prezydenta Szczecina są również niedopuszczalne słowa, jakie przedstawiciel inwestora wypowiedział na naszej antenie. To fragment wczorajszej konferencji prasowej Piotra Chrzystka.
3: Takie informacje rozpowszechniane przez niektóre osoby podważają zaufanie do samorządu, do organów, do prezydenta. Podobne działania podejmujemy także w stosunku do pełnomocnika firmy Octan, pana Kacpra Stukana, i tutaj rozpoczynamy procedurę przed Okręgową Radą Adwokacką w Szczecinie.
1: Dzisiaj w naszym studiu o pozew wobec partyjnego kolegi oraz wobec mecenasa Stukana, także w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8:00, o to pytaliśmy posła Prawa i Sprawiedliwości Artura Szałabawkę.
4: No ale jak to wygląda? No to co, wiedzieli czy nie wiedzieli? W tym mieście mało się dzieje. Jest duża inwestycja gospodarcza, przemysłowa i gdyby nie to, że te zbiorniki są potężne i ludzie je zobaczyli, to może do końca by nikt nie wiedział. Nie wiedział? Ja nie wierzę w to, że nikt nie wiedział. Mówię w tym, no niech teraz pan prezydent mnie pozwie. Ja nie wierzę, że służby jego na etapie projektowania, na etapie wydawania wszelkich pozwoleń, których nie było, no to, ale to już byśmy poruszyli inny wątek, ale to nie o to chodzi, nie wiedział.
0: Nie było pozwolenia, tak.
4: Pan prezydent Krzystek jest tak samo politykiem, jak pan radny Romianowski. Niech się nie wygłupia jakieś pozwy, bo to są normalne działania.
1: I wreszcie oświadczenie, jakie mailem do naszej redakcji wysłał mecenas Kacper Stuchan, relacjonuje reporter Radia Super FM Piotr Jarząbek.
5: Pełnomocnik inwestora oświadcza, że wszelkie wypowiedzi dotyczące tego, że gdyby gmina miasto Szczecin skorzystała z prawa pierwokupu dotyczącego działki przy ulicy Szklanej, tak zwanej bazy paliw w Podjuchach, to zatrzymałoby te inwestycje. Te wypowiedzi są prawdziwe. Mecenas odnosi się do odpowiedzi miasta, że wspomniana działka to 4% powierzchni całego terenu. Tu znowu cytat. Pierwokup dotyczył niedużej działki stanowiącej część terenu inwestycji. Natomiast gdyby miasto wykupiło ten fragment, to inwestycja w ogóle nie byłaby realizowana, pisze w oświadczeniu Stukan. Jak dodaje mecenas, kwestia ta wynika z dokumentów, które są w posiadaniu gminy miasto Szczecin i które gmina może w każdej chwili upublicznić.
1: Oczywiście to dopiero początek tej sprawy, do której pewnie jeszcze nie raz wrócimy. Pewnie w rozmowach Radia Super FM warto nas słuchać od rana. Jak słyszycie, dzieje się, to są tematy, o których później mówi się w Szczecinie.
0: Oczywiście podcasty z porannych rozmów Radia Super FM znajdziecie na stronie internetowej. Gorąco zapraszam. To była relacja Andrzeja Kutysa, a na zegarach również niuteńko, kwadrans po 17:00. Ale

0: skromny, aczkolwiek znaczący protest na ulicy Zbójnickiej miał miejsce wczoraj, co relacjonowaliśmy wam w Radiu Super FM. Mieszkańcy wciąż są niezadowoleni z planów miasta odnośnie formuły remontu ich ulicy. Szczegóły zna Piotr Jarząbek.
1: Prace są na razie wstrzymane, trwa wyznaczanie drogi, która pozwoli dojechać do domów w czasie remontu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wraz z wykonawcą zapewnia zmiany w planie remontu ulicy Zbójnickiej na szczecińskich Gumieńcach. Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców w tej sprawie. Przypomnijmy, oburzenie mieszkańców Gumieniec wywołał plan całkowitego i bezterminowego zamknięcia Zbójnickiej na czas remontu. Teraz plany się zmieniły, również dzięki ich interwencji, mówi Marcin Antończak, mieszkaniec Gumieniec i organizator spotkania informacyjnego.
2: Mamy takie dla nas dość optymistyczne informacje, że trwają prace nad wyznaczeniem drogi technologicznej, która pozwoli nam dojeżdżać do mieszkań. Wiemy, że na pewno będą te czasowe wyłączenia, ale na pewno to nie będzie już trwałe wyłączenie, tak jak na początku było to zakładane. Czekamy, aż wykonawca z inwestorem dojdą do jakiegoś porozumienia. No i myślę, że niebawem budowa ruszy z powrotem, bo z tego co wiem, to na razie wszystko stoi. Droga jest dość wąska, więc nie można jej zrobić nie zamykając jej. No, zwykły laik potrafi to zobaczyć. Natomiast problemem było i nadal jest tak naprawdę wyznaczenie tej drogi.
1: Mieszkańcy dalej będą trzymali rękę na pulsie, zapewnia Antończak.
2: Nasza akcja oczywiście nadal trwa, monitorujemy sytuację. Emocje popadły, ale to też nie dlatego, że nasz zapał się skończył. Nasz zapał jest cały czas taki sam, natomiast cały czas trzymamy rękę na pulsie i na pewno będziemy monitorować tą sytuację, no i będziemy interweniować, na ile oczywiście się da, no i na ile nam pozwolą nasze możliwości i mam nadzieję, że będziemy my skuteczni, ale też wykonawca i inwestor będą na tyle skuteczni, że tutaj zadbają o nas i o to, żebyśmy mogli spokojnie wjeżdżać, wyjeżdżać i tu już nawet nie chodzi o długość tego odcinka, czy on będzie jednokierunkowy, dwukierunkowy. Tak naprawdę dla nas najważniejsze jest to, żeby ten wyjazd po prostu był w jakikolwiek sposób, ale jednak żeby on był zapewniony z czasowymi odcięciami, tak, ale na pewno nie chcielibyśmy, żeby to było stałe odcięcie od dojazdu do domu.
1: Mimo zaproszenia przedstawiciele wykonawcy, a także ZDTM nie pojawili się na wczorajszym spotkaniu dla mieszkańców.

0: Już prawie 28 minut po godzinie 17. Wracamy razem z wami do domów z pracy, albo przemieszczamy się razem z wami po mieście, albo razem z wami wypoczywamy już w domach. W domach lepiej jest zostać, bowiem temperatury w najbliższych dniach będą naprawdę egzotyczne. Nawet 37 stopni mogą pokazać termometry w weekend. Gdzie się schłodzić w razie czego? O tym w kontekście kurtyn wodnych jeszcze w tej godzinie będziemy mówić.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
1: I po reklamie. Ale to był dzień.
3: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: upały egzotyczne przed nami. Zresztą, co tu dużo mówić, mieliśmy rekordową zimę, taką, która przyniosła nam mrozy i unieruchomiła nam komunikację miejską na jakiś czas. A teraz przed nami odwrót, czyli rekordowe lato, które już w czerwcu pokazuje nam, że te wskaźniki zbliżające się do 40 stopni są możliwe. No właśnie, jak się chłodzić w tym czasie? No jest pewna propozycja ze strony miasta. Kurtyny wodne będą ustawione w kilku lokalizacjach. Szczegóły zna Hanna Pieczyńska ze Zwiku.
1: Kurtyny zostały ustawione koło biurowca Oxygen na placu Adamowicza oraz na placu Zwycięstwa. Będą one włączane wtedy, gdy temperatura wyniesie powyżej 27 stopni. Ta wodna mgiełka, która pojawia się przy kurtynach i słupkach, daje nie tylko przyjemne ochłodzenie, ale także mnóstwo zabawy dla najmłodszych. Jednocześnie przy tak wysokich temperaturach przypominamy o odpowiednim nawodnieniu. W Szczecinie, spacerując w wielu miejscach, znajdziemy specjalne poidełka. Są one w takich lokalizacjach, w których nasi mieszkańcy lubią przebywać najbardziej. Okolice Arkonki, Różanka, bulwary, place i skwery najróżniejsze. Pełna informacja z listą tych poidełek, a nawet mapa, jest dostępna na naszej stronie internetowej, więc szczególnie w te gorące dni warto swój spacer zaplanować tak, żeby tej wody nam nie zabrakło. Wystarczy mieć ze sobą bidon i można pić śmiało właśnie wodę z tych poidełek.
0: A mówiła o tym Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jak wy sobie, drodzy słuchacze, radzicie z tymi upałami? O tym możecie na bieżąco pisać do Radia Super FM na naszym Facebooku albo dzwonić 91 24 55.

0: Mimo wysokich temperatur, niektóre wydarzenia nie zostają odwołane i to jest akurat bardzo dobra wiadomość. Sprawdzajcie na bieżąco harmonogramy, bo już widziałem, że część inicjatyw może nie dojść do skutku. Jedna na szczęście jest bezpieczna i to bardzo dobrze, bo to będzie piękne plenerowe wydarzenie, a dokładniej mowa o dniu otwartym w parku Doliny Dolnej Odry.
1: Niecałe 17 km od Szczecina, czyli mniej więcej pół godziny w trasie. We wsi Moczyły w najbliższy weekend odbędzie się dzień otwarty parku Doliny Dolnej Odry. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 27 czerwca. W studiu Radia Super FM o powstaniu pomysłu na dzień otwarty opowiadał Paweł Mazur, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Wszyscy szczecinianie i mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w jakiś sposób jesteśmy związani z Odrą. Historia tego regionu to tak naprawdę jest historia człowieka, jego walki z naturą na samym początku, a później, powiedzmy po tych latach 60., 70., człowieka, który zaczyna współpracować z naturą, tworzyć tą naturę na nowo, a bardziej poddawać się jej naturalnym nurtom. Chcemy pokazać dzięki właśnie temu projektowi, a szczególnie dzięki temu piknikowi, jak człowiek współpracuje z naturą, jak się zmienia pod jej dyktando, a także czy człowiek i natura są w stanie być ze sobą w przyjaźni. I to jest historia tego obszaru.
1: Atrakcje zaplanowane na dzień otwarty Parku Doliny Dolnej Odry przedstawiła Monika Bogunowicz, koordynatorka kampanii promującej projekt Park Narodowy w Dolinie Dolnej Odry.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie. I rodziny z dziećmi, które po prostu tego dnia chcą spędzić ciekawie czas, ale też czegoś dowiedzieć się o tym obszarze. Osoby, które będą zainteresowane fajnymi koncertami, też mogą przyjść wcześniej, odwiedzić strefy edukacyjne. Najmłodsi, czyli rodzice z małymi dziećmi, będzie strefa zabaw, strefa warsztatowa, czyli będziemy malować torby, kamienie, robić łódki z drewna. W strefie zabaw dla małych dzieci też jest bogaty program. Pierwszy koncert Odra Sound jest bardzo delikatny, taki wprowadzający. To są dźwięki Odry skomponowane przez lokalnego twórcę Michała Zygmunta. Potem o 17 startuje Kodrant Słonka z grupą Chango, też nasz lokalny zespół. A o 21 Gwiazda Wieczoru, zespół Leniwiec. Zespół pochodzi z Karkonoszy, współpracuje z Karkonoskim Parkiem Narodowym, więc też pięknie opowiada o ochronie przyrody.
1: Przypomnijmy, dzień otwarty Parku Doliny Dolnej Odry odbędzie się 27 czerwca w Moczyłach. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a jego patronem medialnym jest Radio Super FM.
0: Pogoda na pewno będzie sprzyjać, jeżeli chodzi oczywiście o słońce. Pytanie tylko, jak tam z temperaturą, aczkolwiek można się spodziewać, że w takim miejscu cienia akurat nie zabraknie. 9 minut i będzie godzina 18. Seabull, między innymi on jeszcze w tej godzinie będzie dla Was śpiewać.

0: Ale to był dzień.
1: Za dwie minuty będzie godzina 18. Najpierw więc wiadomości, a po wiadomościach popołudniowa rozmowa Radia Super FM, na którą już teraz gorąco Was zapraszam. Roman Walaszkowski, dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, będzie razem z nami, a tematem będzie Szczecińska Kolej Metropolitalna, zaawansowanie pracy, a także inicjatywy stowarzyszenia związane choćby z lotniskiem w Goleniowie. O tym wszystkim już za kilka minut w Radiu Super FM.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
3: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
4: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
0: I po reklamie.
5: Jest 18. Wiadomości Super FM.
6: Po wypadku awionetki służby pracują na warszawskim lotnisku. Organizacje pacjentów apelują do premiera o zmiany w systemie. Zajrzymy też do Puszczy Solskiej. Leśnicy próbują odbudować tam przyrodę po wielkim pożarze.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Paulina Nawrocka. Na warszawskim lotnisku Bemowo nadal pracują służby. To po wypadku awionetki, w wyniku którego co najmniej dwie osoby zginęły, a dwie zostały poszkodowane. Uderzenie samolotu wywołało pożar, a maszyna doszczętnie spłonęła, powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Policji Bemowo-Wola.
7: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania. Te czynności przez cały czas trwają.
6: Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia i należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Szczegóły zdarzenia ustali Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ponad 150 organizacji pacjenckich apeluje do premiera o pilne działania na rzecz stabilizacji systemu ochrony zdrowia. W apelu znalazły się postulaty przygotowania wieloletniego planu finansowania NFZ, zwiększania nakładów na zdrowie i profilaktykę oraz włączania organizacji pacjenckich do prac nad reformami. Autorzy podkreślają, że zdrowie powinno być traktowane jako jeden z filarów bezpieczeństwa państwa, mówi Joanna Forontczak-Kazana, członkini Prezydium Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
8: W tej chwili nie mówimy o rozwoju, nie mówimy o tym, jakie nowe terapie wprowadzać, tylko żyjemy z takim trochę strachu, co wydarzy się za chwilę i jakie kolejne świadczenia będą cięte.
6: Organizacje pacjenckie domagają się działań na poziomie rządu, a nie tylko Ministerstwa Zdrowia. Maja Nowak, dotychczasowa wiceministra rodziny oraz pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych, złożyła rezygnację z funkcji. Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Nawet 500 lat może zająć odbudowywanie się przyrody w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. W maju ogromny pożar objął tam ponad 1100 hektarów powierzchni lasów. Po naradach m.in. z naukowcami leśnicy zdecydowali, że większość objętego pożarem terenu pozostawią i dadzą przyrodzie czas, by sama spróbowała się odbudować, mówi wicedyrektor Lubelskich Lasów Państwowych Mariusz Kiczyński.
9: W pierwszych wypowiedziach mówiłem, że przez 100 lat tam życie nie wróci. Naukowcy mówią, że ta ziemia jest degradowana i wróciła do mniej więcej 500 lat wstecz. Tak jest uboga. Spaliło się tam wszystko, całe życie został tylko kwarc, czysta gleba mineralna. Może to 500 lat to taka abstrakcja, ale na pewno to nie będzie kilkadziesiąt lat, tylko to będą już grube setki lat.
6: Jak dodaje zastępca nadleśniczego z Józefowa Adam Kraczek, na pogorzelisku widać już oznaki życia.
10: Co dzisiaj widziałem? Widziałem dwie sarny na pożarzysku. Troszeczkę jesteśmy nawet pozytywnie mocno zaskoczeni tym, że odbija dosyć intensywnie borówka czernica. Tutaj już widać takie przyrosty kilkucentymetrowe tej borówki czernicy. Ptaki słychać na okrągło, to nie jest tak, że ich tam nie ma. Także tutaj myślę, że powoli, jak w jakimś aspekcie ta przyroda wraca.
6: Na razie leśnicy zaczęli wycinanie i wywożenie z puszczy nadpalonych drzew. Twierdzą, że ich stan jest dobry i że będą mogły być wykorzystane, na przykład w meblarstwie.
0: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: A gościem rozmowy Radia Super FM, tak jak zapowiadaliśmy zresztą wcześniej, jest Roman Walaszkowski, dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Kłaniam się, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Będziemy tak już przedwakacyjnie aktualizować wiedzę słuchaczy Radia Super FM na temat Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Panie dyrektorze, o czym możemy już mówić, że jesteśmy pewni w kontekście roku 2026 i grudniowego chociażby rozkładu jazdy pociągów, a co wciąż jest jeszcze, tak powiem, na styk, albo wahające się, albo już konkretnie przeniesione na 2027?
11: Tak jak informowaliśmy państwa na briefingu na początku czerwca, zorganizowaliśmy specjalnie przejazd techniczny pomiędzy Szczecinem a Policami, zapraszając do tego przejazdu wykonawców, również inwestorów, czyli głównie PKP PLK, i to na wysokim poziomie, bo wiceprezes zarządu do spraw inwestycji, jak również byli dwaj wiceprezesi z firmy Trakcja, czyli z firmy wykonawczej. Specjalnie zorganizowaliśmy to, aby móc z poziomu torów, z poziomu właśnie pasażera zobaczyć, w którym jesteśmy miejscu i jak faktycznie możemy planować to uruchomienie. Wcześniejsze zapowiedzi były, że z nowym rozkładem jazdy, czyli w grudniu, tak, zostaną uruchomione te pociągi. W czasie tego przejazdu, rozmów, dyskusji, analiz, no, zapadła decyzja, że faktycznie te bezpośrednie takie roboty grube, inwestycyjne zostaną zakończone w grudniu, jednakże samo uruchomienie nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku. Czyli styczeń, marzec, w tym
1: czyli
11: okresie.
1: Jeszcze nie ten grudniowy rozkład jazdy. W takim razie te wnioski, panie dyrektorze, wynikają z tego.
11: Panie redaktorze, rozkład jazdy, który się pojawia, on jest na cały przyszły rok.
1: Czyli tam już SKMK będzie uwzględniona?
11: Będzie uwzględniona, tylko moment uruchomienia będzie odsunięty na ten pierwszy kwartał.
1: To gdzie w tym momencie państwo widzicie jeszcze te wąskie gardła, te elementy, które muszą zostać dopracowane, a co już udało się właściwie zakończyć i gdzie już w tym momencie widzicie, że tak naprawdę te prace SKM-kowe są gotowe?
11: Ten front prac jest szeroki, bo no są to 23 km na tej linii do Polic. Są tutaj obiekty inżynieryjne, wiadukty, mosty, ale największe w tej chwili niepokój budzi to, co rozpoczęło się, czyli modernizacja rozjazdów na dworcu głównym od strony Polic, bo tam nie były wprost prowadzone w tej chwili przewozy, nie było tych wjazdów, więc w tej chwili, aby zmieścić tam te wszystkie pociągi, jest potrzebna modernizacja. Ta modernizacja odbywa się pod ciągłym ruchem, więc jest to wyzwanie. Na dzień dzisiejszy jest zapewnienie, że to zostanie skończone najszybciej jak możliwe, ale jest pewne ryzyko właśnie tam. Również na tej linii do Polic jest jeszcze krótki odcinek do położenia torów. No i kwestia sterowania ruchem. To jest odrębna kwestia, duża. I to są te elementy, które no, są do skończenia takie zasadnicze. Oczywiście tych drobiazgów na przystankach, na węzłach jest sporo, ale to są już drobniejsze rzeczy.
1: Właśnie, jeżeli mówimy o szczecińskich węzłach przesiadkowych, to czy one już wszystkie są gotowe w 100%, czy jeszcze na niektórych trwają prace?
11: W tej chwili na Niebuszewie do miasto będzie montować jeszcze jedną windę i trzy windy na Łęknie. To jest po stronie miasta. Wcześniej nie montowano, żeby one nie uległy dewastacji. Tak jak widzimy to na Łęknie, no malowanie ścian no, w tej chwili wymaga już odnowienia niestety przed tym głównym uruchomieniem. To po stronie miasta, a pozostałe elementy... Aha, w tej chwili Zdroje, tunel pod przejście pomiędzy na wysokości Selgrosa po dwóch stronach z windą na, z wjazdem na perony. Do końca czerwca powinien być oddany do użytku. Tak samo w Dąbiu. To są takie zasadnicze elementy, które również usprawnią właśnie to dotarcie, a zwłaszcza w Dąbiu, bo w Dąbiu w tym momencie mamy połączenie lewej strony torów z prawą, czyli od ulicy Jesiennej będzie można dojechać, czyli ze strony osiedli Bukowe Maj Słoneczne, będzie można dojechać bezpośrednio do dworca, nie krążąc dookoła i nie podjeżdżając pod budynek.
1: Panie dyrektorze, dużo osób się zastanawia, czy już na tym pierwszym etapie rozruchowym kolei metropolitalnej ta częstotliwość kursowania będzie na odpowiednim poziomie, bo wyobrażam sobie, że wdrożenie SKM-ki będzie wiązało się z dużymi zmianami w komunikacji miejskiej i pojawiają się takie wiadomości, czy to wszystko będzie przebiegało równolegle, czyli na przykład ograniczenie komunikacji autobusowej wraz z uruchomieniem od razu pociągów w ramach SKM, czy może będziecie to trochę próbowali zazębiać, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to wszystko jest dobrze działające i kompatybilne.
11: My jako stowarzyszenie odpowiadamy za wybudowanie, uruchomienie SKM-ki. Organizatorem transportu autobusowego, tramwajowego jest miasto Szczecin i tutaj miasto analizuje. W tej chwili już pierwsze rozwiązania zostały zaproponowane. A organizatorem tych przewozów kolejowych jest marszałek, Urząd Marszałkowski. Na dzień dzisiejszy ten rozkład jazdy, który zaczął się pojawiać już w przestrzeni publicznej, a jest to projekt rozkładu jazdy na ten rok 27, zawiera więcej par niż zakładaliśmy w studium wykonalności. Czyli jest to już dostosowywane do zapotrzebowania, do oczekiwań mieszkańców, do oczekiwania samorządów. Już w tej chwili na tych liniach w kierunku Goleniowa, Gryfina zostały na życzenie samorządów dołożone pary pociągów po to, aby jak najbardziej dostosować tą ilość pociągów do tych potrzeb. Od czegoś trzeba zacząć. Ponad 30 par pociągów na każdej z linii. To jest już taka liczba pociągów, które w znacznym stopniu zaspokoją te potrzeby. Miasto dostosuje te linie autobusowe i kursowanie tramwajów również do kręgosłupa transportu, jak to nazywamy, czyli do SKM-ki, ale to, co sobie zakładaliśmy od początku, że co najmniej w cyklu rocznym odbędą się gruntowne analizy i dostosowywanie i rozkładów jazdy, z tym, że tutaj przy rozkładach jazdy są znaczne ograniczenia.
1: Tu będą zmiany i to na pewno nie jeden raz jeszcze będziemy o tym dyskutować, bo wyobrażam sobie, że to, co jednych bardzo ucieszy, czyli to szersze połączenie pomiędzy Policami a innymi miejscowościami, mieszkańców wewnątrz miasta może na przykład trochę zirytować, bo ich połączenia wypracowane od lat będą wyglądały trochę inaczej. To już domyślam się, że to nie jest odpowiedzialność pana stowarzyszenia, ale pewnie na spotkaniach stowarzyszenia z gminami ten temat pewnie jest żywy i pewnie jest gorący.
11: Tak, zwłaszcza w kontekście zwiększenia tych ruchu pociągów od dłuższego czasu jest poszukiwanie pieniędzy na możliwość budowy wiaduktu na ulicy Jagiellońskiej i na ulicy Pomorskiej. W tej chwili miasto czeka na rozstrzygnięcie i dofinansowanie, gdyż miasto złożyło wniosek do konkursu, który przez PKP PLK był prowadzony, bo zwłaszcza na ulicy Jagiellońskiej, niestety przy tej ilości pociągów, które będą, to w zasadzie Jagiellońska będzie trudna do przejechania samochodem w tym miejscu. ponieważ na tym odcinku pomiędzy Szczecinem Głównym a Szczecinem Niebuszewo tych pociągów będzie bardzo dużo, bo wszystkie linie będą tutaj przebiegały. Co 10 do 15 minut będzie jechał pociąg. Zamknięcie przejazdu, otwarcie.
1: Czyli będzie to się wiązało z tym, że po prostu kierowcy będą stali i czekali.
11: Albo pojadą innymi drogami.
1: No których, wiemy, że akurat ten...
11: Przebiechanie
1: Jagielloński, no, Mickiewicza, która ma zostać potencjalnie zwężona do jednego pasa, już musiałbym tutaj...
11: Jest Mickiewicza, jest Krzywoustego. No, wiadomo jak to jest, że jak coś się zmienia, to każdy szuka swoich rozwiązań i pewnie je znajdzie. Więc jak najbardziej będą analizy wykonywane i będzie dostosowywanie i linii, i ilości pociągów, jak również miasto tak samo deklaruje, analizuje i będzie dostosowywało rozwiązania komunikacyjne, takie, które będą najsprawniejsze.
1: Ostatnia minuta i ostatnie pytanie, panie dyrektorze. Co poza koleją metropolitalną, bo wiem, że również jako stowarzyszenie jesteście zaangażowani w temat rozbudowy chociażby lotniska w Goleniowie i opiniujecie ten temat pod kątem pewnych rozwiązań, które mogłyby zostać zastosowane.
11: W tych innych kwestiach związanych z koleją aktywnie uczestniczymy w prognozowaniu, i w planowaniu. Jedno to jest linia w kierunku Berlina, gdzie udało się już zaprojektować kolejne przystanki. W momencie, kiedy ta linia zostanie uruchomiona, również SKM-ka będzie uruchomiona do Kołbaskowa. Kolejna, i to ogromna rzecz, to jest zachodnia obwodnica kolejowa.
1: Która budzi duże emocje w dobrej.
11: Tak, ale muszę powiedzieć, że ponieważ byliśmy też organizatorami takich dwóch dużych spotkań i tutaj jestem zadowolony z tego, że PKP PLK, które planuje i będzie projektować te rozwiązania komunikacyjne, podeszło bardzo poważnie do tematu. Przyjechali projektanci, można było dyskutować, rozmawiać, szukać rozwiązań. Na dzień dzisiejszy są tylko pewne koncepcje kierunkowe, bo w tej chwili do tego zostanie ogłoszony przetarg będą się odbywały prace i będą się odbywały pełne konsultacje i szukanie tych najlepszych rozwiązań. Ale to przed nami i to jest dłuższy okres czasu. Ale również z tą obwodnicą kolejową PKP PLK planuje dalsze rozwiązania, żeby linia kolejowa nie kończyła się na Policach, tylko żeby przechodziła na drugą stronę Odry. I tutaj pojawiają się takie ciekawe rozwiązania, żeby pociągnąć dalej tą linię do Trzebieży i tunelem w kierunku Świnoujścia przez Recław. Warianty i rozwiązania jest kilka, ale nad tym się pracuje i to jest ważne, to jest ciekawe, ponieważ jak wiemy nawet z obwodnicą drogową, gdyby wcześniej właśnie marszałek i samorządy nie podjęły działań i nie było pewnych rozwiązań planistycznych, to pewnie dzisiaj by się nie budowała ta droga, więc to jest cenne. No i kolejna rzecz to jest lotnisko i skomunikowanie lotniska koleją. Aż się prosi w tej chwili, żeby w momencie, kiedy jest modernizowane lotnisko, budowane nowe budynki, żeby połączyć kolejowo lotnisko z linią na Świnoujście z Białuniem. W tym momencie wszystkie pociągi jadące w kierunku Kołobrzegu jechałyby przez lotnisko Białuń, lotnisko do Kołobrzegu, a w kierunku Świnoujścia również Goleniów, lotnisko, Białuń i Międzyzdroje, Świnoujście. W tym momencie lotnisko by uzyskało bardzo dobre skomunikowanie z tym pasem naszym nadmorskim. I w tym momencie również myślę, że linie lotnicze uruchomiłyby dodatkowe loty, zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Myślę, że to jest teraz odpowiedni czas. To jest około 5 kilometrów linii kolejowej. Myślę, że warto o to zabiegać, bo to będzie ważne dla naszego regionu.
1: Myślę, że jesienią się spotkamy, żeby trochę szerzej o tych tematach porozmawiać. Dzisiaj już musimy postawić kropkę. W czwartkowe popołudnie był z nami Roman Walaszkowski, dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
5: dobry wieczór. Tu Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Buongiorno!
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6-5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrecję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Rywalizacja w głównej drabince Wimbledonu rozpocznie się w poniedziałek. Prawo gry bez eliminacji mają broniąca tytułu Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Jutro losowanie par pierwszej rundy. Najpierw nie było przełamania na mączce, a teraz źle zaczęła sezon na trawie. Iga Świątek odpadła już po swoim pierwszym meczu w turnieju w niemieckim Bad Homburg. A już za kilka dni rusza Wimbledon. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
16: Iga Świątek wciąż czeka na jakieś przełamanie w tym roku. Najlepiej poszło jej na mączce w Rzymie, gdzie dotarła do półfinału, ale potem było rozczarowanie w Paryżu i porażka w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po nim Polka zrobiła sobie przerwę, a do Niemiec przyjechała wypoczęta i w dobrym nastroju, bo jak mówiła w Kanal Plus Sport, lubi ten okres sezonu.
17: Dbałam o tą regenerację i staram się korzystać z tego, że mamy to europejskie lato, bo no, jestem taką typową Europejką i bardzo lubię zawsze tutaj grać i przebywać.
16: Nie przełożyło się to jednak na dobrą formę w Bad Homburg, gdzie rok temu dotarła do finału. Już w pierwszym meczu przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7-6-2-3-6. W rankingu straci sporo punktów, a już od poniedziałku stanie do obrony pełnej puli na Wimbledonie. Na dziś jednak nie wygląda na zawodniczkę, która mogłaby powtórzyć ten niesamowity wynik sprzed roku.
15: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich. W 2030 roku postanowił MKOL na nadzwyczajnej sesji w Lozannie. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Pełny program Igrzysk w Alpach Francuskich ma zostać ogłoszony pod koniec lata.
18: Dobry wieczór.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

dodatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: Tu bi tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
2: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
5: Wyniki audytu w Szpitalu Południowym do końca lipca. Woda w Chorzowie zdatna do picia, nie ma zanieczyszczeń po pożarze. I pożegnanie kopalni w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie po 122 latach.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Paulina Nawrocka. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny być gotowe pod koniec lipca, mówi Magdalena Soszyńska-Kamieniecka z Biura Audytu Wewnętrznego Miasta Warszawy. To ta miejska jednostka bada nieprawidłowości w SOR-ach.
6: Pojawiają się też dodatkowe wątki i o ile będą one wymagały szczegółowego zbadania, ta informacja czy ten zakres czynności będzie musiał być rozszerzony. Wówczas może to trwać dłużej, ale zakładamy ten koniec lipca jako taką wiarygodną datę.
5: W lipcu mają być też znane wyniki kontroli NIK-u w Szpitalu Południowym. Władze Chorzowa przekazały, że po pożarze składowiska odpadów jakość wody pitnej jest bezpieczna. Nie stwierdzono w niej skażenia bakteriologicznego. W rejonie pogorzeliska występuje jednak wciąż podwyższone stężenie pyłu PM10. Dlatego władze Chorzowa apelują do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien. Dogaszanie składowiska odpadów może potrwać kilka dni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił, że rozmawiał dzisiaj z obecną na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. To ważny sygnał wsparcia i jestem za niego wdzięczny, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. Poinformował, że rozmawiał z szefową Komisji o współpracy w obronności i wzmocnieniu odporności Ukrainy przed rosyjskimi atakami. Omówione zostały także dostawy dla ukraińskiej armii. Upał w weekend może być rekordowy w historii pomiarów. Tak wysokie temperatury w Polsce to efekt napływającego nad Europę powietrza znad Afryki. Dzisiejsze aktualizacje modeli matematycznych przenoszą nowe, niepokojące dane dla zachodniej, centralnej i południowej Polski, mówi Piotr Szuster z IMGW.
7: Wczorajsze realizacje modeli numerycznej prognozy pogody określały te przeciętne temperatury na około 37 stopni. Natomiast dzisiaj przeciętnej i maksymalnej temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. To jeszcze może podlegać zmianom, te wyliczenia, natomiast jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
5: Lekarze przypominają, że upał jest groźny, zwłaszcza dla dzieci, seniorów i osób cierpiących na choroby układu krążenia. Należy unikać przebywania na słońcu i dużo pić, żeby zmniejszyć ryzyko odwodnienia. Po 122 latach kopalnia Bielszowice w Rudzie Śląskiej zakończyła wydobycie. Na powierzchnię wyjechała dziś ostatnia tona węgla, a uroczystość odbyła się przy dźwiękach orkiestry górniczej.
8: No, co, smutek nam pozostaje, nic więcej. No. Kopalnia Bielszowice nie powinna być zamknięta, no i tyle. No. To są decyzje polityczne moim zdaniem i tyle. No.
9: Łukasz Deja, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Jest to wynik umowy społecznej, która 5 lat temu została podpisana pomiędzy rządem polskim a związkami zawodowymi, która w sposób pokojowy likwiduje największą polską branżę.
10: Nie ma żadnych perspektyw dla tych młodych ludzi. Jest wielki chaos. Ludzie nie wiedzą, na którą kopalnię stąd pójdą.
5: Część pracowników skorzysta z jednorazowych odpraw pieniężnych, a część wybierze się na świadczenie przedemerytalne, tak zwany urlop górniczy.
4: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radomie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Festiwal Camera Image z Torunia i American Film Festival z Wrocławia znalazły się w zestawieniu 50 festiwali filmowych wartych odwiedzenia w 2026 roku. Lista opracowana została przez amerykańskie czasopismo filmowe Movie Maker. Ranking opracowany przez redaktora naczelnego magazynu oraz jego zespół obejmuje listę 50 festiwali organizowanych w najciekawszych lokalizacjach na całym świecie. To one właśnie wypełniają misję propagowania sztuki filmowej wśród twórców oraz miłośników kina, tworząc przy tym przyjazne warunki uczestnictwa w wydarzeniu. Autorzy rankingu zwracają uwagę na jakość prezentowanych filmów z perspektywy cen biletów i akredytacji, jak też na potencjał zdobywania nowych znajomości w branży, uznania i nagród. I nie zwracają uwagi w ogóle na takie festiwale jak Berlinale, Cannes, Toronto czy Wenecja. Na temat American Film Festival, który alfabetycznie otwiera to zestawienie, przeczytać można. Tak, jedno z najbardziej entuzjastycznych celebracji niezależnego kina amerykańskiego odbywa się w Polsce. Oprócz analizowania i zachwycania się amerykańskim kinem, festiwal wspiera jego twórczość poprzez program US in Progress. Filmowcy mają również okazję do dyskusji na temat swojej pracy podczas sesji pytań i odpowiedzi po projekcjach, a laureaci nagrody Indie Star za wybitne osiągnięcia biorą udział w specjalnych retrospektywach kariery. W uzasadnieniu wydarzenia z Torunia czytamy: Camera Image cieszy się ogromnym szacunkiem na całym świecie ze względu na swoje skupienie na operatorstwie i wizualnym języku filmu. Festiwal znany jest z silnego komponentu edukacyjnego oraz nacisku na wymianę pomysłów i doświadczeń, co pozwala przekazywać tę dziedzinę sztuki z pokolenia na pokolenie. Oba wydarzenia odbywają się w Polsce i odbywają się w listopadzie, a cały ranking festiwalu znajduje się w internecie i możecie go znaleźć Państwo na stronach magazynu Movie Maker.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, a opowie o nich Michał Waszkiewicz.
9: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać.
10: Of course, we are qualified, but we want to win.
9: O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzem Edwardem Rogerem Vasselenem i Monakijczykiem Hugo Nyssem 4-6-2-6 półfinale debla turnieju tenisowego Fisburn. Mecz trwał godzinę i 15 minut. Z kolei pogromczyni Igi Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie ze 105. na świecie Rumunką Eleną Gabrielę Ruzę 4-6-2-6. Wczoraj Amerykanka pokonała Świątek w trzech setach. Międzynarodowa Federacja Tenisowa, czyli International Tennis Federation, zmieniła nazwę na World Tennis. Organizacja przedstawiła też plany rozwoju na najbliższe lata, wśród których są m.in. zwiększenie frekwencji o 30%, podniesienie rangi oficjalnych zawodów krajowych oraz wspieranie przyszłych gwiazd dyscypliny. W związku z prognozowanymi upałami zmiane zostały godziny niedzielnych meczów żużlowej Ekstraligi i drugiej Ekstraligi. Spotkania zostaną rozegrane później niż planowano. W Ekstralidze mecz Falubazu z Motorem odbędzie się o 19:00, a Stal Gorzów podejmie Unię Leszną o 21:00.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
4: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. zdrojowahotels.pl.
0: I po reklamie.
5: Jest 20. Wiadomości Super FM.
6: Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Zderzyły się dwa pociągi. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Prezydent się tłumaczy. I kurtyny wodne do wypożyczenia. Miasta próbują radzić sobie z falą upałów.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Paulina Nawrocka. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. W Białośliwiu w powiecie pilskim doszło do zderzenia dwóch pociągów, w tym składu PKP Intercity. Jak podaje Głos Wielkopolski, jest wielu poszkodowanych. Na miejsce skierowano 16 zastępów Straży Pożarnej. Polityczna burza na sesji Rady Warszawy. Władze miasta przez długie godziny tłumaczyły się z afery w Szpitalu Południowym. Prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył, że na SOR-ze nie było formalnego saloniku VIP. W pobliżu był jednak pokój, do którego dostęp miał Dawid Kacprzyk i wciąż jest wyjaśniane, jakie było jego przeznaczenie. Audyt wykazał też, że w szpitalu nie było wiarygodnego systemu ewidencji czasu pracy, mówi prezydent Warszawy.
7: Dotychczasowy przebieg kontroli potwierdza zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu było w pełni uzasadnione.
6: Prezydent Warszawy potwierdza też, że były ordynator oddziału chirurgii zgłaszał nieprawidłowości władzom szpitala, ale w jego zgłoszeniu nie było mowy o zgonach pacjentów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prowadzi też prokuratura. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Ukrainy to główne tematy konferencji odbudowy Ukrainy, która do jutra będzie trwać w Gdańsku. Przez dwa dni władze Unii Europejskiej, delegacje z około 70 państw i przedstawiciele 30 organizacji międzynarodowych zastanawiają się, jak zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo, rozwój i przyszłość. O tym, jaka jest teraźniejszość, przypominać ma ustawione obok sceny specjalny artefakt, mówi minister Paweł Kowal.
8: To jest efekt ostatnich bombardowań, stary krzyż. Krzyż z Ławry Pieczerskiej, który symbolizuje uderzenie Rosjan w cywilizację, w kulturę. Celowo go pokazujemy, żeby pamiętać, że pierwszym zadaniem zachodniego świata jest powstrzymać rosyjskie barbarzyństwo. To jest dzisiaj cel, na który jesteśmy wszyscy ukierunkowani.
6: W Gdańsku jest też dziś szczyt wschodniej flanki z udziałem m.in. prezydentów Litwy i Rumunii oraz premierów Finlandii i Szwecji. Z powodu fali upałów w Niemczech miasta Chociobusz i Erfurt zakazały zapalania zniczy na cmentarzach z obawy przed pożarami, a kilka związków piłkarskich odwołało weekendowe mecze. Niemcy od kilku dni mierzą się z falą upałów. Od piątku do niedzieli temperatura w ciągu dnia w wielu miejscach kraju ma oscylować wokół 40 stopni Celsjusza. Fala upałów nadciąga też nad Polskę. Najgorzej ma być w weekend. Przedstawiciele służb apelują do organizatorów imprez na świeżym powietrzu, by zapewnili wodę i miejsca zadaszone. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oferuje do wypożyczenia kurtyny wodne, mówi rzeczniczka MPWiK Magdalena Bożko-Miedźwiecka.
9: O czym należy pamiętać? Wskazana lokalizacja musi spełniać określone warunki. To jest przede wszystkim dostęp do źródła wody, odpowiedni teren gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z kurtyny, ale też swobodne przejście dla osób, które nie chcą z niej skorzystać, a także nadzór zapewniający bezpieczeństwo samej kurtynie.
6: W wielu miastach stoją już kurtyny wodne. W najbliższych dniach pojawiać się będą też beczkowozy z wodą pitną.
5: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek. W serwisie kulturalnym Super FM sprawdzamy, co dzieje się na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Rusza kino na Leżakach. Tegoroczna edycja to 10 wyjątkowych seansów, które od dziś do 3 września będą odbywać się w każdy czwartek w różnych częściach miasta. Wszystkie seanse są bezpłatne. Dziś o 22 w cyklu Oscarowe Noce w Parku Majowe zobaczycie amerykański film Hugo i jego wynalazek. A za tydzień, w czwartek, na placu Batorego Gladiator. W sobotę w Moczyłach, dzień otwarty parku Dolina Dolnej Odry, połączony z piknikiem przyrodniczym. Wydarzenie rozpocznie się w południe i potrwa do późnego wieczora. Na uczestników czeka bogaty program edukacyjny i strefa gastronomiczna z regionalnymi specjałami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich i lokalnych producentów. Będzie można także wziąć udział w grze terenowej odkrywcy Doliny Dolnej Odry na kajakach po kanałach Międzyodrza. Od 15 ruszy scena muzyczna, a gwiazdą wieczoru będzie pankrokowa grupa Leniwiec, która zagra koncert o 21. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Jeszcze tylko kilka dni Kino Zamek będzie miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach Szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej jutro o 19:00 Służący. Precyzyjnie skonstruowany thriller psychologiczny. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej niepokojących i bezkompromisowych filmów brytyjskiego kina lat 60. W sobotę Wszyscy ludzie prezydenta. Amerykańska klasyka. W 50. rocznicę premiery. Kino śledcze w swojej najczystszej formie rekonstruuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku prezydenta Nixona. W rolach głównych Robert Redford i Dustin Hoffman. Cykl w niedzielę zakończy Faraon Jerzego Kawalerowicza w 60. rocznicę premiery. Zdjęcia realizowano w Luksorze i w Gizie, w Bucharze i na Mazurach. Film należy do światowej klasyki widowiskowych filmów historycznych osadzonych w starożytności. Tak wyglądają najbliższe dni i wieczory na kulturalnej mapie Szczecina i regionu. Do usłyszenia.
2: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Chciałabym już zaplanować wakacje nad morzem, ale trochę się waham. A jeśli pogoda nie będzie idealna? Kto powiedział, że udany urlop zależy tylko od pogody? Wybierz hotel z basenem, spa, restauracjami i atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Czyli nawet w deszcz nie ma nudy. Dokładnie. Sprawdź hotele Zdrojowa w Świnoujściu i Kołobrzegu.
5: Rodzinne atrakcje, relaks i nadmorski klimat przez cały rok. Nie czekaj, aż najlepsze terminy zostaną wyprzedane. Zarezerwuj pobyt już dziś. Zdrojowahotels.pl.
3: I po reklamie.
6: Jest 21. Wiadomości Super FM.
7: Napaść i atak ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Zdarzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, ruch wstrzymany. I upały dają się we znaki Europie, dadzą się i nam.
3: Super FM. Wiadomości.
7: Paulina Nawrocka, zapraszam. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do napaści. Po 18 agresywny mężczyzna zaatakował pacjentów i personel ostrym narzędziem. Kilka osób zostało poszkodowanych. Sprawca został zatrzymany przez policję. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności zdarzenia. Jak już informowaliśmy, w Białośliwiu w Wielkopolsce doszło do zdarzenia dwóch pociągów. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. W zderzeniu kilka osób zostało poszkodowanych. Obecnie wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Jak informuje PKP PLK, wznowienie ruchu nastąpi po sprawdzeniu, czy nie doszło do wykolejenia lub uszkodzenia infrastruktury. Na miejscu zdarzenia pracują służby techniczne PLK, a wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się specjalna komisja. Rozważamy wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręda. O ewentualnych zmianach chce rozmawiać m.in. z samorządem lekarskim. Zaznaczyła, że problem wynika z różnych form prawnych zatrudniania lekarzy. W umowach B2B nie ma górnej granicy przepracowanych godzin. Od początku roku dzięki systemowi kaucyjnemu oddane zostało ponad 1,5 miliarda butelek i puszek. Rząd informuje, że zdecydowanie zmniejszył się problem śmiecenia. Potwierdzają to znikome ilości butelek znajdowanych podczas akcji sprzątania, mówi wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
8: Na prawym brzegu Wisły zebrano tylko 18 sztuk opakowań z systemem kaucyjnym i kolejna duża akcja Czysta Odra. Liczba opakowań kaucyjnych nie przekraczała 10 sztuk.
7: Według nowych danych 80% Polaków planuje zacząć lub korzysta z systemu kaucyjnego. Po raz pierwszy w historii w Holandii ogłoszono najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów. Ostrzeżenie obejmuje 8 z 12 prowincji. Jutro w głębi kraju spodziewane są temperatury od 36 do 39 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet do 40 stopni. Również przed nami w Polsce weekend upałów, które odczują wszyscy mieszkańcy kraju. Warto pamiętać o tym, że w tym czasie szczególnie wymagają mogą być niektóre aktywności. Jeśli ktoś planuje na przykład wycieczkę w góry, to do takiej wyprawy powinien się szczególnie dobrze przygotować.
9: Krem z filtrem, przewiewne ubrania, czapka, no i oczywiście woda. Problem jednak w tym, że idąc w góry nie jesteśmy w stanie zabrać dużych zapasów. Dlatego liczy się to, jaką wodę weźmiemy, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
10: Musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem.
9: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześnie rano.
10: Czyli jak zaczniemy wędrówkę zgodnie z przepisami po godzinie 4, to na pewno będzie chłodniej, będzie nam przyjemniej wystartować.
9: Jednak w takie upały warto w ogóle przemyśleć, czy w góry wychodzić.
7: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk.
11: Dobry wieczór, tu Super FM.
12: Super.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.
3: Super FM.

0: Odpoczywasz z Radiem Super FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Jedna osoba w szpitalu po zderzeniu pociągu w Wielkopolsce. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o ważnej inwestycji na Podkarpaciu, a chodzi o pierwszy szpital dziecięcy w regionie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Paulina Nawrocka. Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu pociągów w pobliżu stacji Białośliwie w Wielkopolsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak w serwisie X poinformował, że pociągami PKP Intercity relacji Białogard-Warszawa Wschodnia oraz Polregio relacji Piła Główna-Bydgoszcz Główna podróżowało około 200 osób. Na miejscu działa 18 zastępów Straży Pożarnej. Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Okoliczności zdarzenia zbadają Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oraz Urząd Transportu Kolejowego. 180 osób zginęło, a ponad 1500 zostało rannych. To najnowszy bilans podwójnego trzęsienia ziemi, które wczoraj nawiedziło Wenezuelę. Przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez podkreślił, że cały czas trwa wyścig z czasem, by uratować ocalałych spod gruzów. Akcje ratunkowe i poszukiwawcze trwają, a według ekspertów liczba ofiar może być znacznie wyższa. Rodriguez przyznał, że za zaginione uznaje się 157 osób, a ponad 200 uwięzionych jest pod gruzami, ponad 250 zawalonych lub uszkodzonych budynków. W stolicy Ukrainy, Kijowie, słychać było wybuchy. Siły powietrzne ostrzegły mieszkańców przed rosyjskim atakiem z zastosowaniem pocisków balistycznych. Media doniosły także o eksplozjach w obwodzie kijowskim. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Umowę z wykonawcą podpisano dziś w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim. To kamień milowy dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego. O szczegółach Marcin Starzec.
4: To koniec sytuacji, w której region nie miał własnego kompleksowego ośrodka pediatrycznego, a najtrudniejsze przypadki trzeba było kierować setki kilometrów dalej, mówi Barbara Rogowska, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.
5: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
4: Dyrektor szpitala podkreśla, że potrzeby zdrowotne najmłodszych mieszkańców regionu rosły szybciej niż region był w stanie na nie odpowiedzieć.
5: Jako największy szpital na Podkarpaciu każdego dnia widzimy, jak ogromne są potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży.
4: Inwestycja kosztuje prawie 760 milionów złotych i ma zostać oddana w październiku 2029 roku.
3: Fala upałów nadciąga nad Polskę. Ratownik medyczny Piotr Łazicki podpowiada, jak dbać o siebie w takie dni.
6: Odpowiednio się ubierajmy, zasłaniajmy się, ciuchy z długim rękawem, przewiewne, okulary przeciwsłoneczne, brak ekspozycji na słońce bezpośrednio, czyli zacienione miejsca.
3: Warto też zwracać uwagę na innych ludzi, zwłaszcza dzieci i seniorów, mówi Piotr Kowalski z Pomocy Społecznej w Łodzi.
7: Żebyśmy dbali o siebie nawzajem, żebyśmy zwrócili uwagę na sąsiada, żebyśmy zapytali sąsiadkę mieszkającą piętro niżej, czy tam wszystko w porządku. Jeżeli można komuś pomóc, to koniecznie trzeba.
3: Kulminacja upałów w najbliższy weekend.

Chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
2: Bo to nie

Super FM, 100% szczecińskie. Radio Super.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym